0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Co słychać w regionie, czym żyjemy na co dzień i co przed nami? Czas na kolejną odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, zapraszam, a będzie m.in. o trwającej rekrutacji na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
2: Jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. Kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość. Słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu w rynku pracy też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania.
1: W tej godzinie będziemy też przyglądać się przyrodzie naszego województwa z poziomu wody.
3: Czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast słup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia słup. Bardzo wszechstronne to jest pływadło.
1: Będę mieć dla Was również przegląd wydarzeń kończącego się tygodnia, propozycje wypraw rowerowych i propozycje spędzenia wolnego czasu w regionie. I to wszystko w ciągu niecałej godziny tego programu. A już teraz rozmowa z Emilią Kujawą, rzeczniczką prasową Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o trwającej rekrutacji na studia i ofercie uczelni.
0: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, największa uczelnia techniczna w regionie, z rekrutacją już na nowy rok akademicki. Proszę powiedzieć zatem, jaką ofertę ma uczelnia dla osób zainteresowanych właśnie kierunkami technicznymi.
2: Oferta przebogata, jak zawsze, od wielu lat. Nasz uniwersytet przygotował prawie 50, dokładnie 47 kierunków na naszych 11 wydziałach. Zapraszamy tegorocznych maturzystów. Rekrutacja, właściwie rejestracja w rekrutacji wystartowała 18 maja. Już w tej chwili można na stronie irk.zut.edu.pl rejestrować się, utworzyć sobie konto i rejestrować się w systemie. W tym systemie każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej, tutaj zaznaczam, 3 kierunki studiów, no i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że do 14 lipca czekamy na te rejestracje, na te zgłoszenia naszych przyszłych studentów, nie licząc 2 kierunków na Wydziale Architektury, czyli przede wszystkim architektury, na którym będziemy prowadzić egzamin w trybie stacjonarnym w tym roku. Architektura i projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Tutaj rejestracja w systemie wygląda troszkę inaczej, bo to trwa ona do 15 czerwca, tak aby 23 czerwca można było taki egzamin przeprowadzić. Egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, my to tak ładnie nazywamy. Dla każdego innego kierunku, czyli pozostałych 45, ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, bo tak jak powiedziałam, można wybierać aż 3 przy jednej opłacie rekrutacyjnej. Ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
1: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
2: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia, przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych 2 kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. To będzie kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość, która w tej chwili nie ucieknie już przed sztuczną inteligencją i niektórzy z nas się jej boją, niektórzy trochę bardziej się obawiają, inni współpracują, jeszcze inni próbują oswajać. My właśnie oswajać będziemy tą sztuczną inteligencję, jak ją oswajać będziemy uczyć naszych studentów na studiach pierwszego stopnia, dlatego że słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu, można powiedzieć, rynku pracy, też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że już te pierwsze kilka dni, jak rejestracja w systemie ruszyła, już wiemy, że zgłoszenia są na wszystkie kierunki, ale również na sztuczną inteligencję i oprócz tej sztucznej inteligencji w tym roku z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, będziemy proponować zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
1: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
2: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków, czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania w porozumieniu również z naszymi kandydatami, z naszymi pracownikami, a przede wszystkim wykładowcami, władze uczelni szukają takiego rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta nasza da możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
1: Proszę nam powiedzieć coś jeszcze na temat studentów, to znaczy w większości studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są osoby tutaj z naszego województwa, czy też osoby z innych części Polski, bądź też z zagranicy?
2: To są przede wszystkim nasi rodowici szczecinianie, ale my tak naprawdę mamy studentów z całej Polski, ale też Europy i świata, można powiedzieć, bo zdarzają nam się osoby również z Chin. Także mamy ofertę w języku angielskim i kierunki w języku angielskim co roku też proponujemy i uruchamiamy. ZUT jest w tej korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o proponowanie studiowania u siebie, dlatego że my jako jedyna uczelnia w regionie nam miejsc w akademikach nie brakuje i my już w momencie rekrutacji, rejestracji już gwarantujemy naszym przyszłym studentom miejsce w akademiku, więc ta obawa o to, że gdzie ja będę mieszkał, za jakie pieniądze, bo przecież zwłaszcza w centrum Szczecina wynajem jakiegokolwiek lokalu czy nawet pokoju to nie są małe kwoty. Dlatego my już naszym studentom na starcie obiecujemy i te obietnice co roku spełniamy miejsce w akademiku. Mamy ich blisko 3000 w naszych 7 domach studenckich. Jest to spadek po naszych dwóch uczelniach, z których ZUT powstał, bo ZUT powstał, przypomnę, z połączenia Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą, więc tych akademików i tych miejsc w akademikach jest tak dużo i są to naprawdę miejsca, które można z czystym sumieniem polecić młodemu człowiekowi, który ma troszkę inne wymagania niż jeszcze miały osoby, można powiedzieć, 10 czy 15 lat temu. W tej chwili te pokoje są na bieżąco dostosowywane do potrzeb młodych osób, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są na bieżąco remontowane. Tam, gdzie były sytuacje, że łazienka była to już jedna na piętro, to już w ogóle jest zaszłość i przeszłość. Taka sytuacja się nie zdarza, ale powiedzmy w miejscach, w których jedna łazienka była na dwa pokoje, to my w tej chwili dzięki naszym remontom i dotacjom z ministerstwa byliśmy w stanie tak podzielić to zmyślnie, że każdy z pokoi ma swoją łazienkę, więc komfort jest naprawdę ogromny. Liczba miejsc w każdym z pokojów oczywiście jest różna od jednego do, wydaje mi się, że maksymalnie czterech. Co więcej, to jest, jeśli chodzi o studiowanie tutaj jednego z naszych kierunków, kynologia, który też jest jedyną w Polsce i dosyć popularną propozycją dla młodych osób. Tutaj proponujemy w naszym akademiku Amicus możliwość zamieszkania ze swoim pupilem, ze swoim psem w akademiku. Jest wydzielona taka strefa, że nasi studenci mogą ze swoim psem w akademiku zamieszkać.
1: Mówiła Emilia Kujawa, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeżeli chodzi o terminarz rekrutacji, to przypomnę, kolejność zapisów nie decyduje o przyjęciu na studia, ale nie trzeba czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza, że rejestracja zajmuje zaledwie kilka minut. Wyniki egzaminu maturalnego zajmuje zaledwie kilka minut. Wyniki egzaminu maturalnego uzupełnia się później po otrzymaniu świadectwa z OKE. Wydanie świadectw, przypomnę, 8 lipca, a w terminie do 14 lipca, a w przypadku architektury do 15 czerwca.

0: lipca należy utworzyć i aktywować swoje konto w serwisie uczelni. Do szczegółów jeszcze wrócimy, a już teraz przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Ula Myszkinis, zapraszam. Wędkarze alarmują. W ostatnich dniach wyławiają z Odry coraz więcej śniętych ryb. Według służb w rzece brakuje tlenu. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
3: Służby wojewody oraz pracownicy Związku Wędkarskiego monitorują sytuację. Odrę skontrolowali także pracownicy Wód Polskich. Według nich, choć martwych ryb jest rzeczywiście sporo, to nie można na razie mówić o masowym śnięciu zwierząt. Im wyżej biegu rzeki, tym jest gorzej. Według ekologów to może wynikać z większego zasolenia rzeki, spowodowanego kilkudniową cofką na Bałtyku, czyli północnym wiatrem, który wpychał wodę z morza w głąb rzeki.
2: W najbliższych dniach wiatr ucichnie i sytuacja ma wrócić do normy. Z nadwody przenieśmy się na szczecińskie ulice. W tym tygodniu mieliśmy utrudnienia na ulicy Emilii Plater. Okazało się, że to nie awaria rur. Winne były gryzonie. Szczury utworzyły w tamtym rejonie rozbudowaną sieć gniazd i tuneli. Wygryzły też uszczelki na połączeniach rur. Zdjęcie wierzchniej warstwy drogi ujawniło rozpulchniony grunt, który był już mocno osłabiony przez szczurze korytarze. To gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania zapadliska. Pracownicy zakładu wodociągów i kanalizacji zakończyli prace naprawcze we wtorek. Po południu ruch został przywrócony. Rozpalił ognisko, bo chciał opuścić izolatkę. Pacjent wzniecił pożar w izbie przyjęć kliniki nefrologii USK nr 2 na szczecińskich Pomorzanach. Na szczęście ogień został ugaszony przez pracowników szpitala przed przybyciem strażaków. Nikt nie odniósł obrażeń. Izba przyjęć kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych została wyłączona z użytkowania. Konieczne było przeprowadzenie prac porządkowych, w tym mycie ścian. Nietypowych i chuligańskich zdarzeń nie brakuje. Tymczasem policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zniszczenie 7 konstrukcji wiat przystankowych komunikacji miejskiej. Wybite szyby i uszkodzone gabloty z rozkładami jazdy to straty w wysokości ponad 25 tysięcy złotych. 19-latek usłyszał zarzut umyślnego zniszczenia cudzej rzeczy w związku z czynem chuligańskim. Z kolei policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu, do którego doszło 30 maja na terenie gminy Dziwnów. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali objęci środkami zapobiegawczymi. I jeszcze o ważnej dla całego Pomorza Zachodniego inwestycji. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny największego w Polsce centrum zabiegowego dla dzieci. Chodzi o rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. O szczegółach Adrian Górny.
4: Pięciokondygnacyjny obiekt powstanie przy głównym wjeździe do szpitala. Na dachu zaplanowano lądowisko dla śmigłowców, na parterze dziecięcy SOR. Znajdzie się tam blok operacyjny oraz kilka specjalistycznych klinik. Oprócz nowego obiektu w miejscu dawnego szpitalnego parkingu powstaną m.in. dwa podziemne łączniki do starej części szpitala.
2: Inwestycja przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma kosztować 300 milionów złotych.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Ula Myszkinis. Dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Czas na ciąg dalszy naszego programu. Temat rekrutacji na studia wróci już za chwilę.
5: Staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem.
0: Będzie o tych trudnych wyborach absolwentów szkół ponadpodstawowych, a zaraz potem wsiadamy na SUP.
6: SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo.
0: A na razie wracamy do rozmowy z Emilią Kujawą, rzeczniczką prasową Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o trwającej rekrutacji na studia i o ofercie uczelni.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Jeżeli chodzi już o te perspektywy po studiach, uczelnia myśli o tym współpracując z potencjalnymi pracodawcami. Czy takie współprace są rozwijane przez uniwersytet, żeby potem studenci mogli płynniej wejść sobie na rynek pracy?
5: Zawsze, pani redaktor. I to już mogę powiedzieć, że od pierwszego, obojętnie, który to jest z wydziałów i obojętnie, który to jest z kierunków. Od samego początku już studenci mają, jest położony dużo większy nacisk na naukę praktyczną. To oczywiście zależy od kierunku, ale przede wszystkim nauka praktyczna, przede wszystkim wsłuchiwanie wsłuchiwanie się twórców naszych programów studiów w, można powiedzieć, głos otoczenia przemysłowego. Do nas przychodzą przedsiębiorcy i sami mówią, jakich studentów, jakich absolwentów potrzebują, i my zawsze, tworząc ich plany zajęć, naszych studentów i tego, w jakim kierunku kształcimy kandydatów, zawsze bierzemy pod uwagę to, czego oczekuje od nas otoczenie, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i to jest prawda, że pracę nasi studenci znajdują już na studiach i te firmy bardzo często przychodzą już w trakcie studiów, tych naszych studentów wyłapują do siebie na praktyki. Te praktyki bardzo często kończą się już po prostu pozostaniem w danym miejscu pracy. Myślę, że tym studia techniczne różnią się od humanistycznych, że tutaj problemów ze znalezieniem pracy po większości kierunków no nie ma.
0: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
5: Dotyczy oczywiście, zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku. To są takie zajęcia, z których każdy, kto czuje, że no gdzieś tam jakieś braki się mogły pojawić na etapie szkoły średniej, żeby z takich zajęć dodatkowych mógł skorzystać, żeby tą wiedzę usystematyzować, żeby potem już w drugim semestrze i na drugim roku takich potknięć nie było. No i żeby to zjawisko właśnie dropoutu, o którym pani redaktor wspomniała, w jak najmniejszym stopniu nas dotyczyło, dlatego że no, studentów z roku na rok może jednak być mniej niż więcej. Tak, liczymy się z tym.
0: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
5: To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo ja zawodowo jako rzecznik, ale prywatnie też jako mama jestem w takiej sytuacji, że moim synom będę właśnie lada chwilę doradzać też kierunek studiów. Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, u kolonie dla naszych maturzystów między 4 a 15 lipca. Będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
0: O trwającej rekrutacji na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opowiedziała nam rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa. A my już teraz zmieniamy temat. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, biolożka pracująca w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku, profesor Małgorzata Bąk, działająca również w szczecińskiej grupie SIUP na SUP, opowiedziała mi o swoim zamiłowaniu do tej właśnie aktywności.
1: Mieszkańcy Zachodniopomorskiego z pasją.
6: SUP to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. W ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. Czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast SUP wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks i łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia SUP. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak? Że można w różnych celach je wykorzystywać.
0: A gdzie pani najczęściej pływa?
6: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i Międzyodrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że Międzyodrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach Międzyodrza. Ale też SUPa mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są SUPy i w momencie, kiedy gdzieś sumujemy w marinie, no to wyciągam SUPa i opływam w danym miejscu, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego, i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na SUPie.
0: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzony.
6: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na SUPie też tam pływałam. W ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia, robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu Starej Świny i wysp wokół tej wyspy Karsibur, więc jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na SUPie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce, ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których SUPy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no co, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
0: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
6: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych, pływając na SUPie, zaobserwować, ponieważ SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie, momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja. No, coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
0: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
6: Tak, trzeci raz z rzędu.
0: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
6: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
0: Jest nadzieja dla Odry, myśli pani?
6: To jest, wie pani, temat rzeka, no można tutaj tak powiedzieć, no nomen omen. Społeczeństwo ma ogromną świadomość w tej chwili, być może to coś pomoże, że tu upatruje tego, że będą naciski, tak, że już nie da się tej Odry zepsuć bardziej niż jest zepsuta, a czy jest nadzieja? No, nadzieja umiera ostatnia, tak? Także będziemy robić dalej to, co robimy, nagłaśniać problem i być może z czasem coś się zmieni.
0: Mówiła profesor Małgorzata Bąk z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Przed nami już teraz ciąg dalszy programu. Kilka dni temu minął rok od powstania Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
7: To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, ale rozszerzamy ofertę. Chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych.
0: W dalszej części programu będzie o tym, że w tym roku również odbędzie się Trashmageddon.
8: To jest wydarzenie naprawdę unikatowe w skali nie tylko Polski, ale można powiedzieć świata, bo nigdzie na świecie tego typu zawody nie są organizowane. Jest to połączenie właśnie akcji sprzątania z zawodami właśnie sportowymi, wymagającymi i siły, i wytrzymałości.
0: Ten temat już za kilka minut w cyklu Aktywnie na Pomorzu Zachodnim. A już teraz o Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. To instytucja, która powstała 1 czerwca 2025 roku z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ale przecież nie była to tylko zmiana nazwy. Co to jest Centrum Usług Społecznych i jakie ma zadania? O tym już teraz Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.
1: przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
7: Można powiedzieć, że zmiana nazwy to tylko taka kwestia techniczna, natomiast samo podejście do świadczenia wsparcia i różnego rodzaju form pomocy zmieniło się diametralnie. To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, trudnych sytuacji, z którymi się borykają, poradzić sobie z zapewnieniem tak podstawowych rzeczy jak schronienie, wyżywienie czy środki do życia, ale rozszerzamy ofertę i chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia, zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych, ale też różnego rodzaju formy wsparcia, które do tej pory były niedostępne dla tych osób z uwagi na to, że na przykład nie spełniały one przesłanek ustawowych, przekraczały kryterium dochodowe, które byłoby konieczne do przyznania wsparcia. Nie występowały żadne przesłanki typu długotrwała choroba, bezrobocie, nieporadność społeczna czy inne tego typu kwestie wymienione w ustawie do tego, żeby tą pomoc przyznać. Czyli otwieramy się na wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia, ale chciałyby też wziąć udział w ciekawych spotkaniach, zajęciach, warsztatach, a do tej pory byłoby to niemożliwe, bo właśnie nie spełniały tych wymogów ustawowych. Więc można powiedzieć, że teraz nie jest to już miejsce, do którego można przyjść tylko w trudnej sytuacji, ale zachęcamy też pozostałych mieszkańców i mieszkanki naszego miasta do tego, żeby zapoznać się z nową ofertą usług, z nową ofertą wsparcia i skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania.
0: A co to w ogóle są usługi społeczne?
7: Usługi społeczne to jest bardzo szerokie pojęcie. Dzięki temu, że wprowadzamy je do realizacji w ramach programu, możemy tak naprawdę dowolnie, w zależności od tego, jakie w danym, na danym obszarze są potrzeby, wprowadzać różnego rodzaju formy wsparcia. Co do zasady, nazwa usługi społeczne odnosi się do tego, że są one realizowane właśnie przez centra usług społecznych albo zlecane podmiotom ekonomii społecznej czy organizacjom pozarządowym właśnie do realizacji. Także to są usługi nie tylko przygotowywane przez nas i realizowane przez nas, ale tworzone też właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z podmiotami ekonomii społecznej, co pozwala uzyskać taką synergię w realizacji tych działań właśnie pomiędzy jednostkami a organizacjami pozarządowymi.
0: Generalnie w Szczecinie obowiązuje program przyjęty przez Radę Miasta, rozumiem, i to był też początek w ogóle funkcjonowania CUS-u. To nie są takie założenia z powietrza, tylko macie dobrze tą sferę zbadaną również, jeśli chodzi właśnie o miasto.
7: Tak, sam program to już był kolejny z kroków, który przyjmowaliśmy. Program usług społecznych też jest wymogiem ustawowym do wprowadzenia centrum usług społecznych w danej gminie i później realizacji tychże usług. Natomiast staraliśmy się jak najlepiej przygotować do rozpoczęcia swojej działalności, a przede wszystkim do rozpoczęcia realizacji usług społecznych. Przygotowaliśmy w ramach projektu też duże badania, w zasadzie największe badania, jakie do tej pory w Szczecinie były robione właśnie w sferze społecznej, w kwestii wsparcia i potrzeb mieszkanek i mieszkańców. I na podstawie tych badań, na podstawie wyników ankiet, które przeprowadzaliśmy, właśnie powstały założenia do programu i później już szczegółowe rozwiązania, które zostały przyjęte przez Radę Miasta, co było dla nas też podstawą do tego, żeby już później rozpocząć realizację taką techniczną, czyli ogłaszać otwarte konkursy ofert, w których wyłanialiśmy wykonawców poszczególnych usług czy form wsparcia.
0: A jakie wnioski po tym roku funkcjonowania?
7: Jeżeli chodzi o same usługi, bo można powiedzieć, że tak, że w czerwcu przekształciliśmy się z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Centrum Usług Społecznych, co pozwoliło na realizację dalszych etapów procesu i usługi zaczęliśmy wdrażać jesienią i na przełomie roku. Tak naprawdę najwięcej naborów ruszyło w 2026 roku, także można powiedzieć, że jesteśmy na początkowym etapie realizacji usług. Także na razie zmian nie planujemy. Na razie jesteśmy na etapie zbierania opinii o tym, co już się wydarzyło i w trakcie realizacji większości usług tak naprawdę, więc myślę, że czas na takie podsumowania czy zastanawianie się, co ewentualnie będziemy mogli zmienić w programie, pewnie będzie dopiero około roku po jego wprowadzeniu, czyli jesienią 2026 roku. Myślę, że będziemy już mieli taką większą wiedzę na temat tego, co się sprawdza, co dobrze funkcjonuje, a co warto byłoby zmienić. Na razie, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to można powiedzieć, że najwięcej chętnych do różnego rodzaju aktywności, spotkań i treningów pamięci czy innych tego typu wydarzeń są seniorzy. Widać, że tutaj jest duża potrzeba. Zajęcia sportowe, które realizujemy w naszej siedzibie, w naszej nowej siedzibie w Salonie Usług Społecznych w centrum miasta, w zasadzie wypełniły się w kilka dni, jak zaczęliśmy tylko nabór. Mamy 4 grupy, które spotykają się 2 razy w tygodniu na treningach i są na przykład osoby, które przychodzą rano na gimnastykę, zostają później na treningach umysłu, a jeszcze po południu przychodzą na przykład na warsztaty artystyczne. Więc widać, że to są seniorzy, to jest taka grupa, która potrzebuje tego typu aktywności i jeżeli tylko ktoś jest im w stanie ją zaoferować, to są chętni do tego, żeby właśnie w takich zajęciach uczestniczyć. Ale też realizujemy sporo warsztatów, spotkań, grup wsparcia dla rodziców z dziećmi. Otwieramy tam kolejne nabory na treningi zastępowania agresji, treningi umiejętności społecznych. To są też zajęcia, których rodzice coraz częściej poszukują, a też chcemy je właśnie zaoferować. No i co najważniejsze, te wszystkie zajęcia, właśnie treningi umysłu, zajęcia sportowe dla seniorów, zajęcia dla rodzin z dziećmi są darmowe. Za te usługi nie płacimy, one są finansowane w ramach projektu. Dzięki pozyskaniu tych środków z Unii Europejskiej właśnie możemy zaoferować je naszym mieszkańcom bez opłat.
0: No i współpracujecie też z organizacjami pozarządowymi, wspomniał Pan już o tym krótko, ponieważ żeby tak szeroką gamę usług społecznych w ogóle zrealizować, rozumiem, że trzeba w taką współpracę wejść szeroką w Szczecinie.
7: Tak, no tutaj byłoby dużym wyzwaniem, żeby wprowadzić 30 nowych usług i zrealizować to tylko swoimi siłami, dlatego od początku wiedzieliśmy, że będziemy posiłkować się tutaj ofertą organizacji pozarządowych w trakcie przygotowywania programu usług i przygotowywania w ogóle przekształcenia Centrum Usług Społecznych. Też zasięgaliśmy opinii właśnie organizacji pozarządowych, realizatorów podobnych form wsparcia czy usług dla mniejszej społeczności, na przykład w lokalnych klubach seniora czy w radach osiedla, tak żebyśmy poznali też ich opinie, jakie są ich pomysły, co oni wiedzą od mieszkańców, którzy trafiają do nich, tak żeby pomóc nam dobrze przygotować tą ofertę. No i tutaj, tak jak Pani wspomniała, no trudno wyobrazić sobie realizację tak dużego przedsięwzięcia bez udziału podmiotów ekonomii społecznej, co też, tak jak wspominałem na początku, no buduje tą zacieśnia, można powiedzieć, tę współpracę i między naszą jednostką, a poszczególnymi organizacjami, realizatorami usług.
0: Proszę nam jeszcze powiedzieć, w jaki sposób się można zgłaszać, o tych wolnych miejscach, o tych, które szybciej się zapełniają, o tych, które wolniej się zapełniają, już nam Pan troszkę powiedział, ale właśnie, gdzie szukać tej oferty i jak się zgłaszać?
7: Najwięcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej cus.szczecin.eu lub pod numerem telefonu 510 612 812. To jest taki telefon, pod który można zadzwonić, nawet nie mając żadnego pojęcia, zadać proste pytanie: dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, co ja mogę u Państwa uzyskać, jakie wsparcie, jaką pomoc, czy właśnie z jakich zajęć skorzystać. Jeżeli mamy chwilę czasu, to zachęcam do tego, żeby właśnie wejść na stronę internetową, zapoznać się z ofertą usług społecznych. Na stronie są też informacje o naborach, o tym, jakie wymogi trzeba spełnić. Natomiast jeżeli tylko pojawią się jakieś pytania, to ten telefon jest pierwszym numerem, pod który polecamy się zgłosić. Jeżeli się okaże, że tutaj potrzebny jest kontakt z innym działem czy z inną komórką, to już bezpośrednio wtedy taką osobę przekierujemy w odpowiednie miejsce. Także zachęcam do odwiedzin strony lub kontaktu telefonicznego. To taki najprostszy kanał do tego, żeby właśnie dowiedzieć się, jak, na jakich zasadach i z jakich form wsparcia możemy skorzystać.
0: O działalności Centrum Usług Społecznych w Szczecinie opowiedział nam Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej. A już teraz cykl poświęcony aktywności fizycznej, w którym dzisiaj o Trash Magedonie. To inicjatywa Stowarzyszenia Wywrotka, tego samego, które koordynuje akcję Czysta Odra. O tym, gdzie i kiedy odbędzie się Trash Magedon w tym roku, opowiada Krzysztof Sowa ze stowarzyszenia.
1: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
8: Przygotowujemy się do takiego naszego głównego działania, jakim jest organizacja Trash Magedonu, czyli ekstremalnych zawodów w sprzątaniu lasu. To jest wydarzenie naprawdę unikatowe w skali nie tylko Polski, ale można powiedzieć świata, bo nigdzie na świecie tego typu zawody nie są organizowane. Jest to połączenie właśnie akcji sprzątania z zawodami właśnie sportowymi, wymagającymi i siły, i wytrzymałości, i dobrej kondycji. Wszystko oczywiście w ramach zdrowej sportowej rywalizacji. I tutaj no, praktycznie uczestnicy rywalizują między sobą o to, kto zbierze jak najwięcej śmieci z lasu. Ten las też nie jest przypadkowy. To są miejsca, które my specjalnie wyszukujemy, mocno zaśmiecone, w trudnym terenie, takim leśnym, pełnym górek, pagórek, dołów, wąwozów, gdzie te śmieci zagalają od bardzo wielu lat, póki my się tam nie zjawimy i kilku ton, bądź też patrząc na ostatnie edycje, kilkunastu ton nie wyciągniemy.
0: Czyli to są już ilości idące w tony.
8: Tak, to są ilości idące w tony, ale tu też mogę powiedzieć, że widać dobry symptom, bo też mamy coraz więcej problemów ze znalezieniem takich miejsc w lasach, żeby takie zawody zorganizować, bo tutaj co prawda wydarzenie jest limitowane do 50 osób, no to jednak staramy się, żeby przez 3 godziny, kiedy trwa cała rywalizacja, no każdy miał co robić, się nie nudził, miał co zbierać i tak z reguły się dzieje, że do ostatniej minuty, a nawet sekundy uczestnicy rywalizują o to, żeby tych śmieci zebrać jak najwięcej. Dla przykładu podam wyniki ubiegłoroczne, kiedy zwycięzca samodzielnie w 3 godziny

0: konkretnej lokalizacji jeszcze nie zdradzam. Będzie ona podana, myślę, że pod koniec sierpnia. Natomiast zapisy ruszą tradycyjnie 1 września.
1: Czyli mamy całe wakacje, żeby jeszcze podszlifować formę siłową i biegową, przed tym również Straszmagedonem.
0: Zgadza się, natomiast jeśli być może ktoś zna takie miejsce gdzieś na terenie lasu, gdzie jest na niewielkim obszarze bardzo dużo śmieci, to też zachęcam do kontaktu, ponieważ my właśnie szukamy takich miejsc na kolejne edycje i takie wskazówki będą nam bardzo pomocne.
1: A proszę jeszcze wyjaśnić, co z tymi śmieciami dzieje się następnie.
0: Te śmieci zabierają firmy zajmujące się wywozem odpadów. One następnie trafiają na sortownię i to, co da się poddać recyklingowi, to zostaje podane recyklingowi. Natomiast cała reszta trafia do spalarni.
1: Angażujmy się w takim razie i przede wszystkim nie śmiećmy, nie zaśmiecajmy naszej pięknej Odry, naszego pięknego miasta i regionu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka.
0: Dziękuję również i do zobaczenia na naszych akcjach.
1: A ja wspomnę jeszcze, że do tej pory odbyło się 6 edycji Straszmagedonu. Łączna waga zebranych śmieci to prawie 52,5 tony, a we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 250 osób.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Pozostał niecały kwadrans tej odsłony naszego programu i będę Was nadal zachęcać do tego, by spędzać czas aktywnie, tym razem jednak na dwóch kółkach.
3: Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na Jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński. Przyjemna pod tym kątem trasa.
1: Takich propozycji będę mieć więcej dla Was już za chwilę. Będą również podpowiedzi dotyczące tego, jak inaczej spędzić czas w naszym regionie. Zajrzymy do kinowego repertuaru i powiemy, co słychać w kulturze. A już teraz Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych w naszym regionie, planowaniu wycieczek i ciekawych miejscach, które można zobaczyć.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
3: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
1: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
3: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć, chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
1: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
3: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kołobrzegu i później wrócić pociągiem.
1: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
3: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa.

0: kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
1: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
0: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielobaltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
0: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Wielobaltika, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
1: Jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania tych wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
0: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia, zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych. Przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować, czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych. Także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
0: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać. To jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
0: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miejscach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest, można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
1: Mówiła Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej. A już teraz w naszym programie inne propozycje spędzenia wolnego czasu.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Wiadomo, że kino na leżakach ponownie zagości na szczecińskich osiedlach, zapraszając mieszkańców do wspólnego spędzenia letnich wieczorów pod gołym niebem. Tegoroczna edycja to będzie 10 wyjątkowych seansów, które od 25 czerwca do 3 września będą odbywać się w każdy czwartek w różnych częściach miasta. W tym roku repertuar będzie podzielony na 3 tematyczne cykle filmowe. Oscarowe noce otworzą sezon 4 nagradzanymi i poruszającymi historiami docenionymi przez widzów i krytyków na całym świecie. Kolejnymi cyklami będzie Kino na fali, 3 filmy pełne emocji i letniej energii i ostatnie Kino drogi, w którym bohaterowie ruszą w podróż. Pierwszym seansem 25 czerwca będzie Hugo i jego wynalazek w Parku Majowe. A skoro już jesteśmy przy propozycjach na pierwszy weekend lata, to przypomnę, od 26 do 28 czerwca w Świnoujściu Dni Morza. Wystąpią w Świnoujściu Enej i Golec Orkiestra 26 czerwca, dzień później Grzegorz Chyży i Velvet, a 28 czerwca w niedzielę Bro i Kubańczyk, a w międzyczasie będzie oczywiście wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin. To teraz coś w zdecydowanie bliższej perspektywie. W najbliższym tygodniu przed nami kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Archiwów. Tematem przewodnim wydarzenia jest w tym roku Industrialny Szczecin, architektura przemysłowa Szczecina w XIX i początkach XX wieku. 10 czerwca, czyli w najbliższą środę od godziny 11 na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będą odbywać się kolejne wydarzenia. Obejrzeć będzie można wystawę Industrialny Szczecin, sporo dowiedzieć się o roli Hali Przemysłu w Dolnym Szczecinie i Modernizmie nad Odrą. Wydarzenia potrwają do 13.15. W najbliższą środę również, czyli 10 czerwca, na kinowe ekrany wchodzi film uznawany przez niektórych za widowisko roku. Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym reżyser powraca do tematyki UFO. Nieoficjalnie mówi się, że film może nawiązywać do bliskich spotkań trzeciego stopnia sprzed prawie pół wieku, ale sam Spielberg zakazał ujawnienia w zwiastunach trzeciego aktu filmu, a recenzenci namawiają, by nie szukać w sieci spoilerów. Dodam, że scenariusz napisał David Koepp, z którym Spielberg stworzył wcześniej m.in. kultowy Park Jurajski. Muzykę skomponował niezastąpiony John Williams, a na ekranie m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień objawienia od środy będziecie mogli zobaczyć zarówno w kinach Helios w Szczecinie, jak i w kinie Ewa w Międzyzdrojach. A w Szczecinie startuje również kolejny sezon Różanego Ogrodu Sztuki. W programie koncerty plenerowe, rodzinne warsztaty, potańcówki pod chmurką, bezpłatna joga oraz Różana Czytelnia. W programie na przyszły weekend spotkanie oparte na uważnym czytaniu poezji i prozy inspirowanej motywem róży, to w sobotę 13 czerwca, a 14 czerwca w niedzielę koncert pod tytułem The Voices and Jazz Police, interpretacje polskich i światowych standardów muzyki rozrywkowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Różanego Ogrodu Sztuki będzie bezpłatny. I tą plenerową propozycją kończymy tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To czas rozmów o naszym regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Akcja Czysta Odra w województwie zachodniopomorskim jeszcze się nie zakończyła, ale pierwsze podsumowania jak najbardziej są już możliwe.
2: W końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
1: Brzmi optymistycznie, a szczegóły już za chwilę. W dalszej części programu będzie m.in. o samorządowym szlaku wodnym. Przed nami druga edycja tego przedsięwzięcia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujście, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym.
1: O zdrowiu też będzie w tym programie. Powiemy, z jakich programów profilaktycznych NFZ-u możemy skorzystać w województwie zachodniopomorskim.
4: Dla kobiet mamy dedykowane 2 programy profilaktyczne. Jest to program związany z wykrywaniem raka piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy.
1: Powiemy o tym, kto i w jaki sposób może skorzystać. A już teraz pierwsza z zapowiedzianych rozmów.
0: Ekologia na Pomorzu Zachodnim.
1: Pan Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka jest dzisiaj z nami, koordynator akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tegoroczna akcja już powoli zbliża się do końca. Sprzątanie Odry w naszym regionie właściwie rozpoczęło się razem z wiosną. Proszę powiedzieć, czy już się można pokusić o jakieś pierwsze podsumowania?
2: Tak, jak najbardziej. Zacznę od tego, że pierwotnie w tym roku akcja Czysta Odra miała trwać przez cały kwiecień. Natomiast no tutaj chętnych było sporo i ta akcja się przeciągnęła do dnia dzisiejszego. Także ona się, ta akcja wydłużyła, bo byli chętni, żeby sprzątać. I to jest pierwsza dobra wiadomość, że są osoby chętne, które chcą się angażować w sprzątanie rzeki. Natomiast druga pozytywna wiadomość, która w tym roku po raz pierwszy nas tak mile zaskoczyła, była taka, że no w końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
1: No to chyba najlepszy możliwy scenariusz w takim razie, że wielu chętnych, a śmieci coraz mniej. Fantastycznie. Proszę powiedzieć do tych szczegółów, zanim dojdziemy, bo będę pana na pewno dopytywać, czy wy w ogóle liczycie, ilu wolontariuszy się włącza? Mówimy tutaj o Szczecinie, okolicach, o Pomorzu Zachodnim.
2: Generalnie nie prowadzimy takich statystyk, gdyż jakby nie jest to kluczowa dla nas informacja, bo zwłaszcza, że często na takich akcjach, które są otwarte, liczba tych osób, które się przewijają przez dane wydarzenie, jest różna i ona się zmienia. Dla przykładu, jak mamy na przykład akcję magnesową, która odbywa się na szczecińskich bulwarach, to co chwilę ktoś podchodzi, też pyta się, czy może spróbować rzucić sobie magnesem, spróbować coś wyciągnąć, więc często ta liczba jest trudna do określenia. I podobnie też jest, jak jest na przykład sprzątanie brzegów, czy gdzieś powiedzmy na jakichś wydarzeniach zamkniętych, bo i też takie są, więc jakby nie prowadzimy takich statystyk, dlatego też, że nie jest to dla nas kluczowa informacja, natomiast no, każda taka akcja to jest no, minimum 10 osób aktywnie zaangażowanych w sprzątanie. W tej edycji póki co mieliśmy kilkanaście akcji, bodajże 17, natomiast tak do dokładnie też nie jestem w stanie tego powiedzieć z tego względu, że tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Bakalarczyk, mieszkaniec szczecińskiego Dąbia, który praktycznie poza jakimiś takimi akcjami, które też organizował dla innych mieszkańców, on praktycznie też robił własne akcje, takie indywidualne, na których praktycznie weekend w weekend sprzątał Odrę czy też brzegi jeziora Dąbie i jakby policzyć też te jego działania, no to tych akcji wyjdzie grubo ponad 20, ale to jest naprawdę wyjątkowa postać, która naprawdę zasługuje na wysokie uznanie nas wszystkich za jego niebywałe zaangażowanie.
1: Proszę powiedzieć, jak te akcje wyglądają. Są akcje takie typowo lądowe, są akcje wodno-lądowe. No i też wspomniał pan o tej akcji magnesowej, no to też jest pewnie takie spektakularne dość.
2: Tak, no tutaj właśnie w samej akcji Czysta Odra jest fajne to, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają jakiś pomysł na zorganizowanie takiej akcji, i go po prostu razem z nami realizują. I tutaj jest pełna dowolność. Może to być takie klasyczne sprzątanie brzegów, może to być sprzątanie z kajaków, bo też takie akcje były. W zeszłym roku mieliśmy też akcję sprzątania na słupach. Tutaj akurat w tym roku takiej akcji nie było, ale też takie akcje są możliwe. Jest nawet grupa osób, która sprząta razem z psami. Też jest taka akcja. I oczywiście też na różnego rodzaju łódkach, żaglówkach. To jest właśnie fajne, że jest ta różnorodność. I właśnie ta akcja magnesowa, która jest takim wyróżnikiem, bo organizują to też pasjonaci historii miasta, którzy na co dzień bawią się tymi magnesami, wyławiają z dna rzeki różne elementy. Czasami są to naprawdę ciekawe znajdki takie z tłem historycznym, a najczęściej są to po prostu zwykłe kapsle i łączą tą właśnie swoją pasję do wyławiania takich, powiedzmy w cudzysłowie, skarbów, czy też zabawy w poszukiwanie skarbów ze sprzątaniem rzeki.
1: No i to pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie: co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?
2: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina, która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic, ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana. To na pewno się przyczynił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno Odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny. I myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
1: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
2: No, znaczy powiem szczerze, największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też bardzo duża akcja prowadzona przez Polski Związek Wędkarski i Społeczną Straż Rybacką właśnie w miejscach, gdzie ci wędkarze najczęściej przebywają, na ich łowiskach. Tam tych śmieci było bardzo dużo. Nawet każdy z nas, idąc gdzieś nad Odrę, na jej brzeg, nie mówię tutaj o bulwarach, które jakby są innym miejscem, ale powiedzmy taki naturalny brzeg, gdzie często właśnie różne osoby sobie łowią ryby, no to takim najpopularniejszym śmieciem jest pudełko po robakach, czy też innych przynętach. Stąd można jakby rozpoznać właścicieli tych odpadów. No i oczywiście bardzo dużo jakby opakowań po alkoholu.
1: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszych naszego regionu powoli się zmienia. To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli, jak pan to widzi?
2: No myślę, że na pewno się dzieje, o czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji Czysta Odra, nieważne czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje, gdzie zazwyczaj tych śmieci jest najwięcej. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
1: Mówi Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynator akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. To jeszcze nie koniec naszej rozmowy, za kilka minut do niej wrócimy, a ja przypomnę tylko, że to jeszcze nie koniec akcji Czysta Odra w naszym regionie. 13 czerwca, a więc w przyszły weekend, w Szczecinie zaplanowane jest sprzątanie brzegów Odry od strony Wyspy Puckiej z udziałem działkowiczów oraz wszystkich chętnych. To przedsięwzięcie organizuje Fundacja Między Odrami i o tym jeszcze powiemy w dalszej części naszej rozmowy. A już teraz sprawdźmy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinisy, zapraszam. To będzie największe w Polsce centrum zabiegowe dla dzieci, wmurowane o kamień węgielny. Więcej o inwestycji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wie Adrian Górny.
6: Pięciokondygnacyjny obiekt powstanie przy głównym wjeździe do szpitala. Na dachu zaplanowano lądowisko dla śmigłowców, na parterze dziecięcy SOR. Znajdzie się tam blok operacyjny oraz kilka specjalistycznych klinik. Budowa ma trwać nieco ponad półtora roku. Oprócz nowego obiektu w miejscu dawnego szpitalnego parkingu powstaną m.in. dwa podziemne łączniki do starej części szpitala.
5: Inwestycja przy Unii Lubelskiej ma kosztować 300 milionów złotych. Tymczasem rozbudowany oddział kliniczny onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów działa już w nowym budynku USK nr 1. Jeszcze w tym roku w obiekcie uruchomiony zostanie też ośrodek radioterapii. W minionym tygodniu świętowaliśmy niezwykły sukces naszych młodych Szczecinian. Podczas 47. Światowych Finałów Odysei Umysłu uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia noblistów polskich STO w Szczecinie zdobyli w swoich kategoriach złoty i brązowy medal. W stanie Iowa w USA rywalizowało ze sobą 680 drużyn z całego świata. Gratulujemy szczecińskim młodym mistrzom. Baseny wyczyszczone, woda przebadana. Od poniedziałku można się kąpać na szczecińskiej Arkonce. Czy cały obiekt już gotowy do sezonu? Sprawdził Adrian Górny.
6: Wszystko przygotowane. Do końca sierpnia będziemy mogli korzystać z basenu sportowego, łezki, rwącej rzeki i zjeżdżalni. Poza wejściem głównym na Arkonkę, dodatkowo wejść będzie można też od strony parkingu, ale tylko w weekendy.
5: Bilety można kupić nie tylko w kasie, ale i przy pomocy aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin. Konkurs rozstrzygnięty, umowa podpisana. Warszawska pracownia SAF wykona dokumentację projektową nowej siedziby Teatru Współczesnego. Jak przekazał Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji, sąd konkursowy docenił pracownię za odważną, monumentalną formę i umiejętne wpisanie inwestycji w portowy charakter łasztowni. I jeszcze o innej ważnej dla mieszkańców Szczecina inwestycji. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na realizację spójnych tras rowerowych dla miasta, a dokładnie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulicy Andrzeja Struga na odcinku od Wisławy Szymborskiej do ronda Majora Zygmunta Szelędziorza. Oferty można składać do poniedziałku. Akcja Łosie na cmentarzu centralnym odwołana. Po kilku dniach poszukiwań nie udało się ich odnaleźć. Jak mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta Miejski Łowczy, wznowi poszukiwania, jeśli ktoś znowu łosia zauważy.
7: Jedno ze zwierząt na pewno opuściło już cmentarz, natomiast te poszukiwania wieczorne, popołudniowe, nocne nie pozwoliły trafić na trop drugiego zwierzęcia. Klujemy do mieszkańców, gdyby podczas wizyty na cmentarzu coś zwróciło ich uwagę, to oczywiście prosimy o takie zgłoszenia.
5: Łosie najprawdopodobniej przeskoczyły ogrodzenie cmentarza w poszukiwaniu jedzenia.
1: To niektóre z wydarzeń mijającego tygodnia w naszym regionie. Ich przegląd przygotowała Ula Myszkinis. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Czas na kolejne tematy w naszym magazynie. Będzie już za chwilę o akcji Czysta Odra, która na Pomorzu Zachodnim jeszcze trwa.
2: Stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach. Na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon.
1: Powiemy też o programach, z których możemy korzystać na Pomorzu Zachodnim, żeby zachować zdrowie.
4: W województwie mamy 120 poradni położniczo-ginekologicznych, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w których można właśnie wykonać profilaktycznie cytologię, bo to właśnie badanie jest w ramach tej profilaktyki.
1: Zapraszam na ciąg dalszy naszego magazynu. A już teraz wracamy do rozmowy z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
0: Eko Pomorze Zachodnie.
1: Znalazłam na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
2: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest, powiedzmy, ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. To jest taki odpad, który jest dosyć problemowy, bo teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu. Argumentacje są różne, natomiast najczęściej jest to czynnik ekonomiczny, dlatego że być może przedsiębiorcy w ten sposób też się pozbywają odpadów. Nawet są udokumentowane jakby takie przypadki, że różne firmy, które normalnie musiałyby zapłacić za utylizację takich odpadów, no w ten sposób się niestety ich pozbywają po to, żeby trochę zaoszczędzić pieniędzy oczywiście. No a z drugiej strony bardzo niskie, wręcz śmiesznie niskie kary, które grożą za taki uczynek i też jeszcze niższa wykrywalność takich przypadków sprawia to, że jakby czują się bezkarni.
1: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
2: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci, właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją, jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać. Więc tutaj ewidentnie widać powoli efekty tego systemu kaucyjnego, które myślę, że z roku na rok będzie widać coraz bardziej.
1: A jak pan ocenia stan Odry na Pomorzu Zachodnim teraz, w perspektywie tych 5 lat, to co zastaliście przy pierwszej akcji, a to co zastajecie teraz, sprzątając Odrę?
2: No stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach, które były, można powiedzieć, pierwszymi takimi akcjami, którymi w ogóle zwróciliśmy uwagę na to, że jak bardzo są zaśmiecane rzeki. Te akcje były bardzo spektakularne, bo na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon, czy innych, powiedzmy, sprzętów gospodarstwa domowego, które znajdowaliśmy właśnie na wyspach, które były tam albo wywożone, albo właśnie wyrzucane przez rzekę. I widok takiego kajaka wypełnionego takimi śmieciami naprawdę robił wrażenie. Później właśnie dołączyliśmy do akcji Czysta Odra, koordynując te działania, to z perspektywy tych powiedzmy 8 lat, bo tak mniej więcej można o tym mówić, to naprawdę poprawa jest diametralna.
1: W Szczecinie poza Wyspą Dębina jakieś szczególnie brudne miejsca jeszcze, takie newralgiczne właśnie z punktu widzenia tej sytuacji, możemy wymienić? Są takie?
2: Tak jak wspominałem, wszystkie miejsca, gdzie często można spotkać wędkarzy, czyli okolice Mostu Pionierów, okolice Mostu Cłowego, tam gdzie są właśnie popularne łowiska wędkarzy, Kanał Zielony, praktycznie tam, gdzie miłośnicy wędkowania się pojawiają.
1: Co w czerwcu jeszcze planujecie, co się jeszcze będzie działo w ramach akcji Czysta Odra?
2: Może nie tyle my planujemy, co Fundacja Między Odrami, która jest organizatorem tej akcji, która planuje sprzątanie na Wyspie Puckiej, w miejscu też mocno zaśmieconym, gdzie dużo śmieci jest wyrzucanych właśnie przez wodę, nie tyle przez właśnie wędkarzy, ale co niesie woda, bo to nawet widać po tych śmieciach, że one były niesione przez wodę i leżą wiele lat. Tam już też była akcja prowadzona przez harcerzy w tym roku. Natomiast to jest miejsce tak mocno zaśmiecone, że kolejna akcja tam również się przyda. I jest to też miejsce dosyć mało popularne i mało dostępne dla osób chociażby spacerujących, więc to będzie takie miejsce nie do końca oczywiste do sprzątania i pewnie z racji tych śmieci będzie tam bardzo dużo właśnie takich naniesionych przez wodę, o których istnieniu pewnie mało kto zdawał sobie sprawę. Więc zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji. Ono odbędzie się 13 czerwca właśnie na Wyspie Puckiej. Szczegółowe dane na naszej stronie. To jest nowy termin wydarzenia, bo zostało one przeniesione właśnie na 13 czerwca, więc jak ktoś jakby widział na naszej stronie ten termin, to jest nowy termin, kiedy właśnie na tą akcję można się wybrać. Natomiast wiem, że Fundacja Między Odrami planuje jeszcze jedną akcję. Muszą znaleźć takie miejsce, które wymaga tego posprzątania, żeby to nie było takie robienie akcji w ciemno, bo tutaj można się mile zaskoczyć właśnie tym, że nie ma co sprzątać. Dlatego oni też próbują znaleźć takie miejsce, które będzie wymagało właśnie tutaj pomocy człowieka.
1: Mówił Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynator akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. Jeśli do tej akcji w tym sezonie jeszcze nie dołączyliście, to jak słyszeliśmy, jest jeszcze ostatnia szansa. 13 czerwca sprzątanie brzegów Odry od strony Wyspy Puckiej z udziałem działkowiczów oraz wszystkich chętnych. A już teraz rozmowa z Małgorzatą Olszewską z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy mówić o niektórych programach profilaktycznych realizowanych przez NFZ w naszym regionie.
0: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
4: Dla kobiet mamy dedykowane dwa programy profilaktyczne. Jest to program związany z wykrywaniem raka piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy. Mogą z nich korzystać kobiety tutaj już w zależności od wieku. Jeżeli chodzi o program wczesnego wykrywania raka piersi, jest to badanie mammograficzne, z którego mogą skorzystać kobiety między 45 a 74 rokiem życia i z tego programu można korzystać co 2 lata. Co ważne, na to badanie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do pracowni diagnostycznej lub umówić badanie w mammobusie. W naszym województwie mamy 11 pracowni stacjonarnych, 6 jest w Szczecinie, 3 w Koszalinie, 1 w Szczecinku i 1 w Kołobrzegu, ale mamy też aktywnie działające mammobusy. Zazwyczaj między 70-80 razy w miesiącu zatrzymują się w różnych miejscach naszego województwa. Na przykład w Świnoujściu w tym roku mamobus był już 7 razy, więc naprawdę jest możliwość skorzystania z tych badań. Dane kontaktowe do poradni stacjonarnych oraz aktualny harmonogram pracy mamobusów zawsze jest dostępny na naszej stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: No i cytologia, to jest ta druga sprawa, która zawsze kobiety bardzo interesuje, a przynajmniej powinna interesować. To też jest taki program, w którym niedawno zaszły zmiany, na które bardzo czekałyśmy jako kobiety, prawda?
4: Tak, program profilaktyki raka szyjki macicy jest dla kobiet już od 25 roku do 64 roku życia. Również nie jest na to badanie potrzebne skierowanie, wystarczy zgłosić się do poradni ginekologicznej lub też do położnej podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ w naszym województwie 7 przychodni realizuje to w gabinetach właśnie położnych. W województwie mamy 120 poradni położniczo-ginekologicznych, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w których można właśnie wykonać profilaktycznie cytologię, bo to właśnie badanie jest w ramach tej profilaktyki. Od niedawna mamy nową formę, czyli nowy schemat. Jest to test HPV, czyli test, który wykrywa wirusa brodawczaka ludzkiego. Jest to taki wirus, który ma wysokie ryzyko onkogenne i jeśli wynik tego testu jest dodatni, to z tej samej próbki pobierany jest materiał do cytologii na podłożu płynnym. Jest to duża zmiana, jeżeli chodzi o formę przeprowadzania badań, jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy. I od lipca tego roku tak naprawdę ma być to już jedyny schemat, czyli ta klasyczna cytologia jest jeszcze prowadzona do końca czerwca, natomiast rzeczywiście od lipca już będzie tylko nowy schemat testu HPV i w przypadku dodatniego wyniku dodatkowo cytologia na podłożu płynnym. Badania możemy wykonywać w zależności od wyniku badania i zaleceń lekarza co 5 lat, co 3 lata lub co roku i tak jak mówiłam, w zależności od tego, jaki jest wynik i jakie są zalecenia lekarskie.
1: Trudno skłonić mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, żeby zgłaszały się na te badania, czy jest to już taki raczej pakiet obowiązkowy?
4: Chcielibyśmy, żeby to był pakiet obowiązkowy. Jeżeli chodzi o nasze wyniki na tle kraju, to w obu programach dla kobiet mamy wykaz troszeczkę, czy zaangażowanie troszeczkę większe niż średnia krajowa. Jeśli chodzi o profilaktykę raka piersi, to jest to poziom około 36% zgłaszalności do programu, przy czym średnia krajowa to 33%, więc troszeczkę mamy więcej. Jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, jest to 17% uprawnionych kobiet, więc nie jest to dużo, natomiast nadal więcej niż w populacji całego kraju. Chcielibyśmy osiągnąć większe wyniki, zachęcamy kobiety do tego, żeby się nie bały, żeby się zgłaszały. W całej profilaktyce chodzi o to, żeby się zgłaszać, póki właśnie nic się nie dzieje, póki czujemy się zdrowi i kontrolować stan zdrowia, robić badania profilaktycznie, czyli kontrolnie.
1: Chciałabym, żebyśmy powiedziały o jeszcze jednym programie profilaktycznym, z którego mogą korzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Mam na myśli program profilaktyki raka jelita grubego. Proszę powiedzieć o tych badaniach, gdzie z nich można skorzystać i dla kogo to jest program?
4: Rak jelita grubego jest to jeden z najczęstszych nowotworów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jest to choroba, która rozwija się długo i długo nie daje objawów. Dlatego mamy program profilaktyki dla osób, które ukończyły 50 rok życia lub 40 rok życia, jeżeli krewny w pierwszej linii pokrewieństwa miał diagnozę nowotworu raka jelita grubego. Program jest skierowany do osób, które w danym momencie nie mają żadnych objawów sugerujących nowotwór jelita grubego i nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Te kryteria wiekowe to jest 50-65 lat lub 40-49 lat dla osób, gdzie już, tak jak mówiłam, ta diagnoza nowotworu nowotworu w rodzinie się pojawiła. Podstawowym badaniem w ramach tego programu jest kolonoskopia. Jest to badanie, na które nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki, która wykonuje takie badania. W Zachodniopomorskim mamy 8 takich placówek medycznych, 5 w Szczecinie oraz w Kołobrzegu, Białogardzie i Policach.
1: Mówiła Małgorzata Olszewska z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Kolejne tematy już teraz w naszym magazynie, a porozmawiamy już za chwilę o samorządowym szlaku wodnym.
3: Mamy dwie oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin-Stepnica-Trzebież, druga to będzie Świnoujścia-Nowe-Warpno-Trzebież.
1: Już za chwilę rozmowa z inicjatorem przedsięwzięcia, a później już siup na sup.
8: Są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków.
1: O tym więcej w cyklu Aktywnie na Pomorzu Zachodnim. A tymczasem samorządowy szlak wodny obejmujący Odrę, Zalew Szczeciński oraz Cieśninę Świny to pomysł starosty polickiego Siwana Fate. Po sukcesie ubiegłorocznego pilotażu w tym sezonie rejsy organizowane będą nie na jednej, ale na dwóch trasach. O tym wszystkim już teraz na naszej antenie.
0: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
1: Pan Siwan Fate, starosta policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy, w zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia?
3: Pomysł generalny jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodolotę, kiedy wpływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwedem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowy Warpno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Warpno, słynny, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenie szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają się. W związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, ja pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat policki, bo moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuję.
1: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
3: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak wyszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze. I tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy. Tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów, bo po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Warpnem a Altwarp po stronie niemieckiej. i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłam też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą, też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Tarragowski napisać w tym zakresie, że taki transgraniczny. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele, wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami i z armatorami ze strony niemieckiej i z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, gdy będziemy mieli statku. No, pojawiał się pan Janusz Siust, SECO i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył ofertę, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujścia, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Warpna do Świnoujścia w przeciągu niecałej godziny przepłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plaży, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach jakby zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję, absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż. W mojej ocenie ten pilotaż będzie trwał jeszcze przynajmniej z 2-3 lata, ponieważ my ciągle dokładamy kolejne klocki do tego i badamy, jak naprawdę tak ostatecznie będzie wyglądał ten cały projekt.
1: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji, to znaczy co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
3: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki i to jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. A mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej. Więc możemy skracać pewnych pięter rowerowych z 2 dni do 1 dnia, powiedzmy, tak? Ale też tworzyć nowe możliwości. I to jakby to, co odróżnia od zeszłorocznego projektu. W zeszłym roku pływaliśmy ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Świnoujścia. Dzisiaj płyniemy w 2 liniach, więc mamy 2 oddzielne linie z centrum przestrzadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin te nowe warianty, bo mamy 2 oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież, druga to będzie Świnoujścia, Nowe Warpno, Trzebież. Nie wiemy, jak będzie to działało. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze to wyglądało, bo dajemy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
1: O samorządowym szlaku wodnym opowiada nam Siwan Fate, starosta policki, inicjator przedsięwzięcia. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. A już teraz zachęta do aktywności fizycznej i tym razem będzie to pływanie na supach. O grupie, która w tym właśnie celu spotyka się regularnie, o tym, gdzie warto pływać i dlaczego, opowie nam Marek Chudzia ze Stowarzyszenia Siup na Sup.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
8: Deski SUP są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków panujących i można po najróżniejszych akwenach na nich pływać. Od rzek po spokojne jeziora, aż po bystre rzeki, na przykład w Górnej Odrze, na białych wodach. Tak więc wybór jest olbrzymi. Jeżeli miałbym wybrać miejsce, w którym chciałbym pływać, no to na pewno bym wybrał Międzyodrze. Od okolic Gardz, po Meszerin, aż po Siadło Dolne czy Gryfino. Obszar przepiękny, łatwy, prosty, dostępny tak naprawdę dla każdego.
1: Powiedz, jak wyglądają te wasze spotkania, jak wyglądają te wydarzenia, inicjatywy, które organizujecie i w ile osób się spotykacie?
8: Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiediwami, i tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które w piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo SUP, no to oczywiście zwiedzanie zakamarków, natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich radę zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Po prostu one były tak duże, że mówili, że to piranie. Po prostu pływaliśmy, patrzyliśmy, nie dowierzaliśmy, co natura w weekend pokazała. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
1: A gdzie was najczęściej można spotkać?
8: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem, okolice Międzygarca z Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek w Pomorzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę. Iną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas.
1: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją SUP-ów i nie boją wyzwań?
8: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas normalnie, bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże. Duże to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc zapraszam każdego.
1: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na SUP-ie?
8: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki, dobre czy złe.
1: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
8: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła.

0: Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina, no i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski w brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jak jest ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
1: Mówił Marek Chudzia ze stowarzyszenia Siup na Sup. Powiemy jeszcze, jaką propozycję ta grupa przygotowuje na najkrótszą noc w roku. O tym będzie jeszcze za niecały kwadrans.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Ciąg dalszy programu, przed nami Monika Trykowska, chwila zapraszam. Wracamy już zaraz do rozmowy o samorządowym szlaku wodnym.
3: Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie.
1: Będę mieć dla Was także propozycję spędzenia wolnego czasu, w tym także wspomniany już pomysł na najkrótszą noc w roku.
0: Wypływamy na jezioro. Dziewczyny oczywiście są ubrane w piękne białe suknie, panowie są ubrani w białe koszule.
1: A już teraz samorządowy szlak wodny, druga edycja. Tramwaje wodne kursować będą od 27 czerwca, a o całej tej inicjatywie opowiada nam Siwan Fate, starosta Policki.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
3: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja, szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej chyba, z tego co wiem, albo 2 weekendy na pewno będą więcej, będziemy pływać w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie pływało, no to samorząd tym będziemy nie płaciły i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu chociażby w tym roku. Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to będą dwie pętle zrobione. Na zasadzie taki, że płyniemy ze Szczecina z samego rana do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwości przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam. I to będą takie dwie pętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
1: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
3: Można zaplanować cały dzień.
1: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
3: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów, udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat Policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski, więc 8 samorządów wchodzi w ten

0: projekt. Właściwie każdy z tych samorządów zabezpieczyło 150 tysięcy w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a dwa samorządy, Stepnica i powiat goleniowski, po 75 tysięcy. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu, gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacać. Będzie płacić. W sumie i tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
1: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
0: Oczywiście na południu Europy turystyka to jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki, więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. Przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc jakby liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Gablewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi. Też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warpem a Trzebieżą. Więc to jakby ogólnie próbujemy wspólnymi siłami wszyscy samorządy rozwijać cały ten region. Mamy piękny region, chcemy ten region rozwijać, ale też przy okazji korzystać, no bo każda złotówka, która zostaje na terenie danego samorządu, z tego też są podatki i to jest normalny ten podatek, potem wraca do mieszkańców w postaci usługi publiczne. No to tak to wygląda.
1: A jeśli ten sezon samorządowego szlaku wodnego będzie jeszcze lepszy i będzie jeszcze bardziej udany, pan już planuje na przyszły rok, na kolejne lata, dalszy rozwój tej inicjatywy?
0: Tak, oczywiście. Już jesteśmy nawet po wstępnych rozmowach, przynajmniej z jednym samorządem, z którym ja osobiście rozmawiałam, ale też słyszę w kuluarach, czy inne samorządy są zainteresowane wejściem do tego projektu. Na pewno na mapie tych przystanków powinni się znaleźć na pewno Wolin. Wiem, że pani burmistrz chyba też jest zainteresowana. Słyszałam od innych osób, ale też ostatnio rozmawiałam też z panem starostą z Kamienia Pomorskiego, więc kto wie, czy nie będzie taka linia też w przyszłości, która będzie łączyła Kamień Pomorski z Wolinem, a my tutaj siebie z Woliną albo Nowy Warno z Wolinem, więc to jeszcze przed nami jest. W mojej ocenie to jest projekt rozwijający się, on będzie się rozwijać, ten projekt, bo wszyscy widzą, że dobrze to funkcjonuje i cieszę się z tego bardzo, że udało się to przeprowadzić. Zobaczymy w tym roku, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, od tego będzie zależało przede wszystkim jakby po tej analizie, bo zazwyczaj też, tak jak w zeszłym roku i w tym roku też będziemy chcieli to powtórzyć, prowadzimy ankietę wśród mieszkańców, turystów, którzy korzystają z tej atrakcji i przy okazji też pytamy o różne rzeczy, o ich jakby ocenę danej sprawy, o ich przewidywaniach, o ich jakby co by chcieli widzieć też w przyszłości, no bo w zeszłym roku na przykład wyszło nam z badań, które przeprowadziliśmy na próbie prawie 600 osób, że tak naprawdę na stronę południową od Szczecina, czyli w kierunku gminy Kołobaskowo, Gryfina, też byłby bardzo fajnym, atrakcyjnym kierunkiem. Co prawda tam nie udało się w tym roku wejść ze względów chociażby technicznych, natomiast to mieszkańcy, to turyści nam będą podpowiadać tak naprawdę, w jakim kierunku ma się rozwijać ten tramwaj w przyszłym roku, bo tak naprawdę to, co myśmy zmienili w tym roku, to była też podpowiedź że tak powiem, z tamtych ankiet.
1: 27 czerwca to jest ten dzień, kiedy kursowanie się rozpocznie.
0: Tak, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oczywiście z biletami mogą być problem, bo w zeszłym roku było bardzo trudno dostać te bilety, bo naprawdę szły jak ciepłe bułeczki, jak to mówią kolokwialne. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie taka frekwencja.
1: Życzymy w takim razie, żeby sezon się udał. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan Siwan Fate, starosta Policki, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę.
1: A ja wspomnę jeszcze, że liderem projektu jest właśnie powiat Policki, który realizuje przedsięwzięcie wspólnie z samorządami, województwem zachodniopomorskim, gminą Police, Szczecinem, Świnoujściem, gminą Nowe Warpno, gminą Stepnica oraz powiatem goleniowskim. W tym roku gmina Stepnica i powiat goleniowski na realizację projektu przeznaczą po 75 tysięcy złotych, pozostali partnerzy po 150 tysięcy. W ubiegłym roku całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 540 tysięcy złotych. Wpływy ze sprzedaży biletów osiągnęły poziom niespełna 339 tysięcy złotych. Dopłata ze strony samorządów wyniosła 37% całkowitych kosztów realizacji projektu. Rejsy w tym roku wystartują 27 czerwca i potrwają do 30 sierpnia. A już teraz w naszym programie czas na propozycję spędzenia wolnego czasu. Sprawdźmy, co w kulturze.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Już w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę 13 i 14 czerwca odbędzie się druga edycja Nocy Kupały w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie Płoni. Będzie można znów przenieść się w świat dawnych obrzędów, wojów i rzemiosła. To kontynuacja ubiegłorocznej edycji Noc Kupały, spotkanie z historią w Szczecinie. Tym razem organizatorzy zapowiadają jeszcze więcej atrakcji dla rodzin, pasjonatów historii i rekonstruktorów. Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej scenerii w otulinie Puszczy Bukowej i Doliny Rzeki Płoni, a organizatorzy szczególny nacisk kładą na kulturę słowiańską oraz symbolikę plecenia wianków. To właśnie wianki będą jednym z najważniejszych elementów programu. Dla uczestników przygotowane zostaną warsztaty i konkurs plecenia wianków. Udział będą mogły wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli. Później zaplanowano barwny pochód nad rzekę. Tam odbędzie się spławianie wianków, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych zwyczajów Nocy Kupały. Dzieci będą mogły też zobaczyć wojów, a dorośli porozmawiać z rekonstruktorami. Całe rodziny będą mogły spędzić czas blisko Płoni. Cały program wydarzenia jest zresztą osadzony w klimacie wczesnego średniowiecza. W planie są też koncerty muzyki dawnej, turnieje walk wojów, bitwa oraz pokazy rzemiosła. Noc Kupały w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie 13 i 14 czerwca. Tak naprawdę najkrótsza noc w roku przypada jednak nieco później, więc świętować będzie można nie tylko w tym miejscu. Swoją propozycję przygotowuje również Stowarzyszenie Siup na Sup.
3: Mam taką fajną akcję, którą zawsze co roku robimy i wspólnie już na sam wieczór spotykamy się nad jeziorem głębokim i wypływamy na jezioro. Dziewczyny oczywiście są ubrane w piękne białe suknie, panowie są ubrani w białe koszule i wspólnie pływamy około godzinki po jeziorze. Potem biesiadujemy, kto ma ochotę, bierze sobie prowiant, picie i spędzamy tą noc wspólnie. Tak więc zapraszam serdecznie na tą Noc Kupały, która odbędzie się 21 czerwca w niedzielę.
1: Tyle w temacie propozycji na zbliżające się powitanie lata i najkrótszą noc w roku, a tymczasem sprawdźmy, co na razie mamy w kinach. Między innymi Straszny Film to w sumie szósta odsłona serii komedii wyśmiewającej popularne horrory, ale ma to być nowe otwarcie. Wracają twórcy hitowych dwóch pierwszych filmów, wracają też znani aktorzy sprzed ponad 20 lat. Film ma żartami nawiązywać nie tylko do flagowych horrorów ostatnich lat, ale też do internetowych zjawisk. Ma też wyśmiewać i obrażać bez cenzury. Produkcję znajdziecie w repertuarze zarówno szczecińskich kin Helios, jak i kina Ewa w Międzyzdrojach. Nieco wcześniej na ekrany kin weszła też inna propozycja. Twórca Przekrętu i obu filmowych wersji Sherlocka, brytyjski reżyser Guy Ritchie, powrócił z nowym filmem. Zawodowcy to tytuł tej produkcji. Dostajemy najpierw kino Wielkiego Skoku, czyli tak zwane heist movie, a na finał Ritchie serwuje totalną demolkę. W sumie jest więc to zestaw, który powinien zadowolić fanów kina akcji. Do tego w obsadzie Jake Gyllenhaal i Henry Cavill w ekipie zajmującej się odzyskiwaniem wielomilionowych długów. Sporo intryg i mylenia tropów, a do tego solidna ekranowa rozwałka. Film pokazują szczecińskie kina Helios. A teraz 9. Festiwal Twórczości Aktora Niepełnosprawnego Talenty. To wydarzenie zaplanowane już za kilka dni odbędzie się 10 czerwca w Międzyzdrojach. Wystąpią wykonawcy Klubu Seniora i nie tylko, będzie też słodki poczęstunek. Od 10.30 10 czerwca do 13 to wydarzenie w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Na koniec tych propozycji wracamy jeszcze do Szczecina. W przyszły weekend, 13 czerwca, Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn szykuje przywitanie lata i atrakcje dla całej rodziny. rodziny w parku imienia Fryderyka Chopina od 12 do 17. W przyszłą sobotę będą animacje dla dzieci, konkursy i zabawy, spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów, a także dmuchańce, warsztaty kreatywne i malowanie buziek. Rodzinny festyn na przywitanie lata, wstęp oczywiście darmowy. Tą propozycją rodzinnego spędzenia wolnego czasu w przyszły weekend kończymy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
13: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, pięć i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dworu von Kleist obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać. Chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
12: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
13: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat, co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych, funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takiej bryły krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg Tura. To jest brachycerus, wcześniej były primogeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu, niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać, tak?
12: Muszą przybyć do muzeum po prostu.
13: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć, tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4000 lat, czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny, no i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów. Ten z epoki brązu. I tutaj mamy z Wyspy Wolin, piękny oszcze, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
12: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
13: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa, no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko, bo w okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i zasiedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę, proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy ich konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, jak gdyby, czyli 2, 3, 4, obiekty 5, a poniżej już wkraczamy kolejną epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również nasze muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymianę handlową. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj, Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym, no to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład trzeciego. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński, ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj, taki dosyć niewielki, okrągły. No.
12: Ale pięknie grawerowany.
13: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzone przy rynku Starego Miasta w kamieniu pomorskim na głębokości no bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko, poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w kamieniu pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
11: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenheima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśniewskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki, to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma cztery bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał cztery, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak, na których papież wydawał pewne dekrety, tak, między innymi dla poszczególnych diecezji, biskupów i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Idziego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Wiesz, wtedy w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, tylko też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg i von Pommer, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też uległ powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe, to jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
12: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do kamienia, tak?
13: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łódzi została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na Wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku, tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda, nie chcę mówić gehenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
12: Tak. Łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
13: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoła tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych lin jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowianii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy na przykład w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do, na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawę, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich, no i być może, że ta łódź była używana właśnie takim celem, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
11: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do Muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Frisbee, czyli latający dysk lub dla niektórych latający talerz. Dla jednych to zabawa, dla innych sport. Na czym ten sport dokładnie polega? Opowie nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. A rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: Również wicemistrz Polski.
9: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa. Z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
6: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
9: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasy Błonia w poniedziałki, w środy od godziny 18. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
6: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
9: To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
6: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
9: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż to różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
6: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
9: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie dołączył Szczecin. No i tak i my chcieliśmy uczcić tą datę i tak się też nazwaliśmy.
6: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
9: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to był kolega, który pojechał na studia do Warszawy. Z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu i on przyjechał tutaj, zapoczątkował rozpropagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 967.
6: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
9: Oj tak, tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
6: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
9: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i trzeba pełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
6: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
9: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej tak na dobrą sprawę też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi co drugi dzień, no tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
6: Chciałam zapytać o wasze plany w ogóle na ten sezon. Czy coś szczególnego?
9: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turniej, na której się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostaniemy u siebie lokalnie. Mamy turniej zaplanowany przygotowawcze do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy czwarte miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
6: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
9: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
6: Całe lato przed wami tak w takim razie, żeby się przygotować.
9: Całe lato przed nami, tak, tak, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy, dlatego nasze drzwi są ciągle otwarte dla nowych osób. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon.
11: Z Tymonem Serockim, kapitanem drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A czy drużyny frisbee mogą być mieszane? O tym już za moment.
10: Aktywnie w Wolinie.
6: Rozumiem, że skład jest mieszany, to znaczy kobiety razem z mężczyznami w jednej drużynie grają.
9: Tak, gramy tak zwany mixet. Teraz jest to pomieszane w taki sposób, że są trzy kobiety na tak zwanej linii czterech panów, a później są trzech panów i cztery panie. To jest tak na przemian. I to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie, później kolejne dwa punkty są cztery panie.
6: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś broni? Czy to się zmienia?
9: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca. Reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku tak jakby zdobywające metry, czyli jest tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który, powiedzmy, pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie, jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam, ze zresetowaniem dysku czy oddaniem go, to im tam pomaga.
6: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
9: Chodź, no tutaj zdania są podzielone, no na pewno każdy swoją pozytywnie, pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej jest złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. To jest trudniejsze. No, jeden powie, że, no, będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no, zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no, mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
6: i złapać.
9: No, ale też czasami lubię i powiedzieć, dokładnie tak jak pani mówi. Tak.
6: Mm-hmm. Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym Spirit of the Game. To jest trudne tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no, zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
9: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten faul, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej. Aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać osoby trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt. W najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
6: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
9: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem odchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
6: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
9: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rokrocznie startujemy na każdej nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku. Aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi. Naszym konikiem jest tak na dobrą sprawę hala, na drugim miejscu jest trawa, a na samym końcu jest piasek.
6: Nie jesteście jedną drużyną frisbee na Pomorzu Zachodnim?
9: Nie. Jest jeszcze drużyna Albatros. To jest właśnie ta pierwsza drużyna, gdzie ja zaczynam swoją przygodę, a później właśnie z tej drużyny powstała ta moja drużyna 937.
6: Tak organizacyjnie, gdzie was można spotkać, gdzie was można znaleźć, jak można śledzić waszą aktywność i jak można dołączyć?
9: No to ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia w poniedziałki, w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 967 Ultimate Frisbee Szczecin, jeżeli chodzi o Facebooka i 967 Ultimate Team, to jest na Instagramie. Tam są wrzucane wszystkie rolki i wszystkie nasze poczynania. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to po prostu zapraszam do napisania albo po prostu zwykłego przyjścia na trening. Przyjmiemy z otwartymi ramionami. Atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna. Także jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności, to zapraszam do nas na trening.
11: A zapraszał Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. Rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila.
10: Co jest grane w Wolinie?
11: Przez Wolin przejeżdża mnóstwo pociągów, ale taki jak ten pojawił się ostatnio około 30 lat temu. O czym mowa? O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który zabiera nas w sentymentalną podróż do lat 80. Pod koniec maja zawita na zachodnie Pomorze. O nieśpiesznym opowie nam Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także, także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesięć lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. Na Pomorzu Zachodnim Nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście, czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań, także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż Nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecina, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
11: Do podróży pociągiem nieśpiesznym zachęcał Adam Wawrzeniak z PKP Intercity. No cóż, a ja dopowiem, że na niektóre trasy biletów już nie ma.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi o to, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
10: Aktywnie w Wolinie.
6: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
15: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
6: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
15: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
6: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
15: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
6: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
15: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów. W zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
6: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
15: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Velo Baltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
6: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
15: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velo Baltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
11: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
10: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie po Jeziorze Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu. Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę dla rodziny sami. Między innymi o tym, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
10: Aktywnie w Wolinie.
6: Też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
15: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
6: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
15: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
6: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
15: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
6: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
15: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
6: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
15: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też, te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
6: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze? Gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
15: W zasadzie tłok w sezonie sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać, to jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
6: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
15: Tak, myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały tej jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
6: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
15: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też

0: Zachodniego Pomorza.
1: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Spotkania z komandosami, rekonstrukcje historyczne, skoki spadochronowe ze śmigłowca czy pokazy broni. To wszystko na festynie komandosa, który rokrocznie odbywa się w Dziwnowie. Takie wydarzenie organizowane jest właśnie w Dziwnowie, bo tam do końca lat 80. stacjonował pierwszy batalion szturmowy. W nim szkolili się pierwsi polscy komandosi. O tajnej jednostce komandosów, której oficerowie weszli potem w skład Gromu, JWK z Lublińca i Formozy, opowiedział mi pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
2: Ciekawostki o Wolinie.
3: Jeżeli chodzi o obecność w garnizonie Dziwnów Wojska, w 1964 roku ze struktur 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, precyzyjnie z batalionu rozpoznawczego, wydzielono grupę żołnierzy, która była zalążkiem dla jednostki, która przyjęła nazwę 1. Batalion Szturmowy. Była to jednostka nie działań specjalnych, tylko rozpoznania specjalnego, czyli to tacy ówcześni specjalni. Ta jednostka funkcjonowała w Dziwnowie do 1986 roku i przeniesiona została do Lublińca. W Lublińcu funkcjonowała przez 2 lata jako 1. Batalion Szturmowy, potem 1. Pułk Komandosów, a teraz jednostka wojskowa komandosów. Wojsko Polskie w latach 60. na wypadek wojny tworzyło front. I ta jednostka była jednostką rozpoznawczą, jednostką działań specjalnych na potrzeby frontu, czyli najgłębiej od linii starcia, tak powiem. Stąd też miała stosowne wyposażenie. Przeznaczona była do rozpoznania i dywery. Jednostka wcielała żołnierzy z całej Polski. Potem wojsko przeszło na wcielenie regionalne, ale mieliśmy żołnierzy dużo ze Śląska i oni tworzyli kompanię niemiecką, gdzie po prostu komendy były wydawane w języku niemieckim. Ja miałem przyjemność znaleźć się w Dziwnowie zupełnie niespodziewanie, bowiem byłem 1. rocznikiem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych i byłem na profilu Wojska Ochrony Pogranicza. Skierowano mnie do Dziwnowa, a potem się okazało, że co ileś lat przychodził oficer do Dziwnowa, który miał pewne pojęcie o działaniach operacyjnych. Przeszedłem w jednostce wszystkie szczeble, od dowódcy drużyny, to był u nas był dowódca grupy, do szefa sztabu jednostki, a przez jakiś czas pełniłem obowiązki dowódcy jednostki i ja przenosiłem, jechałem ostatnim transportem do Lublina. Służba była ciekawa, ciężka, ale satysfakcjonująca. Żołnierze jeździli na wspinaczce, jeździli na narty, strzelali tak dużo, jak pani powiedział, ile wystrzeliwał żołnierz rocznie, to by się pani za głowę złapała, więc nie będę mówił. Skakaliśmy na wodę, skakaliśmy w warunkach nocnych. No ja mam za sobą parę, tak, że tak powiem, ćwiczeń bardzo ważnych. Były takie, żeby podnieść rangę tych działań specjalnych, były te centralne zawody działań specjalnych, że wszystkie jednostki rozpoznania specjalnego startowały w tych zawodach, no i wygrywaliśmy bez większych kłopotów wszystkie zawody. Nawet w jednych zawodach dołożyliśmy naszym kolegom z bratnich armii. Początkowo podlegaliśmy pod zarząd 2. Sztabu Generalnego, czyli wywiad. To byli ludzie, którzy mieli szersze horyzonty. Na przykład zachęcali oficerów do studiów cywilnych. Ja takie studia skończyłem, koledzy kończyli Dziwne, na przykład historię sztuki. Jacek Matyszyn był wieloletnim dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. No inni też inne studia kończyli.
1: To zapewne pomagało w działaniach wywiadowczych.
3: Proszę pani, podnosiło, że tak powiem, poszerzało horyzonty. Natomiast jeżeli chodzi o te działania, językowo szkoliliśmy się, może mało ważne gdzie, szkoliliśmy się na kursach takich 10-12 miesięcznych. Dosyć sprawni byliśmy.

0: językowo, jeżeli chodzi o angielski i niemiecki. No była to ciekawa służba, mówię, dużo by o tym mówić. Trudna, bowiem powiedzmy sobie, takie marsze w Dziwnowa na poligon, przemieszczania się na odległość 60-70 km na dobę, to nie jest takie po prostu lekkie, łatwe i przyjemne. Był taki pewien taki sznyt, że my to wszystko zrobimy. Nie będziemy gorsi od amerykańskich zielonych beretów. Przed panią stoją takie dwie rzeczy. Ta mała to jest radiostacja na szybką telegrafię. Ona ma zasięg do 1200 km. To jest R-354. Dalej stoi, proszę pani, w tej skrzynce taki przyrząd, który się nazywa MRP-4. Miniaturny rozwiedywatelny przybór. W produkcji czeskiej taki przyrząd, proszę pani, wykonywał zadanie jak 3 namierniki wojsk lądowych. Mieliśmy mundury, broń armii NATO. Szkoliliśmy się, ja przez parę lat byłem oficerem informacyjnym, czyli zajmowałem się nauczaniem o strukturach armii NATO. Pewnie nieźle je znałem. Świat był dosyć skomplikowany, a my byliśmy jednym z trybików w Układzie Warszawskim.
1: O historii pierwszego batalionu szturmowego, który stacjonował w Dziwnowie, opowiadał nam pułkownik w stanie spoczynku, pan Witold Brzozowski. I to właśnie on jest jednym z głównych organizatorów festynu Komandosa, który w ostatni weekend sierpnia odbywa się w Dziwnowie. Przez 3 dni można obejrzeć mnóstwo militariów, spotkać się z komandosami, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski, obejrzeć skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni czy rekonstrukcje historyczne. Przy okazji wydarzenia jest duży jarmark. Na pewno nudzić się nie można. Jak to się zaczęło i kiedy? O tym za chwilę w rozmowie z pułkownikiem Witoldem Brzozowskim.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba w jakiś sposób scementować to środowisko byłych żołnierzy. A więc wymyśliliśmy organizację, to jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy pierwszego Batalionu Szturmowego i wymyśliliśmy taką formułę, że będziemy się spotykać z obecnymi żołnierzami specjalsami w trakcie jakiejś imprezy. Nazwaliśmy ją Festyn Komandosa i ta nazwa się przyjęła. Pierwszego festynu, to był rok 2010, byliśmy z szefem, ówczesnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świętej pamięci Aleksandrem Szczygło. I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważniejsze. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też skomponowaliśmy festyn w okres, kiedy skończy się już sezon, czyli ostatni pełny tydzień sierpnia. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, podskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. I to tak narastało z roku na rok, coraz więcej, więcej. 3 lata temu takie zrobiliśmy wyrywkowe badania, to nie były w pełni takie zgodne z regułami. Na temat najbardziej rozpoznawalnej imprezy w regionie. Zadziwię panią, to nie jest festiwal Słowian i Wikingów. kasę z tym komandosem. W tej chwili mamy tych swoich ambasadorów w całej Polsce, bo ci żołnierze tam mieszkają. Już przyjeżdżają swoimi wnukami. Urlopy planują, konsultują się, kiedy będzie następny festyn. Ja im zawsze na koniec festynu podaję, kiedy będzie następny. Przy okazji zapraszam 21 do 23 sierpnia. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Mamy jarmark, który trochę się przekształcił, bo kiedyś to był jarmark militarny, no teraz już powiedzmy sobie tam groch i kapusta, ale to przyciąga sporo klientów, bowiem pojawiają się ludzie z artykułami, których tutaj nie ma na Wybrzeżu. Staramy się co jakiś czas zrobić sesję popularno-naukową. Na przykład robiliśmy sesję związaną z polskimi tradycjami wojskowymi. Sesję na temat obrony cywilnej. Teraz się dopiero o tym mówi. A my mówiliśmy, by wykorzystać potencjał myśliwych, funkcjonariuszy i byłych żołnierzy. Może tam ktoś to przeczytał. Zrobiliśmy Ilbę Pamięci poświęconą polskim tradycjom spadochronowym. Powiem do tego spadochroniarstwa wojskowego włączyliśmy komponent dorobku spadochroniarzy, ale sportowców pochodzących z wojska. Tam tutaj zobaczy pani tablice poświęcone sportowi spadochronowemu na Alei Gwiazd. No i jakoś się to kręci, czy będzie lub dalej, nie wiem.
1: Czy w organizację tej imprezy jest zaangażowanych dużo osób?
0: Nie, proszę pani. To jest ciężka charówka 2-3 osób.
1: A na co mogą liczyć turyści i mieszkańcy, którzy przybędą na festyn?
0: W tym roku postaramy się rozwinąć to, co udało nam się pokazać w ubiegłym roku. Chyba był to jedyny w Polsce, a może w Europie, taki spektakl, gdzie połączono skoki spadochronowe z pokazem flyboardu. To są ci faceci, którzy na tych żonglują na strumieniach wody. No i jeżeli nam się uda, a to wszystko zależy od pogody, to chcielibyśmy pokazać po prostu elementy desantowania się, czyli wjazdu na linię ze śmigłowców. Dla ludzi, którzy interesują się trochę sprawami historii, w tym roku mija 105. rocznica III Powstania Śląskiego i proszę pani, zrobimy taką mini wystawę poświęconą temu powstaniu, a precyzyjnie mówiąc grupie Wawelberga. Powiem krócej, to byli ludzie, którzy byli protoplastami wojsk specjalnych. Oni w maju, przed rozpoczęciem III Powstania, wysadzili parę mostów i linii kolejowych prowadzących z Niemiec na Górny Śląsk. A więc postaramy się, żeby po prostu o tych ludziach nie zapomnieć. Turyści, jak będzie pogoda, to będzie fajnie. Jak będzie lało, to będą się nudzić.
1: Jeżeli będzie padać, czy taki desant będzie też przewidziany?
0: Deszczu się skacze. Jego problemem jest widoczność. Musi być odpowiedni pułap chmur, żeby po prostu można było ludzi zrzucać. A ci ludzie, którzy skaczą, to są naprawdę bardzo doświadczeni skoczkowie. Na marginesie kieruje tym jeden z naszych absolwentów, szef służby spadochronowej w JWK Grzeszek Nowak. Powtarzamy koncerty tych dudziarzy, inscenizacje, one co roku są inne. Stoiska promocyjne poszczególnych jednostek wojskowych, bowiem to kręci trochę młodzież i dzieci. Staramy się, by coś się działo przez te 3 dni, chociaż jarmark w tym roku będzie dłuższy o dzień. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejścia u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skok.
1: A pokazy sprawności komandosów znów będzie można oglądać w Dziwnowie w ostatni weekend sierpnia na festynie komandosa, o którym opowiadał pułkownik w stanie spoczynku pan Witold Brzozowski.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Mówiłem, że będzie dziewiąta i jest, ale my tu się znamy na wszystkim. Teraz wiadomości.
11: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków. Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andriejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
12: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
11: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jaju zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Pogoda na weekend.
10: Chmurzy się w Szczecinie, może tam pokropić deszcz. Po południu pokropi także w Wielkopolsce i dotrze do centrum. Ciepło od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Białymstoku, po 24 w Krakowie, Katowicach, a 25 we Wrocławiu. To a propos tego, co w naszych wiadomościach przed chwilą, to ja powiem jeszcze, ile na swojej fantastycznej grze w Paryżu zarobiła nasza nowa bohaterka narodowa, Maja Chwalińska. Będzie też o ważnym wydarzeniu muzycznym, które wczoraj w Opolu.
13: Radio Złote Przeboje.
10: I jest Queen na dobry początek. Kacper Sosnowski, witam. I tak dziewiątą to można zacząć. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.

0: Man at Work w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A z okazji 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który trwa, Natalia Kukulska występowała w tym roku na różnych koncertach, a wczoraj trafiła ze swoją gwiazdą do Alei Gwiazd. Gratulujemy Natalii bardzo. Wczoraj też śpiewała w koncercie poświęconym Bogdanowi Olewiczowi, autorowi najważniejszych polskich tekstów, i zaśpiewała m.in. Tylko mnie poproś do tańca, czyli utwór, który kiedyś wykonywała jej mama Anna Jantar. Ale jak zaśpiewała!
1: Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca.
0: Ach, cóż to jest za piosenka?
1: Od piekła do nieba bram.
0: Ach, cóż to było za wykonanie?
1: Tylko mnie poproś.
0: Naprawdę polecam, jak ktoś nie widział, to trzeba gdzieś zobaczyć w powtórce albo w internecie. Natalia Kukulska, Tylko mnie poproś do tańca. A u nas Natalia Kukulska ze swoją piosenką Czy ona jest?

0: Radia Eksperta nie masz.
1: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Złota Piątka.
1: W radiu Złote Przeboje, tak jest. Dzisiaj Złota Piątka z Powerem, czyli tekstem o sile, mocy w różnych piosenkach. No to będzie Snap the Power. Zdradzę wam, słuchajcie, tajemnicę. To jest taka muzyczna krzyżówka kilku piosenek, między innymi nagrania disco Love's Gonna Get You, niejakiej Jacqueline Brown. Mogę nawet zaprezentować fragmencik. O, właśnie, między innymi to jest krzyżówka tego nagrania. I stamtąd właśnie pochodzi wers I've Got The Power. Niemieccy producenci znaleźli wokalistkę, która zaimprowizowała w studiu, może też imprezowała różne teksty, wymyślała na bieżąco i myślała, że już nigdy ich nie zaśpiewa, bo to, co śpiewała, uznała za bardzo dziwne. No i się to okazało wielkim przebojem. Takim, że podbiło cały świat. I musiała Snap potem grać koncerty na całym świecie. A ten utwór został pierwszym rapowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii. The Power!

0: jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
1: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
0: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
7: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
14: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
15: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
16: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Reklama.
2: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie niedziela.
2: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

No właśnie, tu Radio Złote Przeboje. Już słyszycie, że wracamy do wczorajszego występu Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Nie dała rady Mirze Andrejewej Polka, ale i tak jesteśmy z niej dumni, bo Maja w 3 tygodnie wytężonej pracy i sukcesów dobrze zarobiła. Do tej pory w całej karierze zainkasowała 3 miliony złotych, co prawda większość z tych pieniędzy i tak musiała wydać na turnieje, zakwaterowania i tak dalej, ale za francuską imprezę zgarnie 6 milionów złotych, czyli 2 razy tyle, co do tej pory w całym życiu. I takich tygodni z takim pozytywnym zwrotem wynagrodzeń w pracy wszystkim życzę. Nie wiem, czy dodawać, że podatek od tych 6 milionów złotych trzeba będzie zapłacić, a we Francji to ponad 40%. No i z 6 milionów robi się 3.

0: I już jest godzina 10, tu Radio Złote Przeboje, zapraszamy na wiadomości.
1: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą, a na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski. Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
2: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
3: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
4: Nikt z nas by tego nie myślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny. Widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
1: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21 miejsce w rankingu WTA. A przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114 miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
5: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Cieszmy się teraz słońcem, bo po południu popada. Od zachodniopomorskiego przez kujawsko-pomorskie, wielkopolskie aż do centrum. Możliwe, że zagrzmi. Od 21 stopni na północy przez 23 w centrum, po 25 na południu kraju, na przykład na Podkarpaciu. Kasper Sosnowski, witam. Gdzie spędzamy ten długi, wolny weekend? O tym będzie już za chwilę. Będzie także Złota Piątka. Dziś z Powerem. Czyli takimi piosenkami, w których jest dużo mocy i w tekście to słowo też występuje. A to?

Miami Sound Machine, piosenka, która z wakacjami, urlopem i wypoczywaniem się absolutnie kojarzy, czyli Konga. Tak się zastanawiam, gdzie nasi słuchacze na ten wolny weekend wybyli. Dane z biur mówią, że statystyczny Polak, jeśli za granicę, to do Włoch poleciał na czele z Rzymem i Mediolanem lub do Hiszpanii, najchętniej do Alicante i na Majorkę, ale też Paryż był w czołówce, o, może przez ten tenis. A w kraju? No to nad Bałtyk, do Sopotu koło brzegu Świnoujścia. A jak góry, to Małopolska i Zakopane oczywiście. A jak ktoś w domu siedzi, spokojnie z muzyką też się da podróżować. Do Nowego Jorku za darmo was zabieram, bo tam toczyła się akcja Gorączki Sobotniej Nocy z tą melodią od Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: 10:31. Coolio w Radiu Złote Przeboje, Gangsters Paradise. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki z powerem. Pierwsza dziś, Potęga Miłości to będzie, ale nie jedyna, bo to stały motyw piosenek. Tym razem za sprawą Huey Lewis and the News, którzy The Power of Love nagrali w 1985 roku do filmu Powrót do przyszłości. Lewis w filmie nawet zagrał epizod, wcielił się w nauczyciela oceniającego przesłuchania grupy młodych muzyków, którzy grają właśnie The Power of Love. Ale w tym filmie słyszymy tylko fragment instrumentalny występu, bo kiedy zespół przesyłał muzykę producentom filmu, nie było jeszcze wymyślonych słów piosenki. W tych słowach Lewis zainspirował się jego powiększającą się rodziną i siłą, jaką daje miłość. No to bardzo proszę, idealne na niedzielę, The Power of Love.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Ricky Martin w Radiu Złote Przeboje, a teraz Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Piosenka z kolejnym genialnym tekstem frontmana zespołu Jarosława Kisińskiego. Wczoraj słuchałem jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu, jego tekstów różnorodnych, zabawnych, głębokich. Naprawdę szapoba. Aha, i piosenka Poranno-senna mi się przypomniała, bo Alicja Majewska pięknie zaśpiewała tak.
1: Ja na przekór wszystkim będę spać.
0: Na przekór wszystkim będę spać. To powinien być w ogóle hymn naszego weekendu, prawda? No bo kiedy się wyspać, jak nie dziś. Ale gramy Sztywnego Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. A kto w łóżku się przewraca z lewej strony na prawą, to temu gratuluję serdecznie i macham.

0: fantastyczna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, kto wczoraj dopingował Maję Chwalińską podczas finału Rolanda Garrosa z trybun. Ja powiem, że na pewno tam był Brad Pitt. Zaraz przekonamy się, kto jeszcze.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
6: 7 czerwca, niedziela, zbliża się godzina 11. Tu Radio Złote Przeboje, jak zwykle o pełnej mamy dla Was sprawdzone wiadomości.
7: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros. Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
8: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
7: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Pięciolatka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy, multimedaliści wielkich imprez, Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
9: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
10: Naprawdę, oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
7: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda na weekend.
6: I co tam z tym deszczem? Tak delikatnie wchodzi od Szczecina, ale po południu to już lunie. Na północy w Wielkopolsce oraz w centrum. W Częstochowie też popada. Od 21 stopni na północy po 25 na południu.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Minuty po godzinie 11:00. Coś to wszystko powoli idzie w stronę rozmyślania o obiedzie. A jakie jest najpopularniejsze danie na świecie? O tym za chwilę.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.

The Beatles w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy już krzątali się w kuchni podczas tego nagrania, sprawdzając, co tam dziś można na obiad wymyślić. A wiecie, jaka jest najpopularniejsza potrawa na świecie? No, potrawa. To jest pizza po prostu, która we Włoszech w Neapolu kiedyś w trudnych czasach powstała jako tanie i proste danie dla najuboższych. A dziś margherita, czyli kawałek ciasta z sosem pomidorowym i serem, za 40 zł nam wszędzie sprzedają. To co dziś na obiad pichcimy? No pewnie schabowe i młode ziemniaki proponuję. Bo Polacy nie Włosi i swoje przysmaki mają. To dzisiaj schabowe, ale w czerwcu sobie złotą piątkę po włosku zrobimy. O tak!

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, can be fantastic.
1: Szaki w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza
2: Złota Piątka
1: z Powerem. A wielkich ballad z hasłem Power of Love w historii muzyki mieliśmy kilka. Był Frankie Goes to Hollywood, był Huey Lewis in the News, to już grałem. No to jeszcze pozostaje Jennifer Rush, która pisała wiersze. Część z wierszy potem zamieniało się w teksty do melodii komponowanych przez jej producentów. The Power of Love z 1984 roku stała się pierwszym singlem w historii Wielkiej Brytanii, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy. I tak pozostało aż do I Will Always Love You, Whitney Houston. A utwór był opowieścią o uczuciu Rush do jej chłopaka. Tak się zastanawiam, co by było, jakby tych chłopaków Rush miała więcej i dla każdego takie piosenki tworzyła.
3: We're

0: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
1: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
2: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Reklama.
19: To jest radio Złote Przeboje.

0: Pulse Garden, Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W ramach piosenek o potędze i mocy Siłacz Marcina Rozynka będzie. Przebój z 2003 roku wyprodukowany przez Grzegorza Ciechowskiego. I po tym muzycznym sukcesie Rozynek, który był nie tylko wokalistą, ale i kompozytorem, będąc już na muzycznym szczycie, grając

koncerty, zdecydował się na oryginalny, jak na show biznes, krok. Ponieważ urodziło mu się dziecko, to z kariery się wycofał i zajął synkiem. Siłacz.

0: Radio Złote Przeboje, Sophie V. Hawkins już powoli kończy. Za kilka minut w południe nasze wiadomości, w nich o tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. A od południa przy mikrofonie Wojtek Babiarczyk. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
14: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
15: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
17: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
16: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie, na ulicach stolicy Hiszpanii, papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
18: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, z jakiej sprzęty może.
16: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Rewalu. Tam nad morzem mamy zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Łodzi i Warszawy. Tu termometry pokazują nawet do 23-24. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mogę słuchać bez końca i mam nadzieję, że wy również od nowa się w niej zakochacie. Jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach Pink Floyd.

Och, to gwiazda, która już nie może doczekać pierwszych dużych koncertów. One ruszą już na początku września i te pierwsze koncerty odbędą się w Paryżu. Zresztą kilka miesięcy temu pół Paryża była oplakatowanych właśnie wizerunkiem Céline Dion, no i zaproszeniem na serię koncertów do tego miasta. To już prawie 12 minut po godzinie 12. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz pora na gwiazdę, która doskonale wam jest znana również jako aktorka. Zagrała choćby w serialu Kariera Nikodyma Dyzmy. Znacie ją również z kultowego serialu Klan. No i ona na początku lat 80. bardzo mocno współpracowała z Budką Suflera. To przed wami już teraz Izabela Trojanowska. Jestem twoim grzechem.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent marki z irolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: nigdy nie zależało jej na sławie. Zawsze liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Kate Bush w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 12. A dziś swoje 61. urodziny świętuje jeden ze współzałożycieli tego oto zespołu. Marius Manx, no i już chyba wszystko jasne. Robert Jansson świętuje swoje urodziny. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje zapytałem go o jego pierwszą miłość, no i odpowiedź była naprawdę błyskawiczna.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok. Strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek.
0: To raz jeszcze wszystkiego najlepszego dla Roberta Janssona, ale jeszcze jedna wielka zagraniczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi, szczegóły już niebawem, zatem koniecznie zostańcie razem z nami. No a teraz nagranie, które w 82 roku od razu podbiło Amerykę i Europę. Przed wami Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
19: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Co za dzień.
16: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

Takie kawałki zdecydowanie przybliżają nas do lata i do wakacji. Duńska formacja Lightback w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, to pozostajemy jeszcze w takich słonecznych klimatach. Zabieram was teraz do Andaluzji, gdzie w pierwszej połowie lat 60. rodzi się zespół, który dopiero w 94. roku doczekał się światowego rozgłosu i to dzięki tej piosence. Wystarczą podobno tylko 3 takty tej piosenki, żeby każdy wiedział, co to za numer. No to uwaga, sprawdzamy. Czy już wiadomo? Los de Rio i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: To chyba jeden z najbardziej złotych numerów Marii Lerdowicz. Małgośka, to był rok 74. Już po godzinie 13 świętować będziemy urodziny artysty, który w lipcu wystąpi na koncercie w Sobocie. Jesteście ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflo Farm.
6: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
8: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
7: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
9: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
7: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także gwałtownych burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to 13 najchłodniej było w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej cały czas w Warszawie. Tu termometry pokazują do 25. Minutę po godzinie 13 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli kochacie muzykę zespołu Baim i Beaty Kozidrak, to w tej godzinie będę miał dla Was bardzo ważne informacje. A już teraz na dobry początek Kombi i Rendezvous.

Relaksuję was takimi cudownymi dźwiękami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Szade, 11 minut po godzinie 13. To teraz mam bardzo ważne wieści dla fanów Beaty i zespołu Baim. Cały dzień. Już od jutra rana macie szansę na to, żeby wygrać złoty bilet na niezwykły koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Koncert Zakochana w Lublinie. Żeby dołączyć do naszej zabawy, wystarczy już teraz odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. No a potem, jak tylko się jutro rano obudzicie, czekać na telefon od nas. Zatem gorąco zapraszam, bo to będzie wyjątkowy koncert bez prądu, czyli Unplugged w Lublinie. No a teraz pora na zespół, którego wokalista przez pewien czas udawał, że boi się latać. Chodziło o to, żeby koncertował jak najmniej. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje The Cure, no i piosenka o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków, czyli o piątku.

0: auto promocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.

Tak, powinien płynąć każdy weekend tygodnia, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Golden Brown. No i zespół, który od 1974 roku do dziś inspiruje kolejne pokolenia fanów. To zespół The Stranglers w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na najjaśniejszą gwiazdę szalonego Eurodisco lat 80. Jej talent dostrzegł jeden z liderów grupy Mother Talking, który nie tylko wymyślił jej pseudonim, ale także pomógł podpisać pierwszy kontrakt. Przed wami w Radiu Złote Przeboje blondynka, która podbijała szczyty list przeboju w latach 80. to CC Catch.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

kocham dźwięk gitar w tej piosence. To Jerry Rafferty w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. 7 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny świętuje artysta, który zanim osiągnął sukces, pracował jako robotnik budowlany, no i także sprzedawał odkurzacze. No i chyba wszystko już jasne. Tom Jones świętuje swoje 86. urodziny. Czuje się, jakby miał co najmniej 60 lat, tak niedawno powiedział w wywiadzie, a jeszcze w tym roku, dokładnie latem, przyjedzie na jeden koncert do Polski. No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i czekamy na ten fantastyczny muzyczny show w Polsce. No a teraz w Radiu Złote Przeboje o mały włos, a w 1994 roku wygrałaby Eurowizję. Przed wami Edyta Górniak i to nie ja.

0: wielka gwiazda muzyki lat 80., która do dziś pisze muzykę dla wschodzących gwiazd. To Nick Kershaw, a do tych genialnych kawałków powracamy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 14:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
3: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę. Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
5: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
4: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
6: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
4: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
7: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
4: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
3: W niedzielne popołudnie w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w Warszawie. Tu o 14 termometry pokazywały 25 stopni.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Trzy minuty po godzinie 14. Jeśli obiad macie już za sobą, no to czym prędzej biegnę do was z muzycznym deserem, czyli z kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie to na dobry początek. Ballada od Michaela Boltona.

niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami Radia Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my o tej porze, jak zawsze w niedzielne popołudnie, sprawdzamy, co działo się muzycznego w latach 80. i 90. 7 czerwca 87 roku David Bowie daje koncert w zachodnim Berlinie, ale całe nagłośnienie zostało specjalnie skierowane w stronę muru berlińskiego, aby fani Bowiego ze wschodniego Berlina również mogli uczestniczyć w tym koncercie. Czerwca 97 roku rodzinna formacja Hanson podbija brytyjską listę przebojów tym numerem. To słynny Mbop, to jeszcze dodam tylko tyle, że ta piosenka stała się numerem 1 w prawie 27 krajach. A my w to niedzielne popołudnie wracamy do naszej cudownej polskiej muzyki. To teraz formacja nieżywych schabów. Jakże piękny tytuł. Aha, aha, da, da, da. Aha, aha.

Jeden z krytyków muzycznych w latach 90. napisał, że grają taką muzykę, że aż szyby drżą w oknach. No i chyba coś w tym jest. Ten zespół swoje pierwsze koncerty dawał w lokalnym parku rozrywki w Orlando na Florydzie. Backstreet Boys w to niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje w 14:30 na zegarach. Słuchajcie, wczoraj późną nocą gdzieś tam w internecie zacząłem buszować, no i znalazłem takie zestawienie 20 piosenek najchętniej słuchanych za oceanem, jeśli chodzi o muzykę lat 80. No i znalazło się tam w pierwszej 20 piosenka prosto z filmu Dirt.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

od razu miło się wraca samochodem z tego długiego czerwcowego weekendu, nawet stojąc w korku, kiedy z głośników płyną takie magiczne dźwięki. Ten artysta, choć kojarzony jest z klawiszami, genialnie opanował też grę na perkusji, gitarze basowej czy harmonice. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która często ma problem ze znalezieniem butów, ponieważ nosi nietypowy mały rozmiar 35. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kylie.

0: Takie niezapomniane kawałki z lat 90. Obiecuję wam jeszcze grać po godzinie 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pogoda da nam się we znaki. Są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci. Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
7: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda.
6: W niedzielne popołudnie w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w Warszawie 25.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Trzy minuty po godzinie 15:00 niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. No pora taka, że chyba już warto pomyśleć o jakiejś małej czarnej i czymś słodkim do tej kawy. No to wy robicie kawę, a ja dorzucam wam garść tych najcenniejszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Michael Jackson, jego słynne Smooth Criminal.

0: Od 50 lat na muzycznej scenie Wielkiej Brytanii już niebawem wyruszają w kolejną trasę koncertową po Królestwie. A w Radiu Złote Przeboje teraz 11 minut po godzinie 15, a my właśnie w weekend z naszymi polskimi gwiazdami wspominamy koncerty zagranicznych gwiazd. Niedawno zapytałem Natalię Kukulską, czy gdzieś tam z tyłu głowy pamięta jeszcze jakiś koncert zagranicznej gwiazdy, który pojawił się w Polsce.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam. I nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę. Zmieniały się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No nic dodać, nic ująć, a my zawsze jesteśmy pod wielkim wrażeniem za to koncertów Natalii Kukulskiej, która już teraz w Radiu Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

artysta, który w latach 90. był siłą napędową zespołu Take That, Robbie Williams, Rock DJ w radiu Złote Przeboje, 29 minut po godzinie 16. To teraz pojawia się gwiazda, która rygorystycznie stosuje w życiu zasadę, którą przekazała jej mama. Jeśli coś nie będzie miało znaczenia za 5 lat, no to nie ma znaczenia wcale. Przed wami Cher.

0: poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: wyglądała kiedyś współpraca między Muńkiem Staszczykiem i Krzysztofem Krawczykiem i co Muńek Stilaw kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał w prezencie.
1: Zabrzmiało bardzo tajemniczo, zatem te ostatnie godziny czerwcowego weekendu koniecznie spędźcie z radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, cudownych chwil Wam życzę ze złotymi kawałkami.

0: można się zasłuchać przy takich kawałkach. Dobijamy do godziny 16, za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda na poniedziałek. A potem też podczas tego popołudnia zagram dla was Whitney Houston, a także Phila Collinsa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek. Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
14: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
13: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy, od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj może popadać deszcze na południu, w centrum oraz też na wschodzie. Na wschodzie także mogą pojawić się burze. Jutro pogodniej na zachodzie, natomiast ten deszcz, przelotny deszcz może pojawić się na północy, a także na południu kraju.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Niedzielne popołudnie, człowiek po obiedzie, mam nadzieję, że wypoczęty, no to teraz, no właśnie, może skupić się na kolejnych przyjemnościach, a więc na świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę dowiecie się, jak powstawał kawałek Whitney Houston Step by Step, a w tej chwili Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

analizę Japa Vendon, a więc dowód na to, że język francuski i dobra muzyka to jest naprawdę dobre połączenie. Na w Radiu Złote Przeboje czas na ścieżkę dźwiękową do filmu Żona Pastora, a tutaj w rolach głównych Denzel Washington i Whitney Houston. Whitney Houston, która zaśpiewała piosenkę do tego właśnie filmu, stworzoną przez Amy Lennox. I ją też tutaj możecie usłyszeć jako chórki Step by Step w Radiu Złote Przeboje.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

Maxi Priest, Close to You, prosto z Wielkiej Brytanii na w Radiu Złote Przeboje, czas na Amerykankę o kubańskich korzeniach. Martika pod koniec lat 80. napisała tekst o swoim przyjacielu, który miał problemy z narkotykami i stąd tytułowe Żołnierzyki, które są metaforą osób uwikłanych w nauk. Zresztą motyw tej piosenki wykorzystał swego czasu Eminem, chociaż temat jego utworu był zupełnie inny, bo dotyczył konfliktów i przemocy w środowisku rapowym, a nie też uzależnień. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Toy Soldiers.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
22: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

grzechem było nie słuchać tego kawałka głośno. Zresztą panowie z Pet Shop Boys trochę pobawili się, tworząc ten numer. No bo obok tekstu opowiadającego o zbuntowanej młodzieży, syntezatorów, jak ktoś się wsłuchał, no to mógł znaleźć masę innych dźwięków, jak na przykład szczekające psy, czy też szum miasta. Przez co kawałek jest naprawdę filmowy i przynajmniej w mojej głowie pojawiają się zawsze obrazy w tym kawałku, przy tym kawałku. No a teraz będzie balladowo w Radiu Złote Przeboje. Słuchamy Urszula, Niebo dla Ciebie.

Diabeł Pan Sil w Radiu Złote Przeboje, a my dopijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam między innymi o sprytnych mailach, na które lepiej uważać, a potem też obiecuję świetną muzykę. Będziecie mogli się odprężyć między innymi słuchając Ace of Base czy też Maggie Rayleigh.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Zdarzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na Krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. Cztery ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
10: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
9: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografii Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to ona będzie w kratkę. Tak jest. Jutro w centrum pogodnie, powyżej 20 stopni. Podobnie też na zachodzie, tam nawet 25, ale już deszcz może popadać na wschodzie, czy też na południu. Tam też jutro mogą pojawić się burze. Jak ktoś nie ma specjalnie planów na spędzenie niedzielnego popołudnia, no to myślę, że już właśnie te plany się znalazły. Radio Złote Przeboje i teraz fantastyczny duet Mike Oldfield, a także Maggie Reilly. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

muzyczna podróż po Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie można było się przez chwilę rozpłynąć przy tym kawałku grupy Fiction Heaven, a więc kawałek Heaven podczas tego Pictures Factory podczas, i kawałek Heaven. Natomiast proszę Państwa, no tak, teraz będzie taka mała, mała prywata. Idzie lato, wakacje. No i pamiętam, że czasem zdarzało się brać mi udział w karaoke i właśnie ten numer był jednym z najczęściej zamawianych. A chodzi o Krzysztofa Krawczyka i Parostatek, a do samego Krzysztofa Krawczyka też obiecuję, że jeszcze wrócimy po 18, bo Monik Staszczyk z Still Love zdradzi Wam, jak z Krzysztofem Krawczykiem się pracowało.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Reklama.

I po takich kawałkach ten człowiek wie, czego słucha, czyli Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, od jutra macie szansę zgarnąć bilety na koncerty Beaty Kozidrak, Unplugged, Zakochana w Lublinie. Tak jest, w naszej zabawie złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Jutro od samego rana jest na to szansa, a szczegóły, jak zgarnąć te bilety, te wejściówki na Beatę Kozidrak, na koncert Beaty Kozidrak, znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. A teraz dajcie głośniej, bo będzie akurat przy czym się nieco poruszać podczas tego późnego niedzielnego popołudnia, a więc snap.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Reklama.

0: 들을 거야.
1: 라디오 Złote Przeboje w Wolinie.

Take On Me, a więc zespół AHA w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się nowy krążek Madonny. Premiera już 3 lipca. Będzie to kontynuacja tanecznego materiału z 2005 roku, a więc Confessions, a dokładnie Confessions 2. No i z tej okazji już jutro ma też ukazać się krótkometrażowy film promujący tę płytę. A sama Madonna przypomniała ostatnio, że jeśli chodzi o koncerty, to pamiętajmy, by się nimi cieszyć tu i teraz, a nie nagrywać wszystko telefonami. Rada w sumie celna, zwłaszcza że zaczyna się festiwalowy okres. No a my w Radiu Złote Przeboje też cieszymy się przede wszystkim muzyką. Dlatego mam dla Was Cyndi Lauper.

0: for Life w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 18 i za chwilę sprawdzimy sytuację pogodową, bo w wielu miejscach w Polsce były burze i są utrudnienia, między innymi jeśli chodzi o przejazd koleją. Zagram też po 18 dla Was świetne kawałki na ten wieczór. Tak jest, zbliżający się wieczór. Między innymi pojawi się Britney Spears, a także ABBA.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
13: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
14: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
0: Reklama.
15: Dzień dobry, wieczór, godzina 18:00. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros. Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
17: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
16: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
18: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
16: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9:25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, a nawet mogą pojawić się burze na wschodzie oraz na południu kraju. Najchłodniej na północy, tam poniżej 20 stopni, 22 w centrum, 24-25 na południu kraju. 18 minęła, jak mieliście intensywny weekend, to jest ten dobry moment, żeby się odprężyć w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, z radiem Złote Przeboje, a mam dla was już teraz Abbę.

0: Radiu Złote Przeboje odrobina magii. Steve Miller Band, Abracadabra. Natomiast już teraz Grzegorz Skawiński wspomina, jak zdobywało się instrumenty w PRL-u.
1: Och, no to są już takie historie. W ogóle pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali, powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie, między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem. No cóż, zacząłem na niej grać, jakoś tam się uczyć. Miałem takiego kolegę z bloku naszego, z sąsiedztwa, piętro wyżej mieszkał i on właśnie nauczył mnie pierwszych akordów grać na gitarze i, że tak powiem, sobie akompaniowałem do śpiewu. Była to jakaś chyba szósta klasa szkoły podstawowej. Tak, wtedy.
0: A my już posłuchajmy Grzegorza Skawińskiego z grupą Kombi. Przytul mnie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

udany powrót do końcówki lat 90. do debiutu Britney Spears i płyty Baby One More Time, kawałek Sometimes, historia o młodzieńczej miłości i dojrzewaniu. Numer może nie zrobił takiej furory jak singiel tytułowy, ale też pokazał Britney także z takiej delikatnej, dziewczęcej strony. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do roku 2001. To w tym roku Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni i rozpoczęła się Małyszomania. A podczas 73. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem okazał się Gladiator. W 2001 roku we Wrocławiu zagrał Tom Jones. Sex bomb, sex bomb. A Michael Jackson wydał swój ostatni album Invincible. W tym samym roku ukazał się także singiel Jerry Halliwell It's Raining Men. It's raining men. Był to oczywiście cover z lat 80. grupy disco The Weathers Girls, ale wersja byłej spajsetki stała się znacznie bardziej popularna. W ogóle historia powstania jest dosyć ciekawa. Jerry była już gotowa do promocji swojego drugiego albumu, kiedy to producenci filmu Bridget Jones zaproponowali jej nagranie właśnie kawałka It's Raining Men na ścieżkę dźwiękową. Sama wspominała też później, że nagrała piosenkę bardzo szybko, bo była fanką książek o Bridget Jones. Ostatecznie cover przypadł do gustu zarówno twórcom filmu, jak i też Jerry Halliwell, która dorzuciła ten kawałek na swój krążek. No to posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje It's Raining Men, Jerry Halliwell.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Reklama.

0: tak można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. A już teraz o słuchaniu winyli opowie wam Marek Kościkiewicz.
1: Płyty wracają, oczywiście nie jest to technologia, czy jest to sposób słuchania muzyki taki bardzo oldschoolowy, specyficzny, ale przyjemność jest duża. No trzeba co 20 minut, 25 minut podchodzić do gramofonu, zmieniać płytę, przekładać na drugą stronę. Ale wydaje mi się, że wtedy jakby ten szacunek do tej muzyki, która jest na tej płycie, jest też większy. Ja nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia brzmienia, ale kwestia też tego, że nie przeskakujemy z utworu na utwór, że nie słuchamy też.
0: Sam zresztą też tak słucham płytę w domu, jeśli chodzi o gramofon i winyle, ale w Radiu Złote Przeboje też niczego nie przeskakujemy, tylko po kolei gramy świetną muzykę dla was podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Posłuchajcie, Marek Kościkiewicz, tylko Błękit.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
12: 19 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem, witam się, kłaniam się podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą niebawem też będzie ciekawa historia, bo Monika Staszczyk opowie, jaki prezent kiedyś otrzymał od Krzysztofa Krawczyka. Ale spokojnie, po kolei. Czas teraz na odrobinę disco. Sissy Catch.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z latami 80. Out of Touch, radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a z kolei już teraz o początkach zespołu Wilki i też wydaniu pierwszej płyty opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my słuchamy już teraz Wilków w Radiu Złote Przeboje.

0: Przyznam, że chyba nie znam osoby, która nie widziała tego filmu, a więc Grease, John Travolta, Olivia Newton-John podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już teraz posłuchajcie, jak Muniek Staszczyk opowiadał o tym, no właśnie, jak kiedyś miał przyjemność współpracować z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A my posłuchajmy już teraz w radiu złote przeboje T-Love, I Love You.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Weekend się powoli kończy, ale podczas tego niedzielnego wieczoru też duch disco nas nie opuszcza. Cool the Gang i Fresh w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Edyta Bartosiewicz opowiada o swojej miłości nie do muzyki, a do siatkówki.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... Ale tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: No to słuchamy już teraz Edyta Bartosiewicz. Miłość jak ogień w radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Astelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się w sobotę za tydzień po godzinie 18. Miłego.

0: sama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: To czas rozmów o naszym regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Akcja Czysta Odra w województwie zachodniopomorskim jeszcze się nie zakończyła, ale pierwsze podsumowania jak najbardziej są już możliwe.
6: W końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
5: Brzmi optymistycznie, a szczegóły już za chwilę. W dalszej części programu będzie m.in. o samorządowym szlaku wodnym. Przed nami druga edycja tego przedsięwzięcia na Pomorzu Zachodnim.
7: Ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujście, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym.
5: O zdrowiu też będzie w tym programie. Powiemy, z jakich programów profilaktycznych NFZ-u możemy skorzystać w województwie zachodniopomorskim.
8: Dla kobiet mamy dedykowane 2 programy profilaktyczne. Jest to program związany z wykrywaniem raka piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy.
5: Powiemy o tym, kto i w jaki sposób może skorzystać. A już teraz pierwsza z zapowiedzianych rozmów.
4: Ekologia na Pomorzu Zachodnim.
5: Pan Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka jest dzisiaj z nami, koordynator akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Tegoroczna akcja już powoli zbliża się do końca. Sprzątanie Odry w naszym regionie właściwie rozpoczęło się razem z wiosną. Proszę powiedzieć, czy już się można pokusić o jakieś pierwsze podsumowania?
6: Tak, jak najbardziej. Zacznę od tego, że pierwotnie w tym roku akcja Czysta Odra miała trwać przez cały kwiecień. Natomiast no tutaj chętnych było sporo i ta akcja się przeciągnęła do dnia dzisiejszego. Także ona się, ta akcja wydłużyła, bo byli chętni, żeby sprzątać. I to jest pierwsza dobra wiadomość, że są osoby chętne, które chcą się angażować w sprzątanie rzeki. Natomiast druga pozytywna wiadomość, która w tym roku po raz pierwszy nas tak mile zaskoczyła, była taka, że no w końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
5: No to chyba najlepszy możliwy scenariusz w takim razie, że wielu chętnych, a śmieci coraz mniej. Fantastycznie. Proszę powiedzieć do tych szczegółów, zanim dojdziemy, bo będę pana na pewno dopytywać, czy wy w ogóle liczycie, ilu wolontariuszy się włącza? Mówimy tutaj o Szczecinie, okolicach, o Pomorzu Zachodnim.
6: Generalnie nie prowadzimy takich statystyk, gdyż jakby nie jest to kluczowa dla nas informacja, bo zwłaszcza, że często na takich akcjach, które są otwarte, liczba tych osób, które się przewijają przez dane wydarzenie, jest różna i ona się zmienia. Dla przykładu, jak mamy na przykład akcję magnesową, która odbywa się na szczecińskich bulwarach, to co chwilę ktoś podchodzi, też pyta się, czy może spróbować rzucić sobie magnesem, spróbować coś wyciągnąć, więc często ta liczba jest trudna do określenia. I podobnie też jest, jak jest na przykład sprzątanie brzegów, czy gdzieś powiedzmy na jakichś wydarzeniach zamkniętych, bo i też takie są, więc jakby nie prowadzimy takich statystyk, dlatego też, że nie jest to dla nas kluczowa informacja, natomiast no, każda taka akcja to jest no, minimum 10 osób aktywnie zaangażowanych w sprzątanie. W tej edycji póki co mieliśmy kilkanaście akcji, bodajże 17, natomiast tak do dokładnie też nie jestem w stanie tego powiedzieć z tego względu, że tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Bakalarczyk, mieszkaniec szczecińskiego Dąbia, który praktycznie poza jakimiś takimi akcjami, które też organizował dla innych mieszkańców, on praktycznie też robił własne akcje, takie indywidualne, na których praktycznie weekend w weekend sprzątał Odrę czy też brzegi jeziora Dąbie i jakby policzyć też te jego działania, no to tych akcji wyjdzie grubo ponad 20, ale to jest naprawdę wyjątkowa postać, która naprawdę zasługuje na wysokie uznanie nas wszystkich za jego niebywałe zaangażowanie.
5: Proszę powiedzieć, jak te akcje wyglądają. Są akcje takie typowo lądowe, są akcje wodno-lądowe. No i też wspomniał pan o tej akcji magnesowej. No to też jest pewnie takie spektakularne dość.
6: Tak, no tutaj właśnie w samej akcji Czysta Odra jest fajne to, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają jakiś pomysł na zorganizowanie takiej akcji i go po prostu razem z nami realizują. I tutaj jest pełna dowolność. Może to być takie klasyczne sprzątanie brzegów, może to być sprzątanie z kajaków, bo też takie akcje były. W zeszłym roku mieliśmy też akcję sprzątania na słupach. Tutaj akurat w tym roku takiej akcji nie było, ale też takie akcje są możliwe. Jest nawet grupa osób, która sprząta razem z psami. Też jest taka akcja. I oczywiście też na różnego rodzaju łódkach, żaglówkach. To jest właśnie fajne, że jest ta różnorodność. I właśnie ta akcja magnesowa, która jest takim wyróżnikiem, bo organizują to też pasjonaci historii miasta, którzy na co dzień bawią się tymi magnesami, wyławiają z dna rzeki różne elementy. Czasami są to naprawdę ciekawe znajdki takie z tłem historycznym, a najczęściej są to po prostu zwykłe kapsle i łączą tą właśnie swoją pasję do wyławiania takich, powiedzmy w cudzysłowie, skarbów, czy też zabawy w poszukiwanie skarbów ze sprzątaniem rzeki.
5: No i to pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie: co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?
6: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina, która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic, ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana. To na pewno się przyczynił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno Odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny. I myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
5: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
6: Powiem szczerze, największa największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też bardzo duża akcja prowadzona przez Polski Związek Wędkarski i Społeczną Straż Rybacką właśnie w miejscach, gdzie ci wędkarze najczęściej przebywają, na ich łowiskach. Tam tych śmieci było bardzo dużo. Nawet każdy z nas, idąc gdzieś nad Odrę, na jej brzeg, nie mówię tutaj o bulwarach, które jakby są innym miejscem, ale powiedzmy taki naturalny brzeg, gdzie często właśnie różne osoby sobie łowią ryby, no to takim najpopularniejszym śmieciem jest pudełko po robakach, czy też innych przynętach. Stąd można jakby rozpoznać właścicieli tych odpadów. No i oczywiście bardzo dużo jakby opakowań po alkoholu.
5: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców Szczecina, mieszkańców naszego regionu powoli się zmienia? To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli, jak pan to widzi?
6: No myślę, że na pewno się dzieje, o czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji Czysta Odra, nieważne czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje, gdzie zazwyczaj tych śmieci jest najwięcej. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
5: Mówi Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynator akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. To jeszcze nie koniec naszej rozmowy, za kilka minut do niej wrócimy, a ja przypomnę tylko, że to jeszcze nie koniec akcji Czysta Odra w naszym regionie. 13 czerwca, a więc w przyszły weekend, w Szczecinie zaplanowane jest sprzątanie brzegów Odry od strony Wyspy Puckiej z udziałem działkowiczów oraz wszystkich chętnych. To przedsięwzięcie organizuje Fundacja Między Odrami i o tym jeszcze powiemy w dalszej części naszej rozmowy. A już teraz sprawdźmy najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
0: Ula Myszkinice, zapraszam. To będzie największe w Polsce centrum zabiegowe dla dzieci, wmurowane o kamień węgielny. Więcej o inwestycji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wie Adrian Górny.
9: Pięciokondygnacyjny obiekt powstanie przy głównym wjeździe do szpitala. Na dachu zaplanowano lądowisko dla śmigłowców, na parterze dziecięcy SOR. Znajdzie się tam blok operacyjny oraz kilka specjalistycznych klinik. Budowa ma trwać nieco ponad półtora roku. Oprócz nowego obiektu w miejscu dawnego szpitalnego parkingu powstaną m.in. dwa podziemne łączniki do starej części szpitala.
0: Inwestycja przy Unii Lubelskiej ma kosztować 300 milionów złotych. Tymczasem rozbudowany oddział kliniczny onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów działa już w nowym budynku USK nr 1. Jeszcze w tym roku w obiekcie uruchomiony zostanie też ośrodek radioterapii. W minionym tygodniu świętowaliśmy niezwykły sukces naszych młodych Szczecinian. Podczas 47. światowych finałów Odysei Umysłu uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia noblistów polskich STO w Szczecinie zdobyli w swoich kategoriach złoty i brązowy medal. W stanie Iowa w USA rywalizowało ze sobą 680 drużyn z całego świata. Gratulujemy szczecińskim młodym mistrzom. Baseny wyczyszczone, woda przebadana. Od poniedziałku można się kąpać na szczecińskiej Arkonce. Czy cały obiekt już gotowy do sezonu? Sprawdził Adrian Górny.
9: Wszystko przygotowane. Do końca sierpnia będziemy mogli korzystać z basenu sportowego, łezki, rwącej rzeki i zjeżdżalni. Poza wejściem głównym na Arkonkę, dodatkowo wejść będzie można też od strony parkingu, ale tylko w weekendy.
0: Bilety można kupić nie tylko w kasie, ale i przy pomocy aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin. Konkurs rozstrzygnięty, umowa podpisana. Warszawska pracownia SAF wykona dokumentację projektową nowej siedziby Teatru Współczesnego. Jak przekazał Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji, sąd konkursowy docenił pracownię za odważną, monumentalną formę i umiejętne wpisanie inwestycji w portowy charakter łasztowni. I jeszcze o innej ważnej dla mieszkańców Szczecina inwestycji. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na realizację spójnych tras rowerowych dla miasta, a dokładnie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulicy Andrzeja Struga na odcinku od Wisławy Szymborskiej do ronda majora Zygmunta Szelędziorza. Oferty można składać do poniedziałku. Akcja Łosie na cmentarzu centralnym odwołana. Po kilku dniach poszukiwań nie udało się ich odnaleźć. Jak mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta Miejski Łowczy, wznowi poszukiwania, jeśli ktoś znowu łosia zauważy.
10: Jedno ze zwierząt na pewno opuściło już cmentarz, natomiast te poszukiwania wieczorne, popołudniowe, nocne nie pozwoliły trafić na trop drugiego zwierzęcia. Apelujemy do mieszkańców, gdyby podczas wizyty na cmentarzu coś zwróciło ich uwagę, to oczywiście prosimy o takie zgłoszenia.
0: Łosie najprawdopodobniej przeskoczyły ogrodzenie cmentarza w poszukiwaniu jedzenia.
5: To niektóre z wydarzeń mijającego tygodnia w naszym regionie. Ich przegląd przygotowała Ula Myszkinis. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: Czas na kolejne tematy w naszym magazynie. Będzie już za chwilę o akcji Czysta Odra, która na Pomorzu Zachodnim jeszcze trwa.
11: Stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach. Na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon.
5: Powiemy też o programach, z których możemy korzystać na Pomorzu Zachodnim, żeby zachować zdrowie.
8: W województwie mamy 120 poradni położniczo-ginekologicznych, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w których można właśnie wykonać profilaktycznie cytologię, bo to właśnie badanie jest w ramach tej profilaktyki.
5: Zapraszam na ciąg dalszy naszego magazynu. A już teraz wracamy do rozmowy z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
4: Eko Pomorze Zachodnie.
5: Znalazłam na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
11: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest, powiedzmy, ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. To jest taki odpad, który jest dosyć problemowy, bo teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu. Argumentacje są różne, natomiast najczęściej jest to czynnik ekonomiczny, dlatego że być może przedsiębiorcy w ten sposób też się pozbywają odpadów. Nawet są udokumentowane jakby takie przypadki, że różne firmy, które normalnie musiałyby zapłacić za utylizację takich odpadów, no w ten sposób się niestety ich pozbywają po to, żeby trochę zaoszczędzić pieniędzy oczywiście. No a z drugiej strony bardzo niskie, wręcz śmiesznie niskie kary, które grożą za taki uczynek i też jeszcze niższa wykrywalność takich przypadków sprawia to, że jakby czują się bezkarni.
5: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
11: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać. Więc tutaj ewidentnie widać powoli efekty tego systemu kaucyjnego. które myślę, że z roku na rok będzie widać coraz bardziej.
5: A jak pan ocenia stan Odry na Pomorzu Zachodnim teraz, w perspektywie tych 5 lat, to co zastaliście przy pierwszej akcji, a to co zastajecie teraz, sprzątając Odrę?
11: No, stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach, które były, można powiedzieć, pierwszymi takimi akcjami, którymi w ogóle zwróciliśmy uwagę na to, że jak bardzo są zaśmiecane rzeki. Te akcje były bardzo spektakularne, bo na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon, czy innych, powiedzmy, sprzętów gospodarstwa domowego, które znajdowaliśmy właśnie na wyspach, które były tam albo wywożone, albo właśnie wyrzucane przez rzekę. I widok takiego kajaka wypełnionego takimi śmieciami naprawdę robił wrażenie. Później właśnie dołączyliśmy do akcji Czysta Odra, koordynując te działania, to z perspektywy tych powiedzmy 8 lat, bo tak mniej więcej można o tym mówić, to naprawdę poprawa jest diametralna.
5: W Szczecinie poza Wyspą Dębina jakieś szczególnie brudne miejsca jeszcze, takie newralgiczne właśnie z punktu widzenia tej sytuacji, możemy wymienić? Są takie?
11: Tak jak wspominałem, wszystkie miejsca, gdzie często można spotkać wędkarzy, czyli okolice Mostu Pionierów, okolice Mostu Cłowego, tam gdzie są właśnie popularne łowiska wędkarzy, Kanał Zielony, praktycznie tam, gdzie miłośnicy wędkowania się pojawiają.
5: Co w czerwcu jeszcze planujecie, co się jeszcze będzie działo w ramach akcji Czysta Odra?
11: Może nie tyle my planujemy, co Fundacja Między Odrami, która jest organizatorem tej akcji, która planuje sprzątanie na Wyspie Puckiej, w miejscu też mocno zaśmieconym, gdzie dużo śmieci jest wyrzucanych właśnie przez wodę, nie tyle przez właśnie wędkarzy, ale co niesie woda, bo to nawet widać po tych śmieciach, że one były niesione przez wodę i leżą wiele lat. Tam już też była akcja prowadzona przez harcerzy w tym roku, natomiast to jest miejsce tak mocno zaśmiecone, że kolejna akcja tam również się przyda. I jest to też miejsce dosyć mało popularne i mało dostępne dla osób chociażby spacerujących, więc to będzie takie miejsce nie do końca oczywiste do sprzątania i pewnie z racji tego tych śmieci będzie tam bardzo dużo właśnie takich naniesionych przez wodę, o których istnieniu pewnie mało kto zdawał sobie sprawę. Więc zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji. Ono odbędzie się 13 czerwca właśnie na Wyspie Puckiej. Szczegółowe dane na naszej stronie. To jest nowy termin wydarzenia, bo zostało one przeniesione właśnie na 13 czerwca, więc jak ktoś jakby widział na naszej stronie ten termin, to jest nowy termin, kiedy właśnie na tą akcję można się wybrać. Natomiast wiem, że Fundacja Między Odrami planuje jeszcze jedną akcję. Muszą znaleźć takie miejsce, które wymaga tego posprzątania, żeby to nie było takie robienie akcji w ciemno, bo tutaj można się mile zaskoczyć właśnie tym, że nie ma co sprzątać. Dlatego oni też próbują znaleźć takie miejsce, które będzie wymagało właśnie tutaj pomocy człowieka.
5: Mówił Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynator akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. Jeśli do tej akcji w tym sezonie jeszcze nie dołączyliście, to jak słyszeliśmy, jest jeszcze ostatnia szansa. 13 czerwca sprzątanie brzegów Odry od strony Wyspy Puckiej z udziałem działkowiczów oraz wszystkich chętnych. A już teraz rozmowa z Małgorzatą Olszewską z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy mówić o niektórych programach profilaktycznych realizowanych przez NFZ w naszym regionie.
4: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
8: Dla kobiet mamy dedykowane 2 programy profilaktyczne. Jest to program związany z wykrywaniem raka piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy. Mogą z nich korzystać kobiety tutaj już w zależności od wieku. Jeżeli chodzi o program wczesnego wykrywania raka piersi, jest to badanie mammograficzne, z którego mogą skorzystać kobiety między 45 a 74 rokiem życia i z tego programu można korzystać co 2 lata. Co ważne, na to badanie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do pracowni diagnostycznej lub umówić badanie w mammobusie. W naszym województwie mamy 11 pracowni stacjonarnych, 6 jest w Szczecinie, 3 w Koszalinie, 1 w Szczecinku i 1 w Kołobrzegu, ale mamy też aktywnie działające mammobusy. Zazwyczaj między 70-80 razy w miesiącu zatrzymują się w różnych miejscach naszego województwa. Na przykład w Świnoujściu w tym roku mammobus był już 7 razy, więc naprawdę jest możliwość skorzystania z tych badań. Dane kontaktowe do poradni stacjonarnych oraz aktualny harmonogram pracy mammobusów zawsze jest dostępne na naszej stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: No i cytologia to jest ta druga sprawa, która zawsze kobiety bardzo interesuje, a przynajmniej powinna interesować. To też jest taki program, w którym niedawno zaszły zmiany, na które bardzo czekałyśmy jako kobiety, prawda?
8: Tak, program profilaktyki raka szyjki macicy jest dla kobiet już od 25 roku do 64 roku życia. Również nie jest na to badanie potrzebne skierowanie, wystarczy zgłosić się do poradni ginekologicznej lub też do położnej podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ w naszym województwie 7 przychodni realizuje to w gabinetach właśnie położnych. W województwie mamy 120 poradni położniczo-ginekologicznych, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w których można właśnie wykonać profilaktycznie cytologię, bo to właśnie badanie jest w ramach tej profilaktyki. Od niedawna mamy nową formę, czyli nowy schemat. Jest to test HPV, czyli test, który wykrywa wirusa brodawczaka ludzkiego. Jest to taki wirus, który ma wysokie ryzyko onkogenne i jeśli wynik tego testu jest dodatni, to z tej samej próbki pobierany jest materiał do cytologii na podłożu płynnym. Jest to duża zmiana, jeżeli chodzi o formę przeprowadzania badań, jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy. I od lipca tego roku tak naprawdę ma być to już jedyny schemat, czyli ta klasyczna cytologia jest jeszcze prowadzona do końca czerwca, natomiast rzeczywiście od lipca już będzie tylko nowy schemat testu HPV i w przypadku dodatniego wyniku dodatkowo cytologia na podłożu płynnym. Badania możemy wykonywać w zależności od wyniku badania i zaleceń lekarza co 5 lat, co 3 lata lub co roku i tak jak mówiłam, w zależności od tego, jaki jest wynik i jakie są zalecenia lekarskie.
5: Trudno skłonić mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, żeby zgłaszały się na te badania, czy jest to już taki raczej pakiet obowiązkowy?
8: Chcielibyśmy, żeby to był pakiet obowiązkowy. Jeżeli chodzi o nasze wyniki na tle kraju, to w obu programach dla kobiet mamy wykaz troszeczkę, czy zaangażowanie troszeczkę większe niż średnia krajowa. Jeśli chodzi o profilaktykę raka piersi, to jest to poziom około 36% zgłaszalności do programu, przy czym średnia krajowa to 33%, więc troszeczkę mamy więcej. Jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, jest to 17% uprawnionych kobiet, więc nie jest to dużo, natomiast nadal więcej niż w populacji całego kraju. Chcielibyśmy osiągnąć większe wyniki, zachęcamy kobiety do tego, żeby się nie bały, żeby się zgłaszały. W całej profilaktyce chodzi o to, żeby się zgłaszać, póki właśnie nic się nie dzieje, póki czujemy się zdrowi i kontrolować stan zdrowia, robić badania profilaktycznie, czyli kontrolnie.
5: Chciałabym, żebyśmy powiedziały o jeszcze jednym programie profilaktycznym, z którego mogą korzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Mam na myśli program profilaktyki raka jelita grubego. Proszę powiedzieć o tych badaniach, gdzie z nich można skorzystać i dla kogo to jest program?
8: Rak jelita grubego jest to jeden z najczęstszych nowotworów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jest to choroba, która rozwija się długo i długo nie daje objawów. Dlatego mamy program profilaktyki dla osób, które ukończyły 50 rok życia lub 40 rok życia, jeżeli krewny w pierwszej linii pokrewieństwa miał diagnozę nowotworu raka jelita grubego. Program jest skierowany do osób, które w danym momencie nie mają żadnych objawów sugerujących nowotwór jelita grubego i nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Te kryteria wiekowe to jest 50-65 lat lub 40-49 lat dla osób, gdzie już, tak jak mówiłam, ta diagnoza nowotworu w rodzinie się pojawiła. mówiła. Podstawowym badaniem w ramach tego programu jest kolonoskopia. Jest to badanie, na które nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki, która wykonuje takie badania. W Zachodniopomorskim mamy 8 takich placówek medycznych, 5 w Szczecinie oraz w Kołobrzegu, Białogardzie i Policach.
5: Mówiła Małgorzata Olszewska z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: Kolejne tematy już teraz w naszym magazynie, a porozmawiamy już za chwilę o samorządowym szlaku wodnym.
7: Mamy dwie oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin-Stepnica-Trzebież, druga to będzie Świnoujścia-Nowe-Warpno-Trzebież.
5: Już za chwilę rozmowa z inicjatorem przedsięwzięcia, a później już siup na sup.
12: Są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków.
5: O tym więcej w cyklu Aktywnie na Pomorzu Zachodnim. A tymczasem samorządowy szlak wodny obejmujący Odrę, Zalew Szczeciński oraz Cieśninę Świny to pomysł starosty polickiego Siwana Fatę. Po sukcesie ubiegłorocznego pilotażu w tym sezonie rejsy organizowane będą nie na jednej, ale na dwóch trasach. O tym wszystkim już teraz na naszej antenie.
4: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
5: Pan Siwan Fatę, starosta policki, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: A będziemy rozmawiać na temat samorządowego szlaku wodnego, czyli przedsięwzięcia, które powstało właśnie z pańskiej inicjatywy, z inicjatywy władz powiatu polickiego, w ścisłej współpracy z samorządami partnerskimi oczywiście. W tym roku ciąg dalszy, w zeszłym roku mieliśmy pilotaż. Proszę nam może na początek opowiedzieć, skąd się w ogóle wziął pomysł stworzenia samorządowego szlaku wodnego i jakie były główne cele tego przedsięwzięcia?
7: Pomysł generalny jest nowym pomysłem, jeżeli chodzi o połączenie wodne pomiędzy chociażby Szczecinem a Świnoujściem. Zawsze, odkąd jak jest ten projekt, to wszyscy wspominają sobie wodolotę, kiedy wpływały. Natomiast oczywiście ten pomysł jeszcze był za czasów byłego świętej pamięci Władysława Kiragi, burmistrza Nowego Warpna. Zawsze też opowiadał przy różnych spotkaniach z moim kolegą, przyjacielem, przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Szwydem, że marzyłoby się, gdyby można by było połączyć właśnie Nowe Warpno ze Świnoujściem czy z Altwarp. Znamy historię też połączenia wodnego pomiędzy Altwarpem jeszcze za czasów komuny i Nowe Warpno słynne, że tak powiem, prom. Natomiast myśmy wpisali to do naszego programu wyborczego jeszcze w 2018 roku pod tytułem połączenie szlaków wodnych i rowerowych, ponieważ ścieżki rowerowe na terenie w ogóle powiatu, ale województwa zachodniopomorskiego rozwijają. Czy w związku z tym chcieliśmy po prostu skracać albo stworzyć nowe możliwości właśnie połączenie. Niestety w poprzedniej kadencji nam się nie udało. Nie udało się też dlatego, że po prostu ja tutaj nie byłem starostą, więc nie potrafiłem też tego przeforsować przez poprzedniego zarządu, żeby ten temat ruszył. Natomiast jak teraz udało się i już jakby od pierwszego właściwie dnia, jak już zostałem starostą, ja pamiętam 7 maja 2024 roku zostałem starostą, a już w czerwcu byłem na spotkaniu u pana burmistrza Jarosława Burby, żeby właśnie omówić ten temat, więc tak trochę historyczne, trochę geneza tego tematu, więc stąd to jest jakby ten pomysł, a inicjatorem potem po prostu był powiat policki, była moja osoba też i osobiście przy tym projekcie bardzo dużo też pracuję.
5: A jak wyszedł ten pilotaż w zeszłym roku? Proszę coś nam przypomnieć, no bo to był też duży sukces, prawda?
7: Tak, oczywiście po czasie możemy powiedzieć, że to był duży sukces, chociaż na początku były duże ryzyka, ale też obawy, no bo jednak weszliśmy w temat, który wiadomo było, czy się uda, czy się nie uda, po pierwsze. I tam były różne elementy ryzyka. Po pierwsze, czy uda się przekonać samorządów do tego, żeby współpracować w tym zakresie. Wiadomo było, że samemu to może być ciężko, szczególnie jako samorząd powiatowy. Tych pieniędzy jakby za wiele nie mamy, jeżeli chodzi o środki własne. A drugi to jest kwestia armatorów, bo po badaniu rynku okazało się, że jednak pomimo, że leżymy nad morzem, to tak naprawdę nie mamy statków. I to jakby to pokazało, że to jest taki bardzo słaby punkt tego całego projektu. Udało się przekonać samorządowców. Początkowo też to było tak, że mieliśmy pływać tylko pomiędzy Nowym Warpnem a Altwarp po stronie niemieckiej. i do Świnoujścia i tak powrotem. Byłam też po rozmowach też z naszymi kolegami, z naszym kolegą, też starostą z Greifswaldu. Oni też wtedy mieli wejść do tego projektu. Był pomysł, żeby też projekt Teragowski napisać w tym zakresie, że taki transgraniczny. Więc tych naprawdę spotkań i rozmów było bardzo dużo. W międzyczasie pojawiało się ostatecznie po wiele, wiele rozmowach i w Świnoujściu z różnymi armatorami i z armatorami ze strony niemieckiej, z naszymi po prostu. Okazało się, że mamy problem w ogóle ze statkiem, że nie będziemy mieli statku. No, pojawiał się pan Janusz Siust, SECO, i całe szczęście, że złożył ofertę, bo jakby nie złożył ofertę, no to właściwie ten projekt byłby, mówiąc tak w cudzysłowie, klapą i nic by się nie udało. Dzisiaj wiemy o tym, on też tak naprawdę wchodził w projekt, którego nie wiedział tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że to okazało się, że naprawdę wielki sukces, ponieważ pokazało, że ludzie potrzebują takiej możliwości zwiedzania regionu, bo mamy piękny region, cały Zalew Szczeciński, Szczecin od strony wody, Świnoujścia, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale też okazało się, że to nie jest tylko pod kątem turystycznym ważnym projektem, ale też pod kątem takim, powiedziałbym, czysto transportowym. Można było z Nowego Warpna do Świnoujścia w przeciągu niecałe godziny przepłynąć, spędzać czas 6 godzin, 5 godzin tam w Świnoujściu na plażę, czy do restauracji, czy na spacer, czy też jeździć na rowerze, a wracać, korzystając z drogi ekspresowej S3 chociażby, no to latem czasami, żeby dostać się do Świnoujścia, no to też przynajmniej 2 godziny trzeba sobie zarezerwować, o ile nie ma korków. Doliczyć do tego trzeba też w Świnoujściu różne opłaty, jak na przykład opłaty parkingowe na samochody i tak dalej. Więc jeżeli będziemy mówili o kwestiach jakby zalety tego projektu, to naprawdę jest bardzo dużo. Natomiast też wiązało to z pewnymi ryzykami, które podjęliśmy. Dzisiaj z perspektywy czasu nie żałuję, absolutnie się cieszę, że weszliśmy w ten pilotaż. W mojej ocenie ten pilotaż będzie trwał jeszcze przynajmniej z 2-3 lata, ponieważ my ciągle dokładamy kolejne klocki do tego i badamy, jak naprawdę tak ostatecznie będzie wyglądał ten cały projekt.
5: A jakie jeszcze wnioski z tej zeszłorocznej edycji, to znaczy co się zmieni w tym roku w stosunku do tej dostępności właśnie tramwaju wodnego w zeszłym roku?
7: Przede wszystkim dochodzą nam nowe przystanki i to jest jakby kluczowa sprawa. Będzie teraz przystanek w Trzebieży i drugi przystanek w Stepnicy, więc łączymy jeszcze tutaj jedną i drugą stroną Zalewu Szczecińskiego, że tak powiem, ale też to chociażby w kontekście rowerzystów, którzy na przykład jeżdżą sobie na rowerze ze Świnoujścia do Stepnicy, a od razu ze Stepnicy do Trzebieży i mogą sobie robić taką pętlę i przez Niemcy na przykład wracać. A mówimy o przykładzie takim konkretnym, taki case to jest. Natomiast w przypadku, gdyby tej przeprawy nie było na przykład promowy, no to by musieli jechać w kierunku Szczecina i ze Szczecina na Police i tak dalej, więc możemy skracać pewnych pięter rowerowych z 2 dni do 1 dnia, powiedzmy, tak, ale też tworzyć nowe możliwości. I to jakby to, co odróżnia od zeszłorocznego projektu. W zeszłym roku pływaliśmy ze Szczecina do Nowego Warpna i dalej do Świnoujścia. Dzisiaj płyniemy w 2 liniach, więc mamy 2 oddzielne linie z centrum przesiadkowe w Trzebieży. To też jakby dla nas tak naprawdę nowością i nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądało. Możemy więcej powiedzieć na ten temat we wrześniu, czy faktycznie to zda egzamin te nowe warianty, bo mamy 2 oddzielne linie, które są ze sobą synchronizowane, ale pierwsza to jest Szczecin, Stepnica, Trzebież. Druga to będzie Świnoujścia, Nowe Warpno, Trzebież. Nie wiemy, jak będzie to działało. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze to wyglądało, bo dajemy możliwości większą liczbę mieszkańców po tamtej stronie też zalewu, żeby korzystali z tego projektu.
5: O samorządowym szlaku wodnym opowiada nam Siwan Fate, starosta policki, inicjator przedsięwzięcia. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy. A już teraz zachęta do aktywności fizycznej i tym razem będzie to pływanie na supach. O grupie, która w tym właśnie celu spotyka się regularnie, o tym, gdzie warto pływać i dlaczego, opowie nam Marek Chudzia ze Stowarzyszenia Siup na Sup.
4: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
12: Deski SUP są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków panujących i można po najróżniejszych akwenach na nich pływać. Od rzek po spokojne jeziora, aż po bystre rzeki, na przykład w Górnej Odrze, na białych wodach, tak więc wybór jest olbrzymi. Jeżeli miałbym wybrać miejsce, w którym chciałbym pływać, no to na pewno bym wybrał Międzyodrze. Od okolic Gardz, po Meszerin, aż po Siadło Dolne czy Gryfino. Obszar przepiękny, łatwy, prosty, dostępny tak naprawdę dla każdego.
5: Powiedz, jak wyglądają te wasze spotkania, jak wyglądają te wydarzenia, inicjatywy, które organizujecie i w ile osób się spotykacie?
12: Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiediwami, i tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które no, w piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo SUP no to oczywiście zwiedzanie zakamarków, natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich radę zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Po prostu one były tak duże, że mówili, że to piranie. Po prostu pływaliśmy, patrzyliśmy, nie dowierzaliśmy, co nam natura w weekend pokazała. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
5: A gdzie was najczęściej można spotkać?
12: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem, okolice Międzygarca z Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek w Pomorzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę. Iną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas.
5: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją SUP-ów i nie boją wyzwań?
12: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas formalnie, bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże. Duże to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc no zapraszam każdego.
5: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na SUP-ie?
12: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki, dobre czy złe.
5: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
12: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
5: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
12: Jeżeli ktoś jest prawobrzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie. Mimo, że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina, no i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jakieś ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
5: Mówił Marek Chudzia ze stowarzyszenia SIUP na SUP. Powiemy jeszcze, jaką propozycję ta grupa przygotowuje na najkrótszą noc w roku. O tym będzie jeszcze za niecały kwadrans.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: Ciąg dalszy programu, przed nami Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Wracamy już zaraz do rozmowy o samorządowym szlaku wodnym.
7: Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie.
5: Będę mieć dla Was także propozycję spędzenia wolnego czasu, w tym także wspomniany już pomysł na najkrótszą noc w roku.
12: Wypływamy na jezioro, dziewczyny oczywiście są ubrane w piękne białe suknie, panowie są ubrani w białe koszule.
5: A już teraz samorządowy szlak wodny, druga edycja. Tramwaje wodne kursować będą od 27 czerwca, a o całej tej inicjatywie opowiada nam Siwan Fate, starosta Policki.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
5: Proszę powiedzieć, ile osób popłynęło, skorzystało z tej oferty w zeszłym roku i na jaką frekwencję liczycie w tym roku i czy trzeba będzie liczyć się z tym, żeby jednak bilety zakupywać z jakimś wyprzedzeniem, żeby się załapać?
7: W zeszłym roku korzystało prawie 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy biletów zostało sprzedane, w tym też prawie 700 biletów na rowery sprzedawaliśmy, więc to jest bardzo dobra frekwencja, szczególnie, że to właściwie to był ostatni weekend czerwca do 24 sierpnia, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, czyli to nawet nie było do końca wakacji. W tym roku jakby te 2-3 weekendy będzie więcej chyba, z tego co wiem, albo 2 weekendy na pewno będą więcej, będziemy pływać w stosunku do zeszłorocznego projektu. Dla nas najważniejsze jest, żeby jak najwięcej osób pływało, ponieważ to jakby rachunek jest prosty. Im więcej osób będzie pływało, tym mniej samorząd będzie dokładało do tego projektu, ponieważ my dokładamy jakby do tej różnicy, jeżeli chodzi o cenę biletów. Ceny biletów są bardzo atrakcyjne w stosunku do prywatnego rynku, ponieważ samorząd dokłada do tego. I teraz im więcej ludzi będzie pływało, no to samorząd tym będziemy nie płaciły i będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania, turystów do korzystania właśnie z tej formy wypoczynku, transportu chociażby w tym roku. Mamy dwa statki. Pierwsza jednostka będzie właśnie ze Szczecina do kierunku Trzebież i powrotem oczywiście przez Stepnicy, a druga to jest z Świnoujścia do Trzebieży i do Nowego Warta. Jakby to są dwie oddzielne linie. Jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no to będą dwie pętle zrobione. Na zasadzie taki, że płyniemy ze Szczecina z samego rana do Stepnicy, potem do Trzebieży i tam będzie możliwość przesiadać do drugiego statku, żeby pojechać albo popłynąć w kierunku Świnoujścia. Ze Świnoujścia też tak mniej więcej około godziny 8 chyba jest start, jak dobrze pamiętam. I to będą takie dwie pętle zrobione, czyli po prostu potem jak Janusz VI czy Seko zostawi pasażerów w Trzebieży, to zabiera ze Trzebieży za sobą teraz w kierunku Stepnicy i Szczecina. I w Szczecinie będzie na pewno zatrzymywał się na 3 godziny i potem powrotem przyjedzie tą samą trasą, żeby powrotem zabierać pasażerów do Szczecina. Więc jakby cała wycieczka, bym jak to nazwał, zaczyna się od godziny 7 rano, mniej więcej kończy się około godziny 22:30.
5: Czyli pięknie można zaplanować sobie dzień.
7: Można zaplanować cały dzień.
5: Proszę nam jeszcze powiedzieć, ile samorządów się w to włączyło, ile samorządów musiało się tak naprawdę dogadać, żeby ten projekt mógł ujrzeć światło dzienne.
7: Dla mnie to jest najfantastyczniejsza rzecz w tym projekcie. Właśnie, że ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami granicznymi, że tak powiem, granicy naszych samorządów udało nam się po prostu porozumieć. W zeszłym roku było nas 5 samorządów, w tym roku jest 8 samorządów, w tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Szczecin, powiat Policki, miasto Police, miasto Nowe Warpno, Świnoujścia, mamy miasto Stepnice i powiat goleniowski, więc 8 samorządów wchodzi w ten projekt. właściwie każdy z tych samorządów zabezpieczyło 150 tysięcy w swoim budżecie, no, żeby podpisać umowę, a dwa samorządy, Stepnica i powiat goleniowski, po 75 tysięcy. Oczywiście rozliczenia tych środków, bo to jest na zasadzie pomocy finansowej dla samorządów, rozliczenie tych środków to będzie odbywać się zaraz po zakończeniu projektu, czyli we wrześniu, gdzieś będziemy się rozliczać i wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile każdy samorząd będzie płacić. W sumie i tak dzielimy między sobą solidarne, porówno wszyscy samorządy.
5: A jakby pan określił jeszcze, słuchają nas na pewno mieszkańcy Polic też, jakie korzyści oni akurat odniosą z tego właśnie funkcjonowania szlaku, poza tym, że mogą wybrać się na wycieczkę. Region mocno zyska turystycznie też, prawda?
7: Oczywiście na południu Europy turystyka to jest jednym z najważniejszych gałęzi gospodarki, więc tutaj też liczymy na to, że ta gospodarka też dzięki tej turystyce, którą tutaj rozwijamy i nie tylko ja jako starosta czy powiat policki, ale też wiem, że pan burmistrz też mocno stara się w różne elementy tam porozwijać, jeżeli chodzi o turystykę. Mówimy o Policach, ale też możemy mówić o Nowym Warpie, chociażby, nie wiem, w tym roku plaża będzie rozszerzona chyba do 100 albo 150 metrów. Tutaj pan burmistrz Jarosław Burba też działa w tym zakresie. Przy okazji, jak im więcej ludzi, to tym też więcej tych punktów, chociażby, nie wiem, gastronomiczne powstają, różne inne elementy gospodarki zaczynają ruszać, więc jakby liczymy też na to, że po prostu ta gospodarka też dzięki tej turystyce będzie się ruszała. Oczywiście też rozwijamy, teraz jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim, czyli z panem marszałkiem Goblewiczem, ale też z burmistrzem jednym i drugim, z Wodami Polskimi. Też zastanawiamy się nad ścieżką rowerową pomiędzy Nowym Warpem a Trzebieżą. Więc to jakby ogólnie próbujemy

0: Ja osobiście rozmawiałem, ale też słyszę w kuluarach, że inne samorządy są zainteresowane wejściem do tego projektu. Na pewno na mapie tych przystanków powinni się znaleźć na pewno Wolin. Wiem, że pani burmistrz chyba też jest zainteresowana. Słyszałem od innych osób, ale też ostatnio rozmawiałam też z panem starostą z Kamienia Pomorskiego, więc kto wie, czy nie będzie taka linia też w przyszłości, która będzie łączyła Kamień Pomorski z Wolinem, a my tutaj siebie z Woliną, albo Nowy Warno z Wolinem, więc to jeszcze przed nami jest. W mojej ocenie to jest projekt rozwijający się, on będzie się rozwijać, ten projekt, bo wszyscy widzą, że dobrze to funkcjonuje i cieszę się z tego bardzo, że udało się to przeprowadzić. Zobaczymy w tym roku, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, od tego będzie zależało przede wszystkim jakby po tej analizie, bo zazwyczaj też, tak jak w zeszłym roku i w tym roku też będziemy chcieli to powtórzyć, prowadzimy ankietę wśród mieszkańców, turystów, którzy korzystają z tej atrakcji i przy okazji też pytamy o różne rzeczy, o ich jakby ocenę danej sprawy, o ich przewidywaniach, o ich jakby co by chcieli widzieć też w przyszłości, no bo w zeszłym roku na przykład wyszło nam z badań, które przeprowadziliśmy na próbie prawie 600 osób, że tak naprawdę na stronę południową od Szczecina, czyli w kierunku gminy Kołobaskowo, Gryfina, też byłby bardzo fajnym, atrakcyjnym kierunkiem. Co prawda tam nie udało się w tym roku wejść ze względów chociażby technicznych, natomiast to mieszkańcy, to turyści nam będą podpowiadać tak naprawdę, w jakim kierunku ma się rozwijać ten tramwaj w przyszłym roku, bo tak naprawdę to, co myśmy zmienili w tym roku, to była też podpowiedź, że tak powiem, z tamtych ankiet.
1: 27 czerwca to jest ten dzień, kiedy kursowanie się rozpocznie.
0: Tak, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Oczywiście z biletami mogą być problem, bo w zeszłym roku było bardzo trudno dostać te bilety, bo naprawdę szły jak ciepłe bułeczki, jak to mówią kolokwialne. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie taka frekwencja.
1: Życzymy w takim razie, żeby sezon się udał. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan Siwan Fate, starosta Policki, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia panu służyć.
1: A ja wspomnę jeszcze, że liderem projektu jest właśnie powiat Policki, który realizuje przedsięwzięcie wspólnie z samorządami, województwem zachodniopomorskim, gminą Police, Szczecinem, Świnoujściem, gminą Nowe Warpno, gminą Stepnica oraz powiatem goleniowskim. W tym roku gmina Stepnica i powiat goleniowski na realizację projektu przeznaczą po 75 tysięcy złotych. Pozostali partnerzy po 150 tysięcy. W ubiegłym roku całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 540 tysięcy złotych. Wpływy ze sprzedaży biletów osiągnęły poziom niespełna 339 tysięcy złotych. Dopłata ze strony samorządów wyniosła 37% całkowitych kosztów realizacji projektu. Rejsy w tym roku wystartują 27 czerwca i potrwają do 30 sierpnia. A już teraz w naszym programie czas na propozycję spędzenia wolnego czasu. Sprawdźmy, co w kulturze.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Już w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę 13 i 14 czerwca odbędzie się druga edycja Nocy Kupały w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie Płoni. Będzie można znów przenieść się w świat dawnych obrzędów, wojów i rzemiosła. To kontynuacja ubiegłorocznej edycji Noc Kupały, spotkanie z historią w Szczecinie. Tym razem organizatorzy zapowiadają jeszcze więcej atrakcji dla rodzin, pasjonatów historii i rekonstruktorów. Wydarzenie odbędzie się w wyjątkowej scenerii w otulinie Puszczy Bukowej i Doliny Rzeki Płoni, a organizatorzy szczególny nacisk kładą na kulturę słowiańską oraz symbolikę plecenia wianków. To właśnie wianki będą jednym z najważniejszych elementów programu. Dla uczestników przygotowane zostaną warsztaty i konkurs plecenia wianków. Udział będą mogły wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli. Później zaplanowano barwny pochód nad rzekę. Tam odbędzie się spławianie wianków, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych zwyczajów Nocy Kupały. Dzieci będą mogły też zobaczyć wojów, a dorośli porozmawiać z rekonstruktorami. Całe rodziny będą mogły spędzić czas blisko Płoni. Cały program wydarzenia jest zresztą osadzony w klimacie wczesnego średniowiecza. W planie są też koncerty muzyki dawnej, turnieje walk wojów, bitwa oraz pokazy rzemiosła. Noc Kupały w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie 13 i 14 czerwca. Tak naprawdę najkrótsza noc w roku przypada jednak nieco później, więc świętować będzie można nie tylko w tym miejscu. Swoją propozycję przygotowuje również Stowarzyszenie Siup na Sup.
3: Mam taką fajną akcję, którą zawsze co roku robimy i wspólnie już na sam wieczór spotykamy się nad jeziorem głębokim i wypływamy na jezioro. Dziewczyny oczywiście są ubrane w piękne białe suknie, panowie są ubrani w białe koszule i wspólnie pływamy około godzinki po jeziorze. Potem biesiad

0: Kto ma ochotę, bierze sobie prowiant, picie i spędzamy tą noc wspólnie. Tak więc zapraszam serdecznie na tą noc kupały, która odbędzie się 21 czerwca w niedzielę.
1: Tyle w temacie propozycji na zbliżające się powitanie lata i najkrótszą noc w roku, a tymczasem sprawdźmy, co na razie mamy w kinach. Między innymi Straszny Film to w sumie szósta odsłona serii komedii wyśmiewającej popularne horrory, ale ma to być nowe otwarcie. Wracają twórcy hitowych dwóch pierwszych filmów, wracają też znani aktorzy sprzed ponad 20 lat. Film ma żartami nawiązywać nie tylko do flagowych horrorów ostatnich lat, ale też do internetowych zjawisk. Ma też wyśmiewać i obrażać bez cenzury. Produkcję znajdziecie w repertuarze zarówno szczecińskich kin Helios, jak i kina Ewa w Międzyzdrojach. Nieco wcześniej na ekrany kin weszła też inna propozycja. Twórca Przekrętu i obu filmowych wersji Sherlocka, brytyjski reżyser Guy Ritchie, powrócił z nowym filmem. Zawodowcy to tytuł tej produkcji. Dostajemy najpierw kino Wielkiego Skoku, czyli tak zwany heist movie, a na finał Ritchie serwuje totalną demolkę. W sumie jest więc to zestaw, który powinien zadowolić fanów kina akcji. Do tego w obsadzie Jake Gyllenhaal i Henry Cavill w ekipie zajmującej się odzyskiwaniem wielomilionowych długów. Sporo intryg i mylenia tropów, a do tego solidna ekranowa rozwałka. Film pokazują szczecińskie kina Helios. A teraz dziewiąty Festiwal Twórczości Aktora Niepełnosprawnego Talenty. To wydarzenie zaplanowane już za kilka dni odbędzie się 10 czerwca w Międzyzdrojach. Wystąpią wykonawcy Klubu Seniora i nie tylko, będzie też słodki poczęstunek. Od 10.30 10 czerwca do 13 to wydarzenie w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Na koniec tych propozycji wracamy jeszcze do Szczecina. W przyszły weekend, 13 czerwca, Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn szykuje przywitanie lata i atrakcje dla całej rodziny w parku imienia Fryderyka Chopina od 12 do 17. W przyszłą sobotę będą animacje dla dzieci, konkursy i zabawy, spacer z rozpoznawaniem drzew i krzewów, a także dmuchańce, warsztaty kreatywne i malowanie buziek. Rodzinny festyn na przywitanie lata, wstęp oczywiście darmowy. Tą propozycją rodzinnego spędzenia wolnego czasu w przyszły weekend kończymy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
11: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, pięć i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dwory von Kleist obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać, chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
10: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
11: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat, co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych, funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takich bryłych krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg Tura. To jest brachy cerus, wcześniej były primogeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu, niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać. Tak?
10: Muszą przybyć do muzeum po prostu.
11: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć, tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4000 lat. Czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny. No i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów. Ten z epoki brązu. Tutaj mamy z Wyspy Woli piękny oszcze, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
10: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go
11: obecnie
10: zrobili.
11: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa no to były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko w okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i zasiedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę, proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy jej konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, jak gdyby, czyli 2, 3, 4 obiekty, 5. A poniżej już wkraczamy kolejną epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy czy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również nasze muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymianę handlową. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj, Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym, no to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład trzeciego. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński, ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj, taki dosyć niewielki, okrągły. No.
10: Ale pięknie grawerowany.
11: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzone przy rynku Starego Miasta w kamieniu pomorskim na głębokości no bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko, poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w kamieniu pomorskim od wielu, wielu lat stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to stowarzyszenie imienia świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które no, odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
9: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
12: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenheima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśniewskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki, to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma cztery bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał cztery, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak, na których papież wydawał pewne dekrety, tak, między innymi dla poszczególnych diecezji, biskup i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Jerzego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Wiesz, wtedy w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, tylko też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg von Pommer, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też uległ powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe, to jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
10: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do Kamienia, tak?
11: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łodzi została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku, tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda, nie chcę mówić gehenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
10: Tak. Łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
11: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoło tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych lin jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowianii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy nawet w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawę, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie takim celem, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
9: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do Muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Frisbee, czyli latający dysk lub dla niektórych latający talerz. Dla jednych to zabawa, dla innych sport. Na czym ten sport dokładnie polega? Opowie nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. A rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila. Posłuchajmy.
12: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Również wicemistrz Polski.
14: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa. Z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
13: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
14: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasy Błonia w poniedziałki, w środy od godziny 18. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
13: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
14: To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game, polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
13: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
14: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż to różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
13: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
14: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 1966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 1967 roku, rok po chrzcie wyłączył Szczecin. No i tak i my chcieliśmy uczcić ją do datę i tak się też nazwaliśmy.
13: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
14: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to był mój kolega, który pojechał na studia do Warszawy. Z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu i on przyjechał tutaj, zapoczątkował rozpropagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 9-6-7.
13: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
14: Oj tak, tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczy, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
13: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
14: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj niezależnie od wieku znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i trzeba pełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
13: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
14: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej tak na dobrą sprawę też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi co drugi dzień, no tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
13: Chciałam zapytać o wasze plany w ogóle na ten sezon. Czy coś szczególnego?
14: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turniej, na której się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostaniemy u siebie lokalnie. Mamy turniej zaplanowany, przygotowawczy do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy czwarte miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
13: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
14: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
13: Całe lato przed wami w takim razie, żeby się przygotować.
14: Całe lato przed nami, tak, tak, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy. Dlatego nasze drzwi są ciągle otwarte dla nowych osób. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon.
9: Z Tymonem Serockim, kapitanem drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A czy drużyny frisbee mogą być mieszane? O tym już za moment.
12: Aktywnie w Wolinie.
13: Rozumiem, że skład jest mieszany, to znaczy kobiety razem z mężczyznami w jednej drużynie grają.
14: Tak, gramy tak zwany mixet. Teraz jest to pomieszane w taki sposób, że są trzy kobiety na tak zwanej linii czterech panów, a później są trzech panów i cztery panie. To jest tak na przemian. I to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie, później kolejne dwa punkty są cztery panie.
13: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś broni? Czy to się zmienia?
14: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca. Reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku, tak jakby zdobywające metry, czyli jest tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który, powiedzmy, pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie, jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam, ze zresetowaniem dysku czy oddaniem go, to on im tam pomaga.
13: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
14: Chodź, no tutaj zdania są podzielone, no na pewno każdy swoją pozycję, wie pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej jest złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. to jest trudniejsze. No, jeden powie, że, no, będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no, zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no, mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
13: i złapać.
14: No, ale też czasami lubię i powiedzieć, dokładnie tak jak pani mówi. Tak.
13: Mm-hmm. Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym Spirit of the Game. To jest trudne tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no, zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
14: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten fał, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej. Aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać osoby trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt. W najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
13: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
14: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem odchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
13: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
14: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rok rocznie startujemy na każdej nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku. Aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi. Naszym konikiem jest tak na dobrą sprawę hala, na drugim miejscu jest trawa, a na samym końcu jest piasek.
13: Nie jesteście jedną drużyną frisbee na Pomorzu Zachodnim?
14: Nie. Jest jeszcze drużyna Albatros. To jest właśnie ta pierwsza drużyna, gdzie ja zaczynam swoją przygodę, a później właśnie z tej drużyny powstała ta moja drużyna 937.
13: Tak organizacyjnie, gdzie was można spotkać, gdzie was można znaleźć, jak można śledzić waszą aktywność i jak można dołączyć?
14: No to ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia w poniedziałki i w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 937 Ultimate Frisbee Szczecin, jeżeli chodzi o Facebooka i 967 Ultimate Team, to jest na Instagramie. Tam są wrzucane wszystkie rolki i wszystkie nasze poczynania. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to po prostu zapraszam do napisania albo po prostu zwykłego przyjścia na trening. Przyjmiemy z otwartymi ramionami. Atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna. Także jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności, to zapraszam do nas na trening.
9: A zapraszał Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin. Rozmawiała z nim Monika Trykowska-Chwila.
12: Co jest grane w Wolinie?
9: Przez Wolin przejeżdża mnóstwo pociągów, ale taki jak ten pojawił się ostatnio około 30 lat temu. O czym mowa? O wyjątkowym pociągu nieśpiesznym, który zabiera nas w sentymentalną podróż do lat 80. Pod koniec maja zawita na zachodnie Pomorze. O nieśpiesznym opowie nam Adam Wawrzyniak z PKP Intercity.
12: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
15: To jest projekt wyjątkowy. Po pierwsze, sama nazwa mówi o tym, że jedziemy nieśpiesznie. Podróż tym pociągiem ma być nie tylko podróżą w przestrzeni, ale także, także w czasie. Tutaj droga jest równie ważna jak cel. Staramy się pokazać naszym pasażerom, jak wyglądała podróż koleją jeszcze 30-40 lat temu. Bardzo często o tych niedogodnościach i sposobie w ogóle podróżowania wiele dziesiąt lat temu już dzisiaj zapomnieliśmy. Przyzwyczailiśmy się do nowego, bo polska kolej przez te ostatnie lata zrobiła ogromny postęp. Na Pomorzu Zachodnim Nieśpieszny będzie pod koniec maja. Pociąg będzie się nazywał Nieśpieszny Paprykarz. Odwiedzi Szczecin, Kamień Pomorski. Przyjedzie do Szczecina z Warszawy w piątek, a w niedzielę także wróci do Warszawy. Poza tymi miejscowościami, które wymieniłem, to także będzie m.in. Świnoujście czy Wysoka Kamieńska, Krzyż, Poznań. Także trochę bardziej na południe od zachodniego Pomorza. Te wszystkie miejscowości to świetne trasy, ponad stuletnie trasy położone w bardzo malowniczym terenie. To wszystko sprawi, że podróż Nieśpiesznego na Pomorzu Zachodnim będzie nie lada gratką. To także weekend, czas weekendowych wyjazdów. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Szczecina i innych miejscowości w okolicy pod koniec maja. Dodatkowo mamy także kurs do Kołobrzegu z Poznania, to już nie Szczecina, ale także Pomorze Zachodnie, 16-17 maja. Pociągi Nieśpieszne przyjadą do Poznania, dalej z Poznania do Kołobrzegu. To także będzie świetny moment, żeby odwiedzić tę część polskiego wybrzeża.
9: Do podróży pociągiem nieśpiesznym zachęcał Adam Wawrzeniak z PKP Intercity. No cóż, a ja dopowiem, że na niektóre trasy biletów już nie ma.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi oto, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
12: Aktywnie w Wolinie.
13: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
16: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
13: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
16: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
13: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
16: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
13: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
16: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów. W zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
13: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
16: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielkopolsce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
13: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
16: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velobaltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
7: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
12: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie po Jeziorze Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu.
9: Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę dla rodziny sami. Między innymi o tym, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
12: Aktywnie w Wolinie.
13: Też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
16: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
13: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
16: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
13: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
16: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
13: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
16: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
13: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
16: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też, te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
13: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
16: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, bo tam jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są no to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać, to jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
13: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
16: Tak, myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, o których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały tej jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
13: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
16: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miejscach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
9: Czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, o każdej porze roku, może trochę mniej zimą, przyjemnie jest przejechać się trasami rowerowymi zachodniego Pomorza. Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Spotkania z komandosami, rekonstrukcje historyczne, skoki spadochronowe ze śmigłowca czy pokazy broni. To wszystko na festynie komandosa, który rokrocznie odbywa się w Dziwnowie. Takie wydarzenie organizowane jest właśnie w Dziwnowie, bo tam do końca lat 80. stacjonował pierwszy batalion szturmowy. W nim szkolili się pierwsi polscy komandosi. O tajnej jednostce komandosów, której oficerowie weszli potem w skład Gromu, JWK z Lublińca i Formozy, opowiedział mi pułkownik w stanie spoczynku Witold Brzozowski.
8: Ciekawostki o Wolinie.
17: Jeżeli chodzi o obecność w garnizonie Dziwnów Wojska, w 1964 roku ze struktur 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, precyzyjnie z Batalionu Rozpoznawczego, wydzielono grupę żołnierzy, która była zalążkiem dla jednostki, która przyjęła nazwę 1. Batalion Szturmowy. Była to jednostka nie działań specjalnych, tylko rozpoznania specjalnego, czyli to tacy ówcześni specjalni. Ta jednostka funkcjonowała w Dziwnowie do 1986 roku. I przeniesiona została do Lublińca. W Lublińcu funkcjonowała przez 2 lata jako 1. Batalion Szturmowy, potem 1. Pułk Komandosów, a teraz jednostka wojskowa komandosów. Wojsko Polskie w latach 60. na wypadek wojny tworzyło front. I ta jednostka była jednostką rozpoznawczą, jednostką działań specjalnych na potrzeby frontu, czyli najgłębiej od linii starcia, tak powiem. Stąd też miała stosowne wyposażenie. Przeznaczona była do rozpoznania i dywery. Jednostka wcielała żołnierzy z całej Polski. Potem wojsko przeszło na wcielenie regionalne, ale mieliśmy żołnierzy dużo ze Śląska i oni tworzyli kompanię niemiecką, gdzie po prostu komendy były wydawane w języku niemieckim. Ja miałem przyjemność znaleźć się w Dziwnowie zupełnie niespodziewanie, bowiem byłem 1. rocznikiem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych i byłem na profilu Wojska Ochrony Pogranicza. Kierowano mnie do Dziwnowa, a potem się okazało, że co ileś lat przychodził oficer do Dziwnowa, który miał pewne pojęcie o działaniach operacyjnych. Przeszedłem w jednostce wszystkie szczeble, od dowódcy drużyny, to był, u nas był dowódca grupy, do szefa sztabu jednostki, a przez jakiś czas pełniłem obowiązki dowódcy jednostki i ja przenosiłem, jechałem ostatnim transportem do Lublin. Służba była ciekawa, ciężka, ale satysfakcjonująca. Żołnierze jeździli na wspinaczce, jeździli na narty, strzelali tak dużo, jak pani powiedział, ile wystrzeliwał żołnierz roczny, to się pani za głowę złapała, więc nie będę mówił. Skakaliśmy na wodę, skakaliśmy w warunkach nocnych. No ja mam za sobą parę, tak, że tak powiem, ćwiczeń bardzo ważnych. Były takie, żeby podnieść rangę tych działań specjalnych, były tak centralne zawody działań specjalnych, że wszystkie jednostki rozpoznania specjalnego startowały w tych zawodach, no i wygrywaliśmy bez większych kłopotów wszystkie zawody. Nawet w jednych zawodach dołożyliśmy naszym kolegom z bratnich armii. Początkowo podlegaliśmy pod zarząd drugi sztabu generalnego, czyli wywiad. To byli ludzie, którzy mieli szersze horyzonty. Na przykład zachęcali oficerów do studiów cywilnych. Ja takie studia skończyłem, koledzy kończyli dziwne, na przykład historię sztuki. Jacek Matyszyn był wieloletnim dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. No inni też inne studia kończyli.
9: To zapewne pomagało w działaniach wywiadowczych.
17: Proszę pani, podnosiło, że tak powiem, poszerzało horyzonty. Natomiast jeżeli chodzi o te działania, językowo szkoliliśmy się, może mało ważne gdzie, szkoliliśmy się na kursach takich 10-12 miesięcznych. Dosyć sprawni byliśmy językowo, jeżeli chodzi o angielski i niemiecki. No była to ciekawa służba, mówię, dużo by o tym mówić. Trudna, bowiem powiedzmy sobie takie marsze z Dziwnowa na poligon, przemieszczania się na odległość 60-70 km na dobę, to nie jest takie po prostu lekkie, łatwe i przyjemne. Był taki pewien taki sznyt, że my to wszystko zrobimy. Nie będziemy gorsi od nim amerykańskich zielonych beretów. Przed panią stoją takie dwie rzeczy. Ta mała to jest radiostacja na szybką telegrafię. Ona ma zasięg do 1200 km. To jest R354. Dalej stoi, proszę pani, w tej skrzynce taki przyrząd, który się nazywa MRP4. Miniaturny rozwiedywatelny przybór. W produkcji czeskiej taki przyrząd, proszę pani, wykonywał zadanie jak 3 namierniki wojsk lądowych. Mieliśmy mundury, broń armii NATO. Szkoliliśmy się, ja przez parę lat byłem oficerem informacyjnym, czyli zajmowałem się nauczaniem o strukturach armii NATO. Pewnie nieźle je znałem. Świat był dosyć skomplikowany, a my byliśmy jednym z trybików w Układzie Warszawskim.
9: O historii pierwszego batalionu szturmowego, który stacjonował w Dziwnowie, opowiadał nam pułkownik w stanie spoczynku, pan Witold Brzozowski. I to właśnie on jest jednym z głównych organizatorów festynu Komandosa, który w ostatni weekend sierpnia odbywa się w Dziwnowie. Przez 3 dni można obejrzeć mnóstwo militariów, spotkać się z komandosami, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski, obejrzeć skoki spadochronowe ze śmigłowca, pokazy broni czy rekonstrukcje historyczne. Przy okazji wydarzenia jest duży jarmark. Na pewno nudzić się nie można. Jak to się zaczęło i kiedy? O tym za chwilę w rozmowie z pułkownikiem Witoldem Brzozowskim.
12: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
17: Paru facetów związanych z batalionem doszło do wniosku, że trzeba

0: I od 2010 roku to ciągniemy. Ale też staraliśmy się myśleć konstruktywnie, jeżeli chodzi o promocję. Dla Dziwnowa są dwie rzeczy najważniejsze. Może nie tylko dla Dziwnowa, dla każdej tego typu miejscowości. A. Wydłużenie sezonu. B. Zwiększenie ilości uczestników. Reszta to są, powiem dosadnie, pierdoły. Dlatego też skomponowaliśmy festyn w okres, kiedy kończy się już sezon, czyli ostatni pełny tydzień sierpnia. Dzisiaj nie powiem, że w Międzywodziu, Dziwnówku odczuwa się to, ale w Dziwnowie wydłużamy sezon o 4-5 dni. To jest parę tysięcy osób. To jest wymierny zysk dla handlowców, dla gminy. A więc pomyśleliśmy sobie, że tak, podskrzykniemy to towarzystwo, a że z batalionu szturmowego do wielu jednostek poszli żołnierze, służyli, zakładali bądź rozwijali, była okazja, że można było ich tu ściągnąć. Staraliśmy się zrobić jeszcze w takim aspekcie, było to atrakcyjne dla turystów. Dla turystów są te wszystkie inscenizacje historyczne, skoki spadochronowe, pokazy. Dla żołnierzy najważniejsze to jest możliwość spotkania się, pogadania i podzielenia się wrażeniami. I to tak narastało z roku na rok, coraz więcej. 3 lata temu takie zrobiliśmy wyrywkowe badania, to nie były w pełni takie zgodne z regułami. Na temat najbardziej rozpoznawalnej imprezy w regionie. Zadziwię panią, to nie jest festiwal Słowian i Wikingów, a festyn komandosów. W tej chwili mamy tych swoich ambasadorów w całej Polsce, bo ci żołnierze tam mieszkają. Już przyjeżdżają swoimi wnukami. Urlopy planują, konsultują się, kiedy będzie następny festyn. Ja im zawsze na koniec festynu podaję, kiedy będzie następny. Przy okazji zapraszam 21 do 23 sierpnia. Dorzuciliśmy do tego, żeby jeszcze jakoś zainteresować turystów, jarmark. Mamy jarmark, który trochę się przekształcił, bo kiedyś to był jarmark militarny, no teraz już powiedzmy sobie tam groch i kapusta, ale to przyciąga sporo klientów, bowiem pojawiają się ludzie z artykułami, których tutaj nie ma na wybrzeżu. Staramy się co jakiś czas zrobić sesję popularno-naukową. Na przykład robiliśmy sesję związaną z polskimi tradycjami wojskowymi. Sesję na temat obrony cywilnej. Teraz się dopiero o tym mówi. A my mówiliśmy, by wykorzystać potencjał myśliwych, funkcjonariuszy i byłych żołnierzy. Może tam ktoś to przeczytał. Zrobiliśmy Ilbę Pamięci poświęconą polskim tradycjom spadochronowym. Powiem, do tego spadochroniarstwa wojskowego włączyliśmy komponent dorobku spadochroniarzy, ale sportowców pochodzących z wojska. Tam tutaj zobaczy pani tablice poświęcone sportowi spadochronowemu na Alei Gwiazd. No i jakoś się to kręci. Czy będzie lub dalej, nie wiem.
1: Czy w organizację tej imprezy jest zaangażowanych dużo osób?
0: Nie, proszę pani. To jest ciężka charówka 2-3 osób.
1: A na co mogą liczyć turyści i mieszkańcy, którzy przybędą na festyn?
0: W tym roku postaramy się rozwinąć to, co udało nam się pokazać w ubiegłym roku. Chyba był to jedyny w Polsce, a może w Europie, taki spektakl, gdzie połączono skoki spadochronowe z pokazem flyboardu. To są ci faceci, którzy na tych żonglują na strumieniach wody. No i jeżeli nam się uda, a to wszystko zależy od pogody, to chcielibyśmy pokazać po prostu elementy desantowania się, czyli wjazdu na linię ze śmigłowców. Dla ludzi, którzy interesują się trochę sprawami historii, w tym roku mija 105. rocznica III Powstania Śląskiego i proszę pani, zrobimy taką mini wystawę poświęconą temu powstaniu, a precyzyjnie mówiąc grupie Wawelberga. Powiem krócej, to byli ludzie, którzy byli protoplastami wojsk specjalnych. Oni w maju, przed rozpoczęciem III Powstania, wysadzili parę mostów i linii kolejowych.

0: prowadzących z Niemiec na Górny Śląsk. A więc postaramy się, żeby po prostu o tych ludziach nie zapomnieć. Turyści, jak będzie pogoda, to będzie fajnie, jak będzie lało, to będą się nudzić.
1: Jeżeli będzie padać, czy taki desant będzie też przewidziany?
0: Deszczu się wkacze. Jego problemem jest widoczność. Musi być odpowiedni pułap chmur, żeby po prostu można było ludzi zrzucać. A ci ludzie, którzy skaczą, to są naprawdę bardzo doświadczeni skoczkowie. Na marginesie kieruje tym jeden z naszych absolwentów, szef służby spadochronowej w JWK Grzeszek Nowak. Powtarzamy koncerty tych dudziarzy, inscenizacje, one co roku są inne. Stoiska promocyjne poszczególnych jednostek wojskowych, bowiem kręci trochę młodzież i dzieci. Staramy się, by coś się działo przez te 3 dni, chociaż jarmark w tym roku będzie dłuższy o dzień. Zawsze jest problem pogody, ale my mamy wejścia u Pana Boga, bowiem tylko raz przez te 16 festynów nie mieliśmy pogody. W ubiegłym festynie skakali koledzy w luce między deszczem a błyskawicami, ale znaleźli okienko, by zorganizować skok.
1: A pokazy sprawności komandosów znów będzie można oglądać w Dziwnowie w ostatni weekend sierpnia na festynie komandosa, o którym opowiadał pułkownik w stanie spoczynku pan Witold Brzozowski.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Co słychać w regionie, czym żyjemy na co dzień i co przed nami? Czas na kolejną odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A będzie m.in. o trwającej rekrutacji na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
2: Jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. Kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość. Słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu w rynku pracy też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania.
1: W tej godzinie będziemy też przyglądać się przyrodzie naszego województwa z poziomu wody.
3: Czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast słup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia słup. Bardzo wszechstronne to jest pływadło.
1: Będę mieć dla Was również przegląd wydarzeń kończącego się tygodnia, propozycje wypraw rowerowych i propozycje spędzenia wolnego czasu w regionie. I to wszystko w ciągu niecałej godziny tego programu. A już teraz rozmowa z Emilią Kujawą, rzeczniczką prasową Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, o trwającej rekrutacji na studia i ofercie uczelni.
0: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, największa uczelnia techniczna w regionie, z rekrutacją już na nowy rok akademicki. Proszę powiedzieć zatem, jaką ofertę ma uczelnia dla osób zainteresowanych właśnie kierunkami technicznymi.
2: Oferta przebogata, jak zawsze, od wielu lat. Nasz uniwersytet przygotował prawie 50, dokładnie 47 kierunków na naszych 11 wydziałach. Zapraszamy tegorocznych maturzystów. Rekrutacja, właściwie rejestracja w rekrutacji wystartowała 18 maja. Już w tej chwili można na stronie irk.zut.edu.pl rejestrować się, utworzyć sobie konto i rejestrować się w systemie. W tym systemie każdy z naszych maturzystów może wybrać 3 kierunki przy jednej opłacie rekrutacyjnej, tutaj zaznaczam. 3 kierunki studiów, no i czekać na wyniki matur, dlatego że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że do 14 lipca czekamy na te rejestracje, na te zgłoszenia naszych przyszłych studentów, nie licząc 2 kierunków na Wydziale Architektury, czyli przede wszystkim architektury, na którym będziemy prowadzić egzamin w trybie stacjonarnym w tym roku. Architektura i projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Tutaj rejestracja w systemie wygląda troszkę inaczej, bo potrwa ona do 15 czerwca, tak aby 23 czerwca można było taki egzamin przeprowadzić, egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne i wyobraźnię przestrzenną, my to tak ładnie nazywamy. Dla każdego innego kierunku, czyli pozostałych 45, ta rejestracja w systemie trwa do 14 lipca. Kto zakwalifikował się na wybrany lub wybrane kierunki, bo tak jak powiedziałam, można wybierać aż 3 przy jednej opłacie rekrutacyjnej. Ogłosimy 17 lipca i tego 17 lipca, od tego 17 lipca, to jest piątek, czekamy na naszych kandydatów już z kompletem dokumentów, wśród których musi się znaleźć między innymi oczywiście świadectwo maturalne, o którego oryginał poprosimy do wglądu, aby wykonać sobie ksero. Czekamy w naszym centrum rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140 i tak naprawdę będziemy na Państwa czekać niemalże do końca lipca, bo do 28 lipca, a potem 31 lipca ogłosimy, kto zakwalifikował się, kto dostał się na wymarzony kierunek studiów.
1: To, co zawsze budzi najwięcej emocji, to te najbardziej oblegane kierunki, prawda? Proszę powiedzieć, jak to było w ostatnich latach, no i czego spodziewacie się pod tym kątem w tym roku?
2: W ostatnich latach, nie licząc tych naszych flagowców, tych, które są co roku najbardziej już od lat popularne, czyli informatyka i architektura, bo tutaj zawsze, obojętnie, czy to była pandemia przed pandemią, czy po pandemii, zawsze kandydatów mieliśmy i chętnych więcej niż miejsc, to oprócz tych dwóch kierunków naszymi najpopularniejszymi w ostatnim roku, ale też w ostatnich latach były automatyka i robotyka, budownictwo, ekonomia i zarządzanie na Wydziale Ekonomii, dietetyka, odnawialne źródła energii, to są te kynologia, to są te nasze najpopularniejsze kierunki. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić kilka nowości z takich najbardziej chyba wyczekiwanych, to jest ta nasza sztuczna inteligencja i chyba jako jedyna uczelnia, nie chyba, tylko na pewno jako jedyna uczelnia w regionie proponujemy taki kierunek na Wydziale Informatyki Sztuczna Inteligencja. To będzie kierunek, który wymusiło nasze kontakty ze studentami, ale tak naprawdę nasza rzeczywistość, która w tej chwili nie ucieknie już przed sztuczną inteligencją i niektórzy z nas się jej boją, niektórzy trochę bardziej się obawiają, inni współpracują, jeszcze inni próbują oswajać. My właśnie oswajać będziemy tą sztuczną inteligencję, jak ją oswajać będziemy uczyć naszych studentów na studiach pierwszego stopnia, dlatego że słyszymy o coraz większym zapotrzebowaniu, można powiedzieć, rynku pracy też na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać te nowoczesne rozwiązania z tego obszaru. Z innych naszych nowych kierunków, bo sztuczna inteligencja już teraz wiemy, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego że już te pierwsze kilka dni, jak rejestracja w systemie ruszyła, już wiemy, że zgłoszenia są na wszystkie kierunki, ale również na sztuczną inteligencję i oprócz tej sztucznej inteligencji w tym roku z nowych kierunków proponujemy również analitykę gospodarczą na Wydziale Ekonomicznym, która też można powiedzieć, że w jakimś stopniu ze sztuczną inteligencją jest połączona, ponieważ na tym kierunku nasi studenci, przyszli absolwenci będą się uczyć, jak myśleć analitycznie, wykorzystując do tego umiejętności właśnie z obszaru sztucznej inteligencji. To są takie dwa nasze najświeższe kierunki, ale będziemy też na budownictwie proponować budownictwo hydrotechniczne, będziemy proponować zielone technologie chemiczne na naszym Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także takie studia podyplomowe jak uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, to również na Wydziale Budownictwa.
1: Na drugim biegunie takie kierunki, na których po rekrutacji jeszcze zostają miejsca, czy takie też macie, jak było w poprzednich latach?
2: Zdarza się, pani redaktor. To nie jest tak, że jak 47 kierunków, czy 48 co roku mniej więcej naszym kandydatom proponujemy, to nie oznacza, że my wszystkie je uda się otworzyć, dlatego że na każdym z kierunków wymagana jest jakaś minimalna liczba studentów i to jest zazwyczaj od kilkunastu do dwudziestu kilku studentów. Jeżeli na dany kierunek taka liczba się nie uzbiera, to wtedy szukamy rozwiązania w porozumieniu również z naszymi kandydatami, z naszymi pracownikami, a przede wszystkim wykładowcami, władze uczelni szukają takiego rozwiązania, żeby naszych kandydatów nie zostawiać z kwitkiem, dlatego też ta nasza da możliwość w momencie składania papierów, w momencie rejestracji w systemie, aby wybrać sobie ten drugi i trzeciego wyboru kierunek, żeby w razie czego, gdyby się okazało, że jakimś cudem ten nasz wymarzony kierunek nie zostanie uruchomiony, żeby można było ewentualnie skorzystać z tej drugiej lub trzeciej propozycji.
1: Proszę nam powiedzieć coś jeszcze na temat studentów, to znaczy w większości studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są osoby tutaj z naszego województwa, czy też osoby z innych części Polski, bądź też z zagranicy?
2: To są przede wszystkim nasi rodowici szczecinianie, ale my tak naprawdę mamy studentów z całej Polski, ale też Europy i świata, można powiedzieć, bo zdarzają nam się osoby również z Chin. Także mamy ofertę w języku angielskim i kierunki w języku angielskim co roku też proponujemy i uruchamiamy. ZUT jest w tej korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o proponowanie studiowania u siebie, dlatego że my jako jedyna uczelnia w regionie nam miejsc w akademikach nie brakuje i my już w momencie rekrutacji, rejestracji już gwarantujemy naszym przyszłym studentom miejsce w akademiku, więc ta obawa o to, że gdzie ja będę mieszkał, za jakie pieniądze, bo przecież zwłaszcza w centrum Szczecina wynajem jakiegokolwiek lokalu czy nawet pokoju to nie są małe kwoty. Dlatego my już naszym studentom na starcie obiecujemy i te obietnice co roku spełniamy miejsce w akademiku. Mamy ich blisko 3000 w naszych 7 domach studenckich. Jest to spadek po naszych dwóch uczelniach, z których ZUT powstał, bo ZUT powstał, przypomnę, z połączenia Politechniki Szczecińskiej, z Akademią Rolniczą, więc tych akademików i tych miejsc w akademikach jest tak dużo i są to naprawdę miejsca, które można z czystym sumieniem polecić młodemu człowiekowi, który ma troszkę inne wymagania niż jeszcze miały osoby, można powiedzieć, 10 czy 15 lat temu. W tej chwili te pokoje są na bieżąco dostosowywane do potrzeb młodych osób, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Są na bieżąco remontowane. Tam, gdzie były sytuacje, że łazienka była to już jedna na piętro, to już w ogóle jest zaszłość i przeszłość. Taka sytuacja się nie zdarza, ale powiedzmy w miejscach, w których jedna łazienka była na dwa pokoje, to my w tej chwili dzięki naszym remontom i dotacjom z ministerstwa byliśmy w stanie tak podzielić to zmyślnie, że każdy z pokoi ma swoją łazienkę, więc komfort jest naprawdę ogromny. Liczba miejsc w każdym z pokojów oczywiście jest różna od jednego do, wydaje mi się, że maksymalnie czterech. Co więcej, to jest, jeśli chodzi o studiowanie tutaj jednego z naszych kierunków, kynologia, który też jest jedyną w Polsce i dosyć popularną propozycją dla młodych osób. Tutaj proponujemy w naszym akademiku Amicus możliwość zamieszkania ze swoim pupilem, ze swoim psem w akademiku. Jest wydzielone taka strefa, że nasi studenci mogą ze swoim psem w akademiku zamieszkać.
1: Mówiła Emilia Kujawa, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeżeli chodzi o terminarz rekrutacji, to przypomnę, kolejność zapisów nie decyduje o przyjęciu na studia, ale nie trzeba czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza, że rejestracja zajmuje zaledwie kilka minut. Wyniki egzaminu maturalnego uzupełnia się później po otrzymaniu świadectwa z OKE. Wydanie świadectw, przypomnę, 8 lipca, a w terminie do 14 lipca, w przypadku architektury do 15 czerwca, należy utworzyć i aktywować swoje konto w serwisie uczelni. Do szczegółów jeszcze wrócimy, a już teraz przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: Ula Myszkienice, zapraszam. Wędkarze alarmują. W ostatnich dniach wyławiają z Odry coraz więcej śniętych ryb. Według służb w rzece brakuje tlenu. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
5: Służby wojewody oraz pracownicy Związku Wędkarskiego monitorują sytuację. Odrę skontrolowali także pracownicy Wód Polskich. Według nich, choć martwych ryb jest rzeczywiście sporo, to nie można na razie mówić o masowym śnięciu zwierząt. Im wyżej biegu rzeki, tym jest gorzej. Według ekologów to może wynikać z większego zasolenia rzeki, spowodowanego kilkudniową cofką na Bałtyku, czyli północnym wiatrem, który wpychał wodę z morza w głąb rzeki.
4: W najbliższych dniach wiatr ucichnie i sytuacja ma wrócić do normy. Znad wody przenieśmy się na szczecińskie ulice. W tym tygodniu mieliśmy utrudnienia na ulicy Emilii Plater. Okazało się, że to nie awaria rur. Winne były gryzonie. Szczury utworzyły w tamtym rejonie rozbudowaną sieć gniazd i tuneli. Wygryzły też uszczelki na połączeniach rur. Zdjęcie wierzchniej warstwy drogi ujawniło rozpulchniony grunt, który był już mocno osłabiony przez szczurze korytarze. To gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania zapadliska. Pracownicy zakładu wodociągów i kanalizacji zakończyli prace naprawcze we wtorek. Po południu ruch został przywrócony. Rozpalił ognisko, bo chciał opuścić izolatkę. Pacjent wzniecił pożar w izbie przyjęć kliniki nefrologii USK nr 2 na szczecińskich Pomorzanach. Na szczęście ogień został ugaszony przez pracowników szpitala przed przybyciem strażaków. Nikt nie odniósł obrażeń. Izba przyjęć kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych została wyłączona z użytkowania. Konieczne było przeprowadzenie prac porządkowych, w tym mycie ścian. Nietypowych i chuligańskich zdarzeń nie brakuje. Tymczasem policjanci Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zniszczenie 7 konstrukcji wiat przystankowych komunikacji miejskiej. Wybite szyby i uszkodzone gabloty z rozkładami jazdy to straty w wysokości ponad 25 tysięcy złotych. 19-latek usłyszał zarzut umyślnego zniszczenia cudzej rzeczy w związku z czynem chuligańskim. Z kolei policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu, do którego doszło 30 maja na terenie gminy Dziwnów. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali objęci środkami zapobiegawczymi. I jeszcze o ważnej dla całego Pomorza Zachodniego inwestycji. W Szczecinie wmurowano kamień węgielny największego w Polsce centrum zabiegowego dla dzieci. Chodzi o rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. O szczegółach Adrian Górny.
6: Pięciokondygnacyjny obiekt powstanie przy głównym wjeździe do szpitala. Na dachu zaplanowano lądowisko dla śmigłowców, na parterze dziecięcy SOR. Znajdzie się tam blok operacyjny oraz kilka specjalistów specjalistycznych klinik. Oprócz nowego obiektu w miejscu dawnego szpitalnego parkingu powstaną m.in. dwa podziemne łączniki do starej części szpitala.
4: Inwestycja przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma kosztować 300 milionów złotych.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Ula Myszkiniec. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Czas na ciąg dalszy naszego programu. Temat rekrutacji na studia wróci już za chwilę.
2: Staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem.
1: Będzie o tych trudnych wyborach absolwentów szkół ponadpodstawowych, a zaraz potem wsiadamy na SUP.
3: SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo.
1: A na razie wracamy do rozmowy z Emilią Kujawą, rzeczniczką prasową Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o trwającej rekrutacji na studia i ofercie uczelni.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Jeżeli chodzi już o te perspektywy po studiach, uczelnia myśli o tym współpracując z potencjalnymi pracodawcami. Czy takie współprace są rozwijane przez uniwersytet, żeby potem studenci mogli płynniej wejść sobie na rynek pracy?
2: Zawsze, pani redaktor. I to już mogę powiedzieć, że od pierwszego, obojętnie, który to jest z wydziałów i obojętnie, który to jest z kierunków. Od samego początku już studenci mają, jest położony dużo większy nacisk na naukę praktyczną. To oczywiście zależy od kierunku, ale przede wszystkim nauka praktyczna, przede wszystkim wsłuchiwanie się twórców naszych programów studiów w, można powiedzieć, głos otoczenia przemysłowego. Do nas przychodzą przedsiębiorcy i sami mówią, jakich studentów, jakich absolwentów potrzebują i my zawsze tworząc ich plany zajęć naszych studentów i tego, w jakim kierunku kształcimy kandydatów, zawsze bierzemy pod uwagę to, czego oczekuje od nas otoczenie, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i to jest prawda, że pracę nasi studenci znajdują już na studiach i te firmy bardzo często przychodzą już w trakcie studiów tych naszych studentów, wyłapują do siebie na praktyki. Te praktyki bardzo często kończą się już po prostu pozostaniem w danym miejscu pracy. Myślę, że tym studia techniczne różnią się od humanistycznych, że tutaj problemów ze znalezieniem pracy po większości kierunków no nie ma.
1: A sporo mówi się też ostatnio o tak zwanym zjawisku dropoutu, o takim porzucaniu, prawda, przez studentów wybranego kierunku już na takim bardzo wczesnym etapie, na przykład po pierwszym semestrze, po pierwszym roku. Przyglądacie się temu? Czy ten trend dotyczy też waszej uczelni?
2: Dotyczy oczywiście, zwracamy na to uwagę i staramy się robić wszystko, żeby młody człowiek czuł się u nas od samego początku zaopiekowany, a przede wszystkim, żeby studia techniczne mogła u nas kontynuować osoba nie tylko po rozszerzonej maturze z matematyki, po szkole typu technikum, tylko też taka, która na przykład po 4 latach klasy humanistycznej w liceum nagle stwierdziła, że ona chce być u nas inżynierem i chce się w tym kierunku kształcić, a może się okazać, że matematyka, chemia, fizyka, te przedmioty były troszeczkę inne, inaczej traktowane niż na przykład w technikum. Dlatego organizujemy dla naszych studentów, aby zapobiec właśnie takiemu zjawisku w momencie, kiedy student obawia się, że może sobie nie poradzić, jeśli chodzi o poziom, zwłaszcza matematyki, myślę i tych ścisłych przedmiotów. Organizujemy dla nich takie zajęcia, można to powiedzieć, korepetycje. Zajęcia dodatkowe, z których oni bardzo chętnie korzystają, zwłaszcza matematyka i ten pierwszy semestr na pierwszym roku. To są takie zajęcia, z których każdy, kto czuje, że no gdzieś tam jakieś braki się mogły pojawić na etapie szkoły średniej, żeby z takich zajęć dodatkowych mógł skorzystać, żeby tą wiedzę usystematyzować, żeby potem już w drugim semestrze i na drugim roku takich potknięć nie było. No i żeby to zjawisko właśnie dropoutu, o którym pani redaktor wspomniała, w jak najmniejszym stopniu nas dotyczyło, dlatego że no, studentów z roku na rok może jednak być mniej niż więcej.
1: Tak,
2: liczymy
1: tak.
2: się z tym.
1: A teraz jest właśnie ten moment, kiedy ci nasi maturzyści tegoroczni podejmują te najważniejsze decyzje w życiu, jedne z najważniejszych. Co pani im radzi? Jak te decyzje podejmować, żeby one były mądre, odpowiedzialne, jeżeli chodzi właśnie o wybór kierunku studiów i uczelni?
2: To jest dobre pytanie, pani redaktor, bo ja zawodowo jako rzecznik, ale prywatnie też jako mama jestem w takiej sytuacji, że moim synom będę właśnie lada chwilę doradzać też kierunek studiów. Są na pewno młodzi ludzie, którzy wiedzą już od być może nawet zakończenia szkoły podstawowej, w jakim kierunku zawodowo chciałyby iść, ale są takie osoby, które znam, takie osoby, które nawet w tej chwili po zdaniu matury wciąż jeszcze są na takim etapie, że nawet nie wiedzą, czy uczelnia techniczna, czy uczelnia humanistyczna. To może być, to jest duży problem, jeżeli w tym momencie po zdaniu matury w oczekiwaniu na wyniki nadal się nie ma zielonego pojęcia, na jaki kierunek iść. Ja myślę, że warto odwiedzić nasz uniwersytet. My proponujemy teraz w wakacje taki specjalny program, można powiedzieć, u Kolonie dla naszych maturzystów. Między 4 a 15 lipca będziemy zapraszać na MUTI, na Młodzieżowy Uniwersytet Technologiczny, gdzie jeżeli ktoś z naszych maturzystów tegorocznych, można powiedzieć kolokwialnie, przegapił dni otwarte, które organizowaliśmy w marcu, to teraz będzie mógł każdego dnia przyjść na każdy z wydziałów i nie tylko, bo zapraszamy też na Akademicki Ośrodek Jeździecki, do Ośrodka Wychowania Sportu, także naprawdę wszelkie możliwe zakamarki ZUT-u będzie można zwiedzić i na każdym z wydziałów dopytać wykładowców o konkretny kierunek, zobaczyć, jak ta nauka będzie wyglądała, czy sobie poradzę na tym, a może coś bardziej będzie mi się podobało, czy kierunek bardziej przyrodniczy, czy techniczny, czy ekonomia. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie.
1: O trwającej rekrutacji na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opowiedziała nam rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa. A my już teraz zmieniamy temat. Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, biolożka pracująca w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku, profesor Małgorzata Bąk, działająca również w szczecińskiej grupie SIUP na SUP, opowiedziała mi o swoim zamiłowaniu do tej właśnie aktywności.
0: Mieszkańcy Zachodniopomorskiego z pasją.
3: SUP to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. W ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. Czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast SUP wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks i łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia SUP. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak? Że można w różnych celach je wykorzystywać.
1: A gdzie pani najczęściej pływa?
3: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i Międzyodrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że Międzyodrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach Międzyodrza. Ale też SUP-a mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są SUP-y i w momencie, kiedy gdzieś sumujemy w marinie, no to wyciągam SUP-a i opływam w dane miejsce, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego, i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na SUP-ie.
1: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzać.
3: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na SUP-ie też tam pływałam. W ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu Starej Świny i wysp wokół tej wyspy Karsibur, więc jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na SUP-ie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce, ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których supy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no cóż, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to już mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
1: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
3: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych, pływając na supie, zaobserwować, ponieważ sup się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja. No, coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
1: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
3: Tak, trzeci raz z rzędu.
1: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
3: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak, wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
1: Jest nadzieja dla Odry, myśli pani?
3: To jest, wie pani, temat rzeka, no można tutaj tak powiedzieć, no nomen omen. Społeczeństwo ma ogromną świadomość w tej chwili, być może to coś pomoże, że tu upatruje tego, że będą naciski, tak, że już nie da się tej Odry zepsuć bardziej niż jest zepsuta, a czy jest nadzieja? No, nadzieja umiera ostatnia, tak? Także będziemy robić dalej to, co robimy, nagłaśniać problem i być może z czasem coś się zmieni.
1: Mówiła profesor Małgorzata Bąk z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przed nami już teraz ciąg dalszy programu. Kilka dni temu minął rok od powstania Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
7: To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, ale rozszerzamy ofertę. Chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia, zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych.
1: W dalszej części programu będzie o tym, że w tym roku również odbędzie się Trashmageddon.
8: To jest wydarzenie naprawdę unikatowe w skali nie tylko Polski, ale można powiedzieć świata, bo nigdzie na świecie tego typu zawody nie są organizowane. Jest to połączenie właśnie akcji sprzątania z zawodami właśnie sportowymi, wymagającymi i siły, i wytrzymałości.
1: Ten temat już za kilka minut w cyklu Aktywnie na Pomorzu Zachodnim. A już teraz o Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. To instytucja, która powstała 1 czerwca 2025 roku z przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ale przecież nie była to tylko zmiana nazwy. Co to jest Centrum Usług Społecznych i jakie ma zadania? O tym już teraz Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.
0: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
7: Można powiedzieć, że zmiana nazwy to tylko taka kwestia techniczna, natomiast samo podejście do świadczenia wsparcia i różnego rodzaju form pomocy zmieniło się diametralnie. To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, trudnych sytuacji, z którymi się borykają, poradzić sobie z zapewnieniem tak podstawowych rzeczy jak schronienie, wyżywienie czy środki do życia, ale rozszerzamy ofertę i chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia, zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych, ale też różnego rodzaju formy wsparcia, które do tej pory były niedostępne dla tych osób z uwagi na to, że na przykład nie spełniały one przesłanek ustawowych, przekraczały kryterium dochodowe, które byłoby konieczne do przyznania wsparcia. Nie występowały żadne przesłanki typu długotrwała choroba, bezrobocie, nieporadność społeczna czy inne tego typu kwestie wymienione w ustawie do tego, żeby tą pomoc przyznać. Czyli otwieramy się na wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia, ale chciałyby też wziąć udział w ciekawych spotkaniach, zajęciach, warsztatach, a do tej pory byłoby to niemożliwe, bo właśnie nie spełniały tych wymogów ustawowych. Więc można powiedzieć, że teraz nie jest to już miejsce, do którego można przyjść tylko w trudnej sytuacji, ale zachęcamy też pozostałych mieszkańców i mieszkanki naszego miasta do tego, żeby zapoznać się z nową ofertą usług, z nową ofertą wsparcia i skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania.
1: A co to w ogóle są usługi społeczne?
7: Usługi społeczne to jest bardzo szerokie pojęcie. Dzięki temu, że wprowadzamy je do realizacji w ramach programu, możemy tak naprawdę dowolnie, w zależności od tego, jakie na danym obszarze są potrzeby, wprowadzać różnego rodzaju formy wsparcia. Co do zasady, nazwa usługi społeczne odnosi się do tego, że są one realizowane właśnie przez centra usług społecznych albo zlecane podmiotom ekonomii społecznej czy organizacjom pozarządowym właśnie do realizacji. Także to są usługi nie tylko przygotowywane przez nas i realizowane przez nas, ale tworzone też właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z podmiotami ekonomii społecznej, co pozwala uzyskać taką synergię w realizacji tych działań właśnie pomiędzy jednostkami a organizacjami pozarządowymi.
1: Generalnie w Szczecinie obowiązuje program przyjęty przez Radę Miasta, rozumiem, i to był też początek w ogóle funkcjonowania CUS-u. To nie są takie założenia z powietrza, tylko macie dobrze tą sferę zbadaną również, jeśli chodzi właśnie o miasto.
7: Tak, sam program to już był kolejny z kroków, który przyjmowaliśmy. Program usług społecznych też jest wymogiem ustawowym do wprowadzenia Centrum Usług Społecznych w danej gminie i później realizacji tychże usług. Natomiast staraliśmy się jak najlepiej przygotować do rozpoczęcia swojej działalności, a przede wszystkim do rozpoczęcia realizacji usług społecznych. Przygotowaliśmy w ramach projektu też duże badania, w zasadzie największe badania, jakie do tej pory w Szczecinie były robione właśnie w sferze społecznej, w kwestii wsparcia i potrzeb mieszkanek i mieszkańców. I na podstawie tych badań, na podstawie wyników ankiet, które przeprowadzaliśmy, właśnie powstały założenia do programu i później już szczegółowe rozwiązania, które zostały przyjęte przez Radę Miasta, co było dla nas też podstawą do tego, żeby już później rozpocząć realizację taką techniczną, czyli ogłaszać otwarte konkursy ofert, w których wyłanialiśmy wykonawców poszczególnych usług czy form wsparcia.
1: A jakie wnioski po tym roku funkcjonowania?
7: Jeżeli chodzi o same usługi, bo można powiedzieć, że tak, że w czerwcu przekształciliśmy się z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Centrum Usług Społecznych, co pozwoliło na realizację dalszych etapów procesu i usługi zaczęliśmy wdrażać jesienią i na przełomie roku. Tak naprawdę najwięcej naborów ruszyło w 2026 roku, także można powiedzieć, że jesteśmy na początkowym etapie realizacji usług. Także na razie zmian nie planujemy. Na razie jesteśmy na etapie zbierania opinii o tym, co już się wydarzyło i w trakcie realizacji większości usług tak naprawdę, więc myślę, że czas na takie podsumowania czy zastanawianie się, co ewentualnie będziemy mogli zmienić w programie, pewnie będzie dopiero około roku po jego wprowadzeniu, czyli jesienią 2026 roku. Myślę, że będziemy już mieli taką większą wiedzę na temat tego, co się sprawdza, co dobrze funkcjonuje, a co warto byłoby zmienić. Na razie, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to można powiedzieć, że najwięcej chętnych do różnego rodzaju aktywności, spotkań i treningów pamięci czy innych tego typu wydarzeń są seniorzy. Widać, że tutaj jest duża potrzeba. Zajęcia sportowe, które realizujemy w naszej siedzibie, w naszej nowej siedzibie w Salonie Usług Społecznych w centrum miasta, w zasadzie wypełniły się w kilka dni, jak zaczęliśmy tylko nabór. Mamy 4 grupy, które spotykają się 2 razy w tygodniu na treningach i są na przykład osoby, które przychodzą rano na gimnastykę, zostają później na treningach umysłu, a jeszcze po południu przychodzą na przykład na warsztaty artystyczne. Więc widać, że to są seniorzy, to jest taka grupa, która potrzebuje tego typu aktywności i jeżeli tylko ktoś jest im w stanie ją zaoferować, to są chętni do tego, żeby właśnie w takich zajęciach uczestniczyć. Ale też realizujemy sporo warsztatów, spotkań, grup wsparcia dla rodziców z dziećmi. Otwieramy tam kolejne nabory na treningi zastępowania agresji, treningi umiejętności społecznych. To są też zajęcia, których rodzice coraz częściej poszukują, a też chcemy je właśnie zaoferować. No i co najważniejsze, te wszystkie zajęcia, właśnie treningi umysłu, zajęcia sportowe dla seniorów, zajęcia dla rodzin z dziećmi są darmowe. Za te usługi nie płacimy, one są finansowane w ramach projektu. Dzięki pozyskaniu tych środków z Unii Europejskiej właśnie możemy zaoferować je naszym mieszkańcom bez opłat.
1: No i współpracujecie też z organizacjami pozarządowymi, wspomniał pan już o tym krótko, ponieważ żeby tak szeroką gamę usług społecznych w ogóle zrealizować, rozumiem, że trzeba w taką współpracę wejść szeroką w Szczecinie.
7: Tak, no tutaj byłoby dużym wyzwaniem, żeby wprowadzić 30 nowych usług i zrealizować to tylko swoimi siłami, dlatego od początku wiedzieliśmy, że będziemy posiłkować się tutaj ofertą organizacji pozarządowych w trakcie przygotowywania programu usług i przygotowywania w ogóle przekształcenia Centrum Usług Społecznych. Też zasięgaliśmy opinii właśnie organizacji pozarządowych, realizatorów podobnych form wsparcia czy usług dla mniejszej społeczności, na przykład w lokalnych klubach seniora czy w radach osiedla, tak żebyśmy poznali też ich opinie, jakie są ich pomysły, co oni wiedzą od mieszkańców, którzy trafiają do nich, tak żeby pomóc nam dobrze przygotować tą ofertę. No i tutaj, tak jak pani wspomniała, no trudno wyobrazić sobie realizację tak dużego przedsięwzięcia bez udziału podmiotów ekonomii społecznej, co też, tak jak wspominałem na początku, no buduje tą, zacieśnia, można powiedzieć, tę współpracę i między naszą jednostką, a poszczególnymi organizacjami, realizatorami usług.
1: Proszę nam jeszcze powiedzieć, w jaki sposób się można zgłaszać, o tych wolnych miejscach, o tych, które szybciej się zapełniają, o tych, które wolniej się zapełniają, już nam pan troszkę powiedział, ale właśnie, gdzie szukać tej oferty i jak się zgłaszać?
7: Najwięcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej cus.szczecin.eu lub pod numerem telefonu 510 612 812. To jest taki telefon, pod który można zadzwonić, nawet nie mając zielonego pojęcia, zadać proste pytanie: dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, co ja mogę u państwa uzyskać, jakie wsparcie, jaką pomoc, czy właśnie z jakich zajęć skorzystać. Jeżeli mamy chwilę czasu, to zachęcam do tego, żeby właśnie wejść na stronę internetową, zapoznać się z ofertą usług społecznych. Na stronie są też informacje o naborach, o tym, jakie wymogi trzeba spełnić. Natomiast jeżeli tylko pojawią się jakieś pytania, to ten telefon jest pierwszym numerem, pod który polecamy się zgłosić. Jeżeli się okaże, że tutaj potrzebny jest kontakt z innym działem czy z inną komórką, to już bezpośrednio wtedy taką osobę przekierujemy w odpowiednie miejsce. Także zachęcam do odwiedzin strony lub kontaktu telefonicznego. To taki najprostszy kanał do tego, żeby właśnie dowiedzieć się, jak, na jakich zasadach i z jakich form wsparcia możemy skorzystać.
1: O działalności Centrum Usług Społecznych w Szczecinie opowiedział nam Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej. A już teraz cykl poświęcony aktywności fizycznej, w którym dzisiaj o Trashmagedonie. To inicjatywa Stowarzyszenia Wywrotka, tego samego, które koordynuje akcję Czysta Odra. O tym, gdzie i kiedy odbędzie się Trashmagedon w tym roku, opowiada Krzysztof Sowa ze stowarzyszenia.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
8: Przygotowujemy się do takiego naszego głównego działania, jakim jest organizacja Trashmagedonu, czyli ekstremalnych zawodów w sprzątaniu lasu. To jest wydarzenie naprawdę unikatowe w skali nie tylko Polski, ale można powiedzieć świata, bo nigdzie na świecie tego typu zawody nie są organizowane. Jest to połączenie właśnie akcji sprzątania z zawodami właśnie sportowymi, wymagającymi i siły, i wytrzymałości, i dobrej kondycji. Wszystko oczywiście w ramach zdrowej sportowej rywalizacji. I tutaj no, praktycznie uczestnicy rywalizują między sobą o to, kto zbierze jak najwięcej śmieci z lasu. Ten las też nie jest przypadkowy. To są miejsca, które my specjalnie wyszukujemy, mocno zaśmiecone, w trudnym terenie, takim leśnym, pełnym górek, pagórek, dołów, wąwozów, gdzie te śmieci zagalają od bardzo wielu lat, póki my się tam nie zjawimy i kilku ton, bądź też patrząc na ostatnie edycje, kilkunastu ton nie wyciągniemy.
1: Czyli to są już ilości idące w tony.
8: Tak, to są ilości idące w tony, ale tu też mogę powiedzieć, że widać dobry symptom, bo też mamy coraz więcej problemów ze znalezieniem takich miejsc w lasach, żeby takie zawody zorganizować, bo tutaj co prawda wydarzenie jest limitowane do 50 osób, no to jednak staramy się, żeby przez 3 godziny, kiedy trwa cała rywalizacja, no każdy miał co robić, się nie nudził, miał co zbierać i tak z reguły się dzieje, że do ostatniej minuty, a nawet sekundy uczestnicy rywalizują o to, żeby tych śmieci zebrać jak najwięcej. Dla przykładu podam wyniki ubiegłoroczne, kiedy zwycięzca samodzielnie w 3 godziny ponad tonę 700 zebrał. To są ilości, które robią wrażenie i tu też dodam, bo pewnie pojawią się w głowie pytania, tak, jego kręgosłup to wytrzymał. Natomiast całościowo udało się zebrać ponad 18,5 tony, co jest ilością przerażającą.
1: Tak, no i też godną podziwu z drugiej strony, no i szacunku, podziw i szacun, jak to się mówi, bo no naprawdę wspaniała robota. A ta tegoroczna edycja to kiedy?
8: Nasze zawody, czyli Trashmagedon, odbywają się zawsze w ostatnią sobotę września. W tym roku będzie to 26 września w Szczecinie. Konkretnej lokalizacji jeszcze nie zdradzam. Będzie ona podana, myślę, że pod koniec sierpnia. Natomiast zapisy ruszą tradycyjnie 1 września.
1: Czyli mamy całe wakacje, żeby jeszcze podszlifować formę siłową i biegową, przed tym również Trashmagedonem.
8: Zgadza się, natomiast jeśli być może ktoś zna takie miejsce gdzieś na terenie lasu, gdzie jest na niewielkim obszarze bardzo dużo śmieci, to też zachęcam do kontaktu, ponieważ my właśnie szukamy takich miejsc na kolejne edycje i takie wskazówki będą nam bardzo pomocne.
1: A proszę jeszcze wyjaśnić, co z tymi śmieciami dzieje się następnie?
8: Te śmieci zabierają firmy zajmujące się wywozem odpadów. One następnie trafiają na sortownię i to, co da się poddać recyklingowi, to zostaje podane recyklingowi. Natomiast cała reszta trafia do spalarni.
1: Angażujmy się w takim razie i przede wszystkim nie śmiećmy, nie zaśmiecajmy naszej pięknej Odry, naszego pięknego miasta i regionu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka.
8: Dziękuję również i do zobaczenia na naszych akcjach.
1: A ja wspomnę jeszcze, że do tej pory odbyło się 6 edycji Trashmagedonu. Łączna waga zebranych śmieci to prawie 52,5 tony, a we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 250 osób.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Pozostał niecały kwadrans tej odsłony naszego programu i będę Was nadal zachęcać do tego, by spędzać czas aktywnie, tym razem jednak na dwóch kółkach.
9: Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na Jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński. Przyjemna pod tym kątem trasa.
1: Takich propozycji będę mieć więcej dla Was już za chwilę. Będą również podpowiedzi dotyczące tego, jak inaczej spędzić czas w naszym regionie. Zajrzymy do kinowego repertuaru i powiemy, co słychać w kulturze. A już teraz Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych w naszym regionie, planowaniu wycieczek i ciekawych miejscach, które można zobaczyć.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
9: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
1: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
9: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
1: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
9: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kołobrzegu i później wrócić pociągiem.
1: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
9: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 km takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
1: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
9: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielkopolsce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
9: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Velobaltica, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy zjedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
1: Jako biuro do spraw komunikacji rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego też

0: jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować, czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych. Także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
0: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest Most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać. To jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
0: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miejscach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest, można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
1: Mówiła Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej. A już teraz w naszym programie inne propozycje spędzenia wolnego czasu.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Wiadomo, że kino na leżakach ponownie zagości na szczecińskich osiedlach, zapraszając mieszkańców do wspólnego spędzenia letnich wieczorów pod gołym niebem. Tegoroczna edycja to będzie 10 wyjątkowych seansów, które od 25 czerwca do 3 września będą odbywać się w każdy czwartek w różnych częściach miasta. W tym roku repertuar będzie podzielony na 3 tematyczne cykle filmowe. Oscarowe noce otworzą sezon 4 nagradzanymi i poruszającymi historiami docenionymi przez widzów i krytyków na całym świecie. Kolejnymi cyklami będzie Kino na fali, 3 filmy pełne emocji, letniej energii i ostatnie Kino drogi, w którym bohaterowie ruszą w podróż. Pierwszym seansem 25 czerwca będzie Hugo i jego wynalazek w Parku Majowe. A skoro już jesteśmy przy propozycjach na pierwszy weekend lata, to przypomnę, od 26 do 28 czerwca w Świnoujściu Dni Morza. Wystąpią w Świnoujściu Enej i Golec Orkiestra 26 czerwca, dzień później Grzegorz Chyży i Velvet, a 28 czerwca w niedzielę Bro i Kubańczyk, a w międzyczasie będzie oczywiście wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin. To teraz coś w zdecydowanie bliższej perspektywie. W najbliższym tygodniu przed nami kolejna edycja Międzynarodowego Dnia Archiwów. Tematem przewodnim wydarzenia jest w tym roku industrialny Szczecin, architektura przemysłowa Szczecina w XIX i początkach XX wieku. 10 czerwca, czyli w najbliższą środę od godziny 11 na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będą odbywać się kolejne wydarzenia. Obejrzeć będzie można wystawę Industrialny Szczecin, sporo dowiedzieć się o roli przemysłu w Dawnym Szczecinie i modernizmie nad Odrą. Wydarzenia potrwają do 13.15. W najbliższą środę również, czyli 10 czerwca, na kinowe ekrany wchodzi film uznawany przez niektórych za widowisko roku. Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym reżyser powraca do tematyki UFO. Nieoficjalnie mówi się, że film może nawiązywać do bliskich spotkań trzeciego stopnia sprzed prawie pół wieku, ale sam Spielberg zakazał ujawnienia w zwiastunach trzeciego aktu filmu, a recenzenci namawiają, by nie szukać w sieci spoilerów.

0: Dodam, że scenariusz napisał David Koepp, z którym Spielberg stworzył wcześniej m.in. kultowy Park Jurajski. Muzykę skomponował niezastąpiony John Williams, a na ekranie m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień objawienia od środy będziecie mogli zobaczyć zarówno w kinach Helios w Szczecinie, jak i w kinie Ewa w Międzyzdrojach. A w Szczecinie startuje również kolejny sezon Różanego Ogrodu Sztuki. W programie koncerty plenerowe, rodzinne warsztaty, potańcówki pod chmurką, bezpłatna joga oraz Różana Czytelnia. W programie na przyszły weekend spotkanie oparte na uważnym czytaniu poezji i prozy inspirowanej motywem róży, to w sobotę 13 czerwca, a 14 czerwca w niedzielę koncert pod tytułem The Voices and Jazz Police, interpretacje polskich i światowych standardów muzyki rozrywkowej. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Różanego Ogrodu Sztuki będzie bezpłatny. I tą plenerową propozycją kończymy tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila, dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.